0: Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać,

i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

dużo i dobrze. Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Przyjdź pomilczeć ze mną dziś, tak jak ja. Bliźniaczo, jesteś bezsenna.
2: Przyjdź

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Yeah. Długo by nie było, nie?
2: Aha. 2-0, 2-0.
1: Aha. Numer raz zawsze spoko. Siemanko, jestem.

bym na klipach pokazywał im sceny na gości. Jakiś dobry pościg. Iść gdzie natura. My ludzie prości, giby głośnik w głębi. Wiem, że tam tłam jojo. Jaki miośki. Podnieś na pułap. Robić moszpit, od stoczni do spotka. Czekam na plop, jojo. Jakiś dobry pościg. Iść gdzie natura.

setki raz i zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać, to mówić, to

roku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek. Żadna przemiana, starczył mi rok. Umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo.

Jim is there.

0: przeszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy.

0: Polskie Radio.
1: Miałem jeździć dziś, nie chce mi się w sumie nic, maka zeżre, będę tyć. Może skromny nowy beat, może kilka słownych zbić. W takie dni kiedyś szybko określiłem szkic. Najpierw tutaj wbij, zmrożoną gęstą lej, skielona w ryj. Tutaj podżyj to rozetrzy, ja

Se gedą, mordziad jest paraliżowany jak saszetą. Pyta, czy zajadę mu jakiś żeton. Do tyrki idź kolego. A przydal Tomek mówi, że mi włoży kosa. Że za dawne wały mi pić może. Tomasz, przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże, wciąż ma zawsze. A w głowie tylko my i słońce, upał. Gdzie jest spokój ducha, tak długo go szuka.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy. Teraz gramy.
2: Wiesz, co jest najgorsze, jak się nie nagrywa tyle lat? Że w zasadzie...

silence between us is such a strong bond. If only somebody

Nie pytasz jak nam idzie, wiesz, że tu nutę nagrano. Czekasz już w domu, ale wiesz, że ja wrócę tam rano. Nazajutrz wracam, nie chcesz gadać, chcesz muzykę samą. Biodra kręcą się jak czarne woski, przejmują salon. Biodra kręcą się jak wosk. Wosk, wosk, wosk.

ciebie powierzę. Gramy przymierze, słychać rytm kroków, cienie rynsztoku, zrodzeni w mroku.

płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

zamiech, już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję.

0: gościa backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co samary z Witkasa tu taszczysz i jeszcze te trzy powerbanki? Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka.

Dni smutni, wracam do domu. Moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: Radio. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
1: Sport.

0: Latem zadbamy o Waszą formę i wypoczynek. W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
1: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.
2: Rolki wciąż wielu dorosłym kojarzą się z dzieciństwem, z wakacjami albo z jazdą po osiedlu. Tymczasem to może być pełnoprawna aktywność sportowa. Poprawia kondycję, równowagę, koordynację i daje zupełnie inny kontakt z ruchem niż na przykład klasyczna siłownia czy inne oczywiste treningi. Dlaczego więc tak wielu dorosłych porzuca rolki, które kiedyś sprawiały tak dużą przyjemność? O tym wszystkim dziś porozmawiam w czwórce z dr Katarzyną Witek, prezes Towarzystwa Narciarskiego Biegówki i nauczycielką akademicką AWF Warszawa. Cześć, dzień dobry, witam w czwórce.
3: Cześć.
2: Jak się zapatrujesz na ten mój wstęp? Czy rzeczywiście jest tak, że jakoś tak zapominamy o tym, jaką radochę, jaką frajdę, czy to wrotki, czy to rolki wielu osobom sprawiały w dzieciństwie?
3: 100% racja. Bardzo dużo osób przychodzi do nas na zajęcia, przyprowadzając dzieci, ale już nieliczni chcą, próbują jeździć na rolkach, przypominać sobie, bądź po prostu się uczyć od podstaw. Fajnie, że są takie osoby. Ja zawsze zachęcam ludzi, jak przyprowadzają dzieci, to żeby też się ruszyły i też mamy taką możliwość, żeby pojeździć, bo przestrzeń, na której my akurat prowadzimy zajęcie, czyli Rolkostrada Wesołej, pomieści wiele osób. I każdy może sobie tam pojeździć. Jedni mogą sobie po prostu pojeździć, inni mogą elementy freestylu poćwiczyć. Różne są techniki poruszania się. Ważne, żeby się ruszać i ta koordynacja ruchowa, o której wspomniałeś, to jest kluczowe.
2: A spektrum możliwości jest dość szerokie, bo ja tu na samym początku pytałem i też mówiłem o rolkach, czyli o czterech kółkach na każdą nogę. Natomiast opcji jest dużo takich bucików, do których przyczepione są kółka i możemy się poruszać i robić trening. Co to za opcje?
3: Tak, oprócz rolek fitnessowych, które są popularne i tak jak powiedziałeś, cztery kółka na jednej nodze, są też rolki szybkie, wtedy mamy mniej kółek, trzy, ale są też nartorolki. Nartorolki to jest taki zamiennik narciarstwa biegowego w formie letniej prezentowany i tam faktycznie mamy swój bucik, może być zimowy, który przyczepiamy do wiązania i nartorolki. Są też nartorolki terenowe, które dają nam możliwość jeżdżenia nie tylko po asfalcie, ale też i po terenach leśnych.
2: A taki old school jak wrotki?
3: Rzadziej spotykane. Są w sklepach i sprzedaży są też użytkowane, ale ja rzadko spotykam

0: szczerze mówiąc, wyrodki.
1: I po mieście to chyba jest już w ogóle jakieś ekstremum.
0: Nie widuję. No mówię, jest to dla mnie taka już mocna nisza. Na pewno dają większe poczucie równowagi niż rolki.
1: To porozmawiajmy w takim razie o tym, co na razie te klasyczne rolki, takie, które możemy kupić w markecie sportowym, takie po prostu zwyczajne dla przeciętnego użytkownika, co one w ogóle dają koordynacyjnie, kondycyjnie, ruchowo? Co daje taki trening albo w ogóle taka przejażdżka?
0: Jeśli mamy zabezpieczoną trasę, tak jak wspomniałam, nasza rolkostrada, no to ten komfort jazdy wśród osób, które robią to samo, bo to jest ważne, tak, żeby nikt tam nie chodził, nie jeździł na rowerze i nie było przypadkowości, no to przede wszystkim myślę, jak każdy sport osób dorosłych, to jest taki relaks psychiczny, a cechy, których wspomnieliśmy, no to oczywiście są one bardzo istotne. I jeśli chcemy robić dystanse, no to faktycznie kształtujemy swoją wytrzymałość. Treningi siłowe jak najbardziej też można robić. Niemniej jednak te treningi wytrzymałościowo-siłowe to już bardziej myślę, że dla nartorolkarzy, bo rolkarze aż tak górek nie lubią jak nartorolkarze. My jeżdżąc na nartorolkach skupiamy się na tym, żeby właśnie były jakieś zjazdy, jakieś górki, jakieś podbiegi, żeby coś takiego się działo, to zróżnicowane ukształtowanie terenu. No i oprócz tego można zwiedzać sobie miasto, bo przecież na tym sprzęcie można jeździć po ścieżkach rowerowych. Jest to dozwolone, no ale trzeba też pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc jeśli uczymy się, to lepiej na przestrzeniach takich dedykowanych do tego.
2: To jest Rozgrzewka w Czwórce. Najlepsze z najlepszych. Sport. Tu Czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Sport. Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
2: Jazda na rolkach może wyglądać lekko, ale pod spodem pracuje całe ciało, i nogi, i biodra, i brzuch. Do tego równowaga i koncentracja. To sport, który wymaga płynności i stabilizacji, ale też umiejętności panowania nad prędkością. Dziś o tym wszystkim Katarzyna Witek, która jest prezesem Towarzystwa Narciarskiego Biegówki. Kasiu, chciałem cię zapytać jeszcze w nawiązaniu do pierwszej części naszej rozmowy. Czy rolki twoim zdaniem mogą przywrócić ludziom coś, o czym często zapominamy w tych zabieganych, dość trudnych czasach, czyli taką lekkość i zabawę przez ruch?
3: Myślę, że tak, zdecydowanie tak. Trzeba pamiętać, że najprostszą formą aktywności fizycznej jest bieganie, marszobieg. Mhm. Rolki są, no, wymagają od nas pewnie większego nieco zaangażowania, bo trzeba założyć ten sprzęt, oczywiście kask, bo jeździmy z głową w kasku, ale też, no i ochraniacze, jeśli potrzebujemy, ale też mają tę zaletę, że odciążają stawy. Mhm. I może nie wszyscy mogą biegać po 10-20 kilometrów, ale zawsze łatwiej jest wejść właśnie na rolki i w tej przestrzeni miejskiej, czy no, jeśli mamy jakąś dobrą trasę, po prostu tam pojeździć i uzupełnienie treningowe zrobić, czy trening sam w sobie po prostu, żeby móc się ruszać w sposób świadomy i zdrowy.
2: Jeśli teraz bym cię poprosił o to, żebyś wejrzała w swoje zasoby dotyczące wiedzy akademickiej, no to właśnie tak z perspektywy sportowej, jakiego rodzaju jest to trening, co to nam realnie daje? I tu oczywiście myślę o przeciętnych amatorach, którzy chcieliby podejść do rolek jako do po prostu treningu.
3: Wytrzymałość jest jak najbardziej tutaj, ja bym powiedziała, na pierwszym miejscu, no bo ona jest najważniejsza dla osób dorosłych. Siła kończyn dolnych korpusu jak najbardziej, jeśli chodzi o rolki, jeśli chodzi o nartorolki, dochodzi do tego jeszcze kończyna górna, mięśnie tułowia i oczywiście nóg. W zależności też od techniki, jakiej się poruszamy, to troszkę się nieco zmienia, czy klasyczna, czy łyżwowa. Natomiast w jednym i w drugim, w jednej i drugiej dyscyplinie kształtujemy równowagę, która z wiekiem jest coraz słabsza, a po 50 roku życia zauważa się taki znaczny regres. Jeśli go zawczasu nie poprawimy, tej równowagi, nie będziemy mieć jej bardzo dobrej, to ten regres, to tak jakbyśmy byli na poziomie 5, no to szybko spadniemy do poziomu 1. Na pewno jeśli jesteśmy na poziomie 10, to do tego, do tej jedynki mamy trochę więcej czasu, tak samo jak z wytrzymałością. Zatem warto jest myśleć o takich rzeczach dużo wcześniej, co nie oznacza, że osoba mająca 70 lat nie stanie się nauczyć jeździć na rolkach, czy na nartorolkach. Jak najbardziej też, tylko że wymaga to więcej czasu i może nieco więcej odwagi, no bo już gdzieś ta równowaga może być zaburzona.
2: Ja jestem po stronie tych osób, które rolki ostatni raz na nogach miały kilkanaście lat temu, być może już nawet kilkadziesiąt, w okresie, kiedy byłem nastolatkiem. I teraz, kiedy myślę sobie o tym, że miałbym je założyć ponownie na nogi, koordynację mam, siłę mam, wytrzymałość mam, ogólną sprawność fizyczną mam. To, co mnie przeraża na tym etapie, to jest to, czy ja bym nauczył się hamować, bo samo rozpędzenie się, spoko, utrzymanie prędkości, myślę, że też okej, ale jak to jest

0: częstym hamowaniem. Tym bardziej, jeśli wjadę na przykład na jakiś teren, który nie jest dla mnie oczywisty i nagle będę miał malutki zjazd z górki.
1: No to trzeba tak zapewnić sobie tę umiejętność właśnie hamowania. Są różne sposoby hamowania. Jednym z nich jest T-stop, jeśli mamy troszkę większą prędkość, hamowanie beczką, czy awaryjne hamowanie na trawie. Niedaleko, kilka dni temu byłam wraz ze swoimi uczestnikami zajęć na takim obozie króciutkim w górach i na ukształtowanie terenu, jak w górach też są zjazdy. No i tylko po prostu krzyknęłam na trawę, tak? I świetne hamowanie na tej trawie, dobre obycie się z tym sprzętem powoduje, że czujemy się bezpieczniej. Zatem no, nie idziemy na trasę, nie zjeżdżamy z tamki, mając drugi raz rolki na nogach, tylko uczymy się w bezpiecznych przestrzeniach i musimy mieć pewność, że potrafimy. To nie jest coś, czego się nie da zrobić, ale zawsze, jeśli tylko jest możliwość, to na czymś takim wolniejszym można sobie nawet zejść. Nie trzeba zjeżdżać. Może być obok trawa i oczywiście po tej trawie można zejść.
0: Dziś mówimy w rozgrzewce o jeździe na rolkach. Te uczą nie tylko jazdy do przodu, ale też równowagi, kontroli i zaufania do własnego ciała. Katarzyna Witek o tym wszystkim dziś opowiadała. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: To była rozgrzewka w czwórce. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych. Sport.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: Nadajemy na sportowej fali.
2: I ja w tym tygodniu spotkałem się z Julią Badowską, psycholożką sportu, i zrobiłem z nią rozmowę o granicach w sporcie. I to była pierwsza rzecz, która mnie zaciekawiła. Czyli właśnie, jeśli stawiamy takie hasło, granice w sporcie, to bardziej mówimy o granicach w ciele czy w głowie?
3: Myślę, że nie możemy odróżnić do końca ciała od umysłu, dlatego że są to absolutnie od siebie zależne systemy i myśli kierują ciałem, a ciało wysyła sygnały do głowy, więc są to systemy zależne. Oczywiście coś się czasem pojawia pierwszego, a czasem coś innego się pojawia pierwszego, ale jest to zależny od siebie system, dlatego zdecydowanie myślę, że spójrzmy na to bardziej od strony psychofizycznej, czyli połączonego systemu, który będzie nami kierował.
2: Ale bardzo często, jeśli komentuje się to, co robią sportowcy, tu myślę o sporcie na poziomie zawodowym, często jest takie hasło, że to głowa nie dowiozła, czyli troszkę tak jakby to ona była funkcją ciała.
3: Generalnie w przygotowaniu samym motorycznym, przygotowaniu ciała, mówi się, że już nie ma większych tajemnic, więc wiemy, że jeżeli każdy sportowiec jest przygotowany na podobnym poziomie i zna gdzieś swoje takie fizyczne, mocne strony, wie na co go stać, no to głowa jest często tą rzeczą, o ile można powiedzieć rzeczą, która będzie albo wyciągała z tego naszego ciała rzeczywiście to, do czego się przygotowaliśmy, albo je ograniczała po prostu. Więc tu głowa może rzeczywiście albo pomagać, albo przeszkadzać.
2: Sport zawodowy i sport amatorski. Czy tu z twojej perspektywy jest jakaś różnica, jeśli chodzi właśnie o te granice psychiczne w przypadku osób, które no nie walczą o medale, trofea, rekordy?
3: W jakimś sensie nie będzie różnicy, dlatego że nawet jeżeli jest to sport amatorski na wysokim poziomie, czyli dalej sport, i walczymy o jakieś swoje rekordy, o pobicie swoich jakichś możliwości, wyciągnięcie największych swoich jakichś predyspozycji, no to tak naprawdę walczymy o wszystko w tym momencie. I sportowcy na profesjonalnym poziomie również tak naprawdę w większości konkurencji walczą ze sobą o wyciągnięcie swojej życiówki, tak, która da medal. Oczywiście w sporcie zawodowym nie mamy co się oszukiwać, że chodzi również po prostu o wygrywanie, ale żeby wygrać medal, trzeba dalej najpierw wygrać ze sobą, więc tu myślę, że to będzie spójne i podobne, że sportowcy, czy właśnie na wysokim amatorskim poziomie, czy zawodowym, będą musieli uczyć się przekraczać swoje możliwości, swojego ciała i szukać jakby sposobów na to, jak wycisnąć z siebie jak najwięcej.
2: Bo w sporcie często zdarza się tak, że po prostu dochodzimy do pewnej

0: ściany. Po prostu wiemy, że nie możemy więcej. To jak w takim razie rozróżnić, co to nie mogę więcej tak naprawdę oznacza i co za tym stoi? Czy to jest bariera fizyczna, to znaczy czy moje ciało nie może iść dalej, czy to jest coś w głowie, czy to jest tak subtelne, że nie da się tego rozróżnić? Czym ta ściana jest?
1: Wydaje mi się, że pierwsza ściana, z którą się spotykamy, to jest ściana naszego ciała, gdzie nasze ciało jest biologicznie zaprogramowane do tego, żeby nas uprzedzać dużo wcześniej, tak jak samochód. Tak zapala się rezerwa, że już nie ma paliwa, mimo że tego paliwa jeszcze na te tam powiedzmy 15-20% spokojnie jest. No i nasze ciało jest zaprogramowane tak, że jak dalej myśli generalnie, że jest zwierzęciem, w bardzo pierwotny sposób ciało samo siebie jeszcze widzi, jeszcze długo będzie widziało, no to jeżeli powiedzmy kiedyś musieliśmy powiedz i upolować jakieś zwierzę albo zebrać jakieś roślinki, które chcieliśmy zjeść, no to ciało musiało dać znać dużo wcześniej, że ej, już jesteś zmęczony, musisz zacząć wracać, bo nie dasz rady wrócić. No i to jest ta pierwsza ściana, która nam się zapala, jak uprawiamy sport, czyli tak, że już jestem zmęczony, mimo że jeszcze mamy ogromne pokłady energii. Dlatego tak ważne będzie, znowu czy to będzie sport amatorski, czy profesjonalny, żebyśmy uczyli się też na treningach przekraczać te bariery. Uczyli się, kiedy to ciało daje mi ten sygnał, że okej, jestem zmęczony, ale jeszcze mam siłę i chcę się tutaj bardziej zmusić, a kiedy na przykład to jest już nie mam siły i to już naprawdę nie mam siły w tym momencie, albo na przykład coś mnie boli i już jestem na granicy jakiejś kontuzji, bo ciało przeważnie też wcześniej daje znaki. Więc myślę, że tutaj ta pierwsza ściana czy pierwsza bariera to jest coś, czego się uczymy o naszym ciele, głównie na treningach i potem nam się to na zawodach objawia i dzięki temu umiemy odebrać ten sygnał, czy on jest tylko na razie kontrolką zapalającą się, czy to jest już ściana i muszę tym razem odpuścić start.
2: Jeszcze więcej sportu. Więcej sportu.

Rusz się, człowieku. Rozmawiałem z Julią Badowską, z psycholożką sportu, i pytałem ją o to, skąd bierze się presja u osób, które niby trenują amatorsko, nikt ich nie rozlicza z wyniku. No to

0: co w takim razie robi tam ta presja?
1: Większość takiej presji, jeżeli zapominamy o tym na tym amatorskim poziomie, że to ma być dla nas przyjemność i zabawa i oczywiście realizacja wyzwań i jakichś swoich ambicji, ale jeżeli ciągle cały czas czujemy, że jesteśmy nie dość dobrzy, nie potrafimy się doceniać i w ogóle, no to trzeba by pewnie pogrzebać w dzieciństwie. Bardzo często to się bierze z jakichś wartości rodzinnych, które pozornie są super fajne i dobre, tak? Czyli, że wychowujemy dzieci, żeby były ambitne, chciały więcej, ale gdzieś właśnie się w tym za bardzo rozpędzamy, żeby były perfekcyjne, tak? W jakimś sensie idealne. No więc tutaj trzeba by pewnie pogrzebać z terapeutami w przeszłości, w dzieciństwie, w tym, czego się uczymy społecznie.
0: Jest też tak na poziomie amatorskim, że czasem ten trening, który rzeczywiście zrobimy, jest po prostu słabszy. Podnieśliśmy mniej, przebiegliśmy mniej, bądź po prostu ten trening był krótszy, jeśli chodzi o czas. Był to gorszy dzień, albo dochodzimy do takiego momentu, że może bym dziś odpuścił i dzieje się coś takiego, że i tak naciskamy na siebie, chcemy to zrobić. To, o co chcę zapytać, to gdzie twoim zdaniem przebiega granica między dyscypliną, regularnością, a takim wewnętrznym, niefajnym przymusem, zmuszaniem się do sportu?
1: No, dyscyplina w pewnym sensie będzie znowu często tym niefajnym zmuszeniem się do sportu. Mm-hmm. Myślę, że nie ma tu znowu jednoznacznie granicy. Ważne, żeby umieć odczytywać te sygnały z ciała. Znowu, czy nas coś na tyle boli, że zamiast dzisiaj na trening to potrzebuję pójść do fizjo, sprawdzić, czy tam wszystko jest okej. Czasem to będzie jakiś bardziej trening regeneracyjny, krótka przebieżka sobie spokojnie w niskich tętnach. Tak, czyli znowu aktywnie, ale na bardzo dużo niższych obrotach. Więc myślę, że tutaj znowu to będzie kwestia tego połączenia głowy z ciałem. Mhm. Aczkolwiek, no, jeżeli chcemy być aktywni fizycznie, no to jest kwestia zmuszania się czasem. Czy mówimy o sportowcach tutaj, którzy jakby no regularnie się zmuszają do wysiłku fizycznego, czy, a raczej nie wiem, czy nawet często się nie zmuszają już, tylko po prostu nawet się nie zastanawiają, tylko po prostu się ubierają, wychodzą, robią i tyle. Więc nie ma pewnie znowu takiej jednoznacznej granicy, ale ważne jest to, żeby to, o czym bardzo rzadko się mówi, czyli to, że regeneracja jest częścią treningu. Nie będziemy mieć gorsze wyniki, jeżeli nie będziemy się regenerować, czyli jeżeli chcemy żyć życiem profesjonalnego sportowca, który dba o tą regenerację, a idziemy do pracy w tym czasie, w którym on robi sobie drzemkę, idzie na właśnie jakąś regenerację, no to będziemy mieć coraz słabsze momentami wyniki, tak? Ważne też, żeby pamiętać, że progres to nie jest liniowa sprawa, patrząc w krótszych odcinkach czasu, tylko mamy progres i potem stagnację, czyli moment utrwalenia jakiejś formy, co my w sporcie bardzo często odbieramy jako regres, tak? O, bo się nie poprawiłem. No tak, ale utrzymałem jakąś formę i to już jest coś, czego mój organizm bardzo potrzebuje, żeby się odbudowywać i żeby jakichś na przykład nowych technik się uczyć. Więc tak, patrząc oczywiście długoterminowo przez całe życie, no to jest liniowe, ale wyjmując odcinki tylko tego naszego życia, no to nie da się cały czas iść do góry z formą i cały czas iść do góry z techniką i tak dalej.
0: To o presji w sporcie, natomiast jest jeszcze jeden straszak, czyli lęk przed oceną. I o tym porozmawiamy sobie za chwilę.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Sport.

0: Sport w czwórce.
1: 3 godziny sportu i rekreacji, tak się nazywa ta audycja. Michał Piwowarek i ja, czyli Jędrzej Rosiewicz. Wracamy do tematów psychologii sportu.
2: Przed chwilą usłyszeliście Julię Badowską, psycholożkę sportu. Ona już wyrywa się do odpowiedzi. W takim razie niech nam opowie, jak działa lęk przed oceną. Na przykład, kiedy ktoś boi się pójść na siłownię, boi się pójść na zajęcia grupowe albo zacząć po prostu jakąkolwiek dyscyplinę od zera.
3: My jesteśmy istotami społecznymi. Nasze życie jest zależne od grupy społecznej, w której przebywamy i przetrwanie. Znowu to, o czym rozmawialiśmy, jesteśmy bardzo zwierzętami. Więc jesteśmy również zależni od tego, czy grupa społeczna nas akceptuje. Przez to mamy dużo bardzo mechanizmów, które będą nas namawiały do tego, żeby się dopasowywać do grupy społecznej, albo nie robić czegoś, co będzie negatywnie oceniane, czego nawet nie wiemy do końca, czy tak będzie, ale nasz mózg nam podpowiada, że nie narażaj się na ocenę społeczną. Patrząc na to realnie, nie żyjemy już w czasach, w których aż tak bardzo jesteśmy zależni od tej grupy społecznej, tak, nie mamy już stad takich i w ogóle, aczkolwiek są one dla nas ważne do przetrwania, do zdrowia psychicznego, ale do przetrwania oczywiście fizycznego też. I teraz ważne jest w moim odczuciu to, jeżeli pracuję z zawodnikami, jak budować ten dystans do oceny, no to rysujemy sobie taki rysunek, ale spróbuję go opowiedzieć po prostu, czyli to, że nigdy nie wiemy, co ktoś myśli. Tak? Nawet jak teraz ty siedzisz naprzeciwko mnie, nie wiesz, co ja myślę o tobie, a ja nie wiem, co ty myślisz o mnie. I nigdy się nie dowiemy, dlatego że spotykamy ludzi, którzy nam dobrze życzą i będą chcieli nas pocieszyć, a w głowie sobie pomyśleli coś oceniającego. Spotykamy ludzi odwrotnie, którzy coś ocenią, ale dlatego, że chcą nam właśnie dać feedback konstruktywny, co możemy robić lepiej, a my to ocenimy jako coś negatywnego. Każdy z nas niesie bagaż swoich emocji, doświadczeń, kompleksów, gigantyczny, tak? I poprzez tą perspektywę oceniamy kogoś w głowie, nie da się tego uniknąć, ale też poprzez to my chłoniemy te oceny, czyli ktoś właśnie może chcieć nam coś konstruktywnego, fajnego powiedzieć, a my to zauważymy jako krytykę, bo jesteśmy autokrytyczni bardzo. Więc jeżeli wyjdziemy z założenia, że i tak nigdy nie dowiemy się, co ktoś o nas myśli, to też może nie ma aż takiego znaczenia, co ktoś o nas mówi, jeżeli mówi nam w twarz, bo jeżeli mówi nam za plecami, no to już w ogóle to nie ma żadnego znaczenia, nigdy się nie dowiemy i nie ma co tracić energii na przejmowanie się tym. A jeżeli mówi nam wprost, no to warto to docenić i się dowiedzieć i sprawdzić, czy to w ogóle jest o mnie. To jest takie w ogóle moje jedno z ulubionych pytań, które sama sobie zadaję często. Nawet idąc tu, co ktoś pomyśli, co ja mówię i tak dalej, to sobie myślę, no ktoś pomyśli, to pomyśli. Czy jeżeli ktoś pomyśli krytycznie, to czy to jest o mnie do końca? Jeżeli tak, no to chciałabym znać tą krytykę, jeżeli nie, no to generalnie nie moja sprawa. Wiedząc o tym właśnie, że każdy z nas nosi bagaż, nie da się tego uniknąć. Dlatego wydaje mi się, że w momencie, w którym wiemy, że i tak nie wiemy, no to można się zastanowić, dobra, to czego ja chcę dla siebie, to jak ja chcę się widzieć, to w czym ja się czuję dobrze, z czym ja się czuję dobrze, czy jak dzisiaj odpuściłem trening, to okej, moje jakieś myśli mi przeszkadzają w tym, ale to nie znaczy, że zrobiłem coś niefajnego, złego i też jeżeli mówimy

0: W ogóle wracając od tamtego wątku na chwilę, bo tego nie powiedziałam, a to jest też istotne. Jeżeli budujemy w ogóle nowe nawyki, czyli też pokonujemy siebie i właśnie się zmuszamy do różnych rzeczy, no to ważne będzie to, że nawet jeżeli któregoś dnia nam się nie będzie chciało, po prostu dorwie nas zwykłe lenistwo ludzkie, każdemu z nas się to zdarza, to po prostu ważne, żeby następnego dnia sobie myśleć, dobra, wczoraj nie zrobiłem, ale dzisiaj zrobię, a nie, a już wczoraj nie zrobiłem, to już cały proces skreślony. I to jest, wydaje mi się, absolutnie kluczowe, jeżeli budujemy dyscyplinę i czy to będzie, nie wiem, jedzenie, czy to będzie aktywność fizyczna, czy cokolwiek w życiu, żeby się nie poddać, jak mamy ten dzień kryzysowy.
1: Żeby nie było tylko tak, że psycholog opowiada o teoriach, to w kolejnej części rozmowy przygotujemy dla Was taki koszyczek porad praktycznych.
2: Jeszcze więcej sportu. Więcej sportu.

0: nadajemy na sportowej fali.
1: Co zrobić, jeśli czujemy, że coś w sporcie nas blokuje?
2: Myślę, że od wstania z łóżka. Wbrew pozorom to jest ten trudny moment, także jak sobie rano mamy wstać wcześniej, a moglibyśmy się jeszcze wyspać, to wstać, tak? To umyć zęby, zrobić te jakieś takie podstawowe rzeczy. To na przykład sobie pomyśleć, dobra, no to się na razie tylko ubiorę. Czyli podzielić to sobie na takie krótkie, małe etapy. Nie myśleć o tym, o Jezu, że mam tyle dzisiaj do przebiegnięcia albo tyle na siłowni do zrobienia i jakie to będzie ciężkie w ogóle, no bo wtedy mózg mózg jest zaprogramowany na to, żeby oszczędzać energię. No więc jeżeli mu zapodaje od razu informację o tym, że to będzie bardzo duża strata energii, no to mózg będzie sobie myślał, no to po co? Po co, skoro możemy tą energię oszczędzić?

0: zrobić.
1: Więc tutaj w moim odczuciu zacząć jakby sobie to tak podzielić na takie małe rzeczy. Tak jak już wstaniemy z łóżka i się ubierzemy, tak, albo po pracy wstaniemy z kanapy i się już ubierzemy na ten trening, sobie myślimy, dobra, no to pójdę, zrobię nawet lżejsze, ale już zrobię, bo już się ubrałam, więc już włożyłam jakąś pracę w to. Więc jakiś wysiłek już jest włożony, jakaś energia, no to już nie chcę jej stracić, to idę i robię trening,

0: 500 metrów. Czy z twojej perspektywy ta metoda małych kroków w sporcie, ona faktycznie może działać od strony takiej motywacyjnej? Czy to jest takie pitu-pitu? No bo co te 5 minut zmieni?
1: No, moim zdaniem może działać. Tak, oczywiście pewnie nie dla każdego i będą osoby, które się zmotywują tym, że właśnie dzisiaj zrobię hardkorowy trening, będę z siebie dumny i w ogóle. I to jest też super, ale to, trochę to, o czym powiedziałam przed chwilą, no to właśnie to jest też metoda właśnie tych małych kroków, tak? Czyli dobra, wstanę i się na razie tylko ubiorę na trening. Mhm. I dobra, to już jakiś krok włożony. Nasz mózg też nie lubi bez sensu tracić energii, więc jeżeli już jakąś tą pracę włożymy, to wtedy ten mózg sobie myśli, dobra, no już coś zrobiłem, no to już nie chcę zmarnować tej bez sensu energii, tak? Czyli nie rozbiorę się z tych ciuchów i nie pójdę z powrotem na kanapę, tylko raczej, dobra, to już, jak już włożyłem pracę, to już idę dalej. Po pierwsze, ta metoda małych kroków. Po drugie, metoda małych kroków też będzie spoko ze względu na to, że jak pójdziemy nawet na te 5-10 minut spaceru takiego bardziej aktywnego, czy potruchtać, czy na siłownię, na jakieś lekkie tylko ciężary, ale ruszymy, no to już wydzielają się hormony szczęścia i już mózg zapamiętuje, dobra, nie było tak super fajnie wyjść, ale potem już jest super fajnie po. I potem następnym razem, jeżeli w ogóle jesteśmy świadomą osobą w miarę, no to sobie myślimy, dobra, ale pamiętam, jak się czułem po. I następnego dnia, jak mi się nie chce wyjść, czy za tam dwa dni, w zależności jak mamy rozplanowane sobie te aktywności, to myślimy, dobra, nie chciało mi się, ale pamiętam, że po jest zawsze super i jeszcze nigdy nie żałowałem tego, że po treningu, że na niego poszedłem. No nie wiem, czy ty miałeś taką sytuację, żebyś po treningu żałował, że na niego poszedłeś. Machasz głową, że nie, ja też nie. Tak, czasem to będzie właśnie sobie pójdę i planuję cięższy trening, a zrobię lżejszy, albo odwrotnie. Ale nie ma tak naprawdę sytuacji, że pożałujemy, że wyszliśmy. Ale trzeba najpierw wyjść. Więc ta metoda małych kroków sprawia, że gdzieś nasze ciało się przyzwyczaja i uczy tego, że ta aktywność jest fajna. Jest wysiłkiem, ale jest nam potrzebnym wysiłkiem dla zdrowia psychicznego, dla zdrowia fizycznego, po to, żeby potem sobie pójść bez wyrzutów sumienia na lody dobre, tak? Co też jest ważne. Więc myślę, że metoda małych kroków jak najbardziej, jeżeli ktoś ma jakieś trudności z tym, żeby się zebrać do trenowania, czy do właśnie aktywności fizycznej, czy pójść na dłuższy spacer z psem, czasem w butach już sportowych, tak, żeby to było bardziej aktywne, bo to też są rozwiązania. W każdym razie małe kroki tak, ale też właśnie szukanie, myślę, jakichś takich fajnych, to o czym mówiliśmy chyba w pierwszej części, czyli szukanie fajnych aktywności, które dla nas są też w jakimś sensie atrakcyjne, a potem dopiero dodawanie sobie powiedzmy tych mniej atrakcyjnych, czyli maratonów.
2: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można

0: uzyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
1: Sport.
2: Sport.

0: No pokaż, kumplowi nie pokażesz.
1: Najlepsze z najlepszych. Sport.
2: Latem zadbamy o waszą formę i wypoczynek. W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
3: Rozgrzewka w czwórce.

0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Marcin Bożencki, dziennikarz Eleven Sports i kanału sportowego, komentator oraz przede wszystkim, bo to będzie główny wątek naszej rozmowy, autor książki pod tytułem Ludzie z cienia, o tych, którzy pracują na wynik drużyny piłkarskiej. Witaj.
1: Dzień dobry, witam.
0: Bardzo się cieszę, że taka książka powstała, bo ja też jakoś tak zawsze lubię to, co jest gdzieś schowane, to jest gdzie to, co gdzieś tam w cieniu jest ukryte za kulisami, więc to była też przyjemność móc przeczytać twoją książkę, bo jest bardzo dużo fajnych historii, szczególnie lata 90., jak to kiedyś wyglądało, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy rzeczywiście są określani czasem mianem takich architektów sukcesu, o których po prostu się nie mówi. No i tak patrzę i na twojej okładce już mamy odpowiedź właściwie, kim są ci architekci, bo to greenkeeperzy, kitmeni, kucharze, dietetycy, psychologowie. Jak właściwie jest duży sztab, jeśli wzięlibyśmy taką przeciętną polską drużynę? Kto właściwie i ile ludzi pracuje na sukces?
1: Myślę, że nawet kiedy popatrzymy na polskie drużyny, to ta liczebność sztabu się znacząco różni, bo pewnie od kilku osób do nawet kilkudziesięciu. Ja w tej książce z premedytacją nie zawierałem udziału osób związanych stricte ze sztabem szkoleniowym, bo nie chciałem, żeby tam byli trenerzy, asystenci trenerów, analitycy taktyczni i tak dalej, i tak dalej.
0: Bo ich w miarę znamy.
1: Ich znamy, ale przede wszystkim chciałem pokazać, że jest mnóstwo osób, które niekoniecznie mają styczność bezpośrednio z piłką nożną. Nie kreślą taktyki, nie wybierają, kto ma wykonywać rzuty karne, kto ma być kapitanem, nie analizują tego, jak gra przeciwnik, tylko robią mnóstwo innych rzeczy, które może nie są bardzo blisko związane z piłką nożną, ale mają wpływ na tę piłkę nożną, czyli właśnie tak jak powiedziałeś, ludzie, którzy zajmują się murawą, ludzie, którzy masują nogi piłkarzy, którzy dokarmiają tych zawodników, którzy układają im diety, ludzie, którzy często też przygotowują ich psychologicznie, mentalnie, bo to też jest coraz, powiedzmy, powiedziałbym, taki popularniejszy zawód w piłce nożnej, czyli trener mentalny, psycholog.
0: I ale no, ty w jednym z wywiadów fajny cytat rzuciłeś, świętej pamięci Franciszka Smudy, który powiedział, że psychologa nie potrzebujemy, bo nie mamy w drużynie wariatów. No, okazuje się, że jest nieco inaczej.
1: Tak, to były takie dosyć prześne czasy, końcówka lat 90., kiedy rzeczywiście w szatni, raczej kiedy padło hasło psycholog, no to wszyscy patrzyli się na siebie z ogromnym zdumieniem, natomiast dzisiaj jest to funkcja niezwykle popularna i to też mnie zaciekawiło, bo muszę powiedzieć, że podchodziłem do rozmowy z Kamilem Wódką, to jest psycholog, który pracował z wieloma drużynami, między innymi z Rakowem Częstochowa, ale też towarzyszył przez niemal całą karierę Łukaszowi Piszczkowi, jednemu z naszych najwybitniejszych piłkarzy. Jakby podchodziłem do tej rozmowy przekonany, że on mi będzie opowiadał o spotkaniach jeden na jeden z piłkarzami, o rozmowach, o spotkaniach z drużyną. Okazało się, że on mi opowiadał bardzo dużo rzeczy o tym, jak ci piłkarze muszą trenować, jakie treningi, powiedziałbym, oddechowe muszą przeprowadzić nawet w domu, żeby potem na boisku to procentowało, żeby potrafić odgonić stres, żeby w momencie, kiedy rzeczywiście czują ogromne ciśnienie, czują wzrok tysięcy kibiców wbitych w ich prawą nogę przed wykonaniem rzutu karnego, to żeby takimi ćwiczeniami choćby ten stres odgonić i poradzić sobie z presją.
0: No to patrz, czyli jednak się okazuje, że Mateusz Borek, no tak trochę, nie wiem w sumie jak to ocenić, bo pamiętamy ten słynny cytat, kiedy mówił, że nie mówimy o presji w piłce, presję mają ludzie z chorymi dziećmi, pielęgniarka na onkologii i bezrobotni, którzy muszą utrzymać rodzinę, koniec cytatu. No ale tak jak wspominasz jednak, kiedy taki piłkarz wychodzi, tysiące osób na trybunach, wszyscy się patrzą, jest presja, trener krzyczy, jest presja ze strony sztabu, ze strony kibiców. Potem ci kibice nierzadko po takim meczu krzyczą na tych piłkarzy. Taki psycholog to jest jednak bardzo ważna rola, która szczególnie się przydaje w drużynie piłkarskiej. Natomiast mnie najbardziej ciekawi kucharz. Co on właściwie robi i czy to jest zwykłe gotowanie, czy to jest jakaś po prostu absolutna specjalizacja, dostosowanie się do każdego żołądka, każdego piłkarza?
1: No jest to oczywiście gotowanie. Warto też podkreślić, że jeżeli na przykład spojrzymy na kluby ekstraklasy polskiej, jest ich aktualnie 18, to takiego kucharza swojego ma mniej więcej 5-6 klubów na dzisiaj, więc no to jest dopiero funkcja, która...
0: Czyli co, mamy Legię? Mamy Lecha pewnie?
1: Mamy Legię, Lecha, Raków Częstochowa. Z tego co pamiętam, kucharz Lecha, z którym rozmawiałem, z Arturem Dzierzbickim, mówił mi chyba, że Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin i ktoś jeszcze, wyleciała mi nazwa z głowy. W każdym razie, no mogłoby się wydawać, że praca polega na tym, że utłuczemy 20 schabowych, 20 porcji ziemniaków, zrobimy wannę mizerii i po prostu poporcjujemy to na 20 talerzy. Okazuje się, że nie, no bo to tak jak w życiu. Ja nie toleruję tego, ty nie tolerujesz tego, trzeba to wszystko wziąć pod uwagę. A tutaj jeszcze mówimy o sportowcach, u których trzeba uwypuklić ich możliwości fizyczne, więc u jednego będzie dobrze działało to, u innego tamto, więc bardzo często to menu jest niezwykle drobiazgowo sporządzane. No i ten kucharz ma mnóstwo roboty. No oczywiście ma pod sobą też pomocników, bo nie jest tak, że on sam przygotowuje te wszystkie potrawy. Natomiast często na przykład ci kucharze, którzy pracują w czołowych polskich klubach, no jeżeli jest na przykład wyjazd na mecz

0: europejskich pucharów do Belgradu, Portugalii, Szwecji, Norwegii czy gdziekolwiek. On leci dwa dni wcześniej, sprawdza hotel, dogaduje się z miejscową ekipą już pomocników w tej kuchni hotelowej, przygotowuje to menu. No naprawdę tej pracy jest bardzo dużo, już nie wspominając o tym, że musi wraz ze sobą zabrać mnóstwo jedzenia, takiego suchego prowiantu, czyli ryżu, makaronu, kaszy i tak dalej, tych produktów, które ma sprawdzone. Więc no to jest bardzo wymagająca praca i podobnie jak właściwie we wszystkich tych zawodach, które opisuję w książce, jest to praca okrutnie pochłaniająca czasowo. Bo życie piłkarza, tak jak powiedziałeś, jest naznaczone presją, natomiast jest oczywiście też wymagające. Natomiast piłkarz przychodzi na trening, zje sobie obiadek po treningu, wraca do domu i tak naprawdę ma czas dla siebie. Kucharz, fizjoterapeuta, ci wszyscy ludzie muszą
1: cały czas w robocie.
0: Oni są cały czas w robocie, no bo jeżeli w drużynie jest 25 piłkarzy, a kucharz musi ugotować 25 piłkarzom, albo fizjoterapeuci zająć się 25 parami nóg, no to znaczy, że od rana do wieczora musisz być w pracy.
2: No to naprawdę ci piłkarze to jak księżniczki, do każdego się trzeba dostosować. O kucharzach jeszcze będziemy rozmawiać. W studiu jest Marcin Bożencki, dziennikarz Eleven Sports i kanału sportowego. A tematem pierwszej godziny są ludzie z cienia, architekci sukcesów drużyn piłkarskich.
3: To jest Rozgrzewka w czwórce.
4: Ale temat. Zostań z czwórką.

0: Na rozgrzewkę w czwórce. Na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
1: A razem z nami jest Marcin Bożenski, dziennikarz Eleven Sports i kanału sportowego. Skończyliśmy na tych kucharzach. Pamiętasz?

0: tę konferencję słynną. Rok 2006, Paweł Janos nie zjawia się, nie chce udzielać wywiadów, piłkarzy nie ma, wysyła kucharza. Co to w ogóle było?
1: Urodziłem się w 94 roku, miałem wtedy 12 lat, więc może nie znałem wagi tej sytuacji, natomiast rzeczywiście pamiętam jak przez mgłę, no potem już ze wspomnień wielu kolegów, czy dziennikarzy, czy byłych piłkarzy. Znaczy zamysł moim zdaniem był naprawdę słuszny, żeby pokazać światu kucharza reprezentacji Polski Tomasza Leśniaka, który notabene do dzisiaj jest kucharzem pierwszej reprezentacji Polski, żeby on poopowiadał, co gotuje.
0: On nadal jest kucharzem reprezentacji?
1: Nadal jest kucharzem reprezentacji Polski, żeby poopowiadał, co piłkarze jedzą, no bo jeżeli jesteś na turnieju, no to te konferencje są właściwie codziennie, po jedna, po dwie, więc no ile razy możesz pytać, jaką taktykę trener wybierze, albo którego prawego obrońcy
0: wystawi. Często powtarzają trenerzy to samo.
1: Tak, więc żeby nie było nudno, no to był taki zamysł, żeby wystawić na konferencję prasową kucharza. Natomiast, no niestety niefortunny był timing, bo to było po tym meczu przegranym na inaugurację z Ekwadorem 0-2. No już wtedy domagano się głowy selekcjonera Pawła Janasa, a przede wszystkim nawet jeżeli nie głowy, no to tego, żeby wyszedł do dziennikarzy i odpowiedział, dlaczego tak źle nam poszło na inaugurację mundialu. No i ten biedny Tomasz Leśniak usiadł sobie na konferencji prasowej, obok niego Michał Liskiewicz, Antoni Piechniczek, którzy wtedy pracowali w Polskim Związku Piłki Nożnej i tak naprawdę chyba zdążył powiedzieć dzień dobry, a nad jego głową latały gromy, pioruny. Tam kolejni dziennikarze dopytywali, gdzie jest trener Janas, jak to możliwe, to skandal, gdzie on wyjechał, na ryby, nudzi się, siedzi w pokoju, je ciastka.
0: On biedny tam siedział, właściwie nie było żadnych pytań do kucharza, tylko raczej tutaj, gdzie jest Janas.
1: Tak, więc wyszło dosyć karykaturalnie, ale po kilkunastu latach, to nie pamiętam nawet dokładnie, no kilka lat temu, może 3-4, znowu pojawił się Tomasz Leśniak, ale to było za kadencji Paulo Sozy, ale już właśnie w takim zabarwieniu humorystycznym, kiedy już to było przedstawione jako, no to przechodzimy do końca tej historii z 2006 roku i rzeczywiście Tomasz Leśniak na kilka pytań odpowiedział już w zdecydowanie przyjemniejszych okolicznościach.
0: No przyjemne okoliczności też były na Euro 2024, to wtedy na konferencji pojawił się kucharz reprezentacji Słowacji i w sumie to był chyba strzał w dziesiątkę z tego, co pamiętam, bo ta konferencja trwała ze 40 minut, dziennikarze z całego świata byli zachwyceni kucharzem reprezentacji Słowacji. No dobrze, mamy kucharzy, mamy psychologów, mamy tak zwanych kitmenów. Tutaj nie powstało polskie słówko, mamy zapożyczenie z języka angielskiego, czyli co? Osoby, które zajmują się strojami, spodenkami, koszulkami, czym jeszcze?
1: Właściwie wszystkim, co widzimy na ciele piłkarzy, no bo widzimy ich w ortalionach, w dresach, w polówkach, w t-shirtach, w strojach piłkarskich, oczywiście w getrach, majtkach i tak dalej. I oni tym wszystkim się zajmują. Zajmują się, czyli zbierają to wszystko w bazie zespołu, piorą, przygotowują, pakują na wyjazd, zabierają ze sobą te wielkie skrzynia, bo to wozi się na lotniskach, w takich wielkich metalowych skrzyniach, ważą po kilkaset kilogramów, no i na kolejne mecze muszą oczywiście te stroje zabierać, potem to wszystko prać i tak dalej, więc pracy po prostu fizycznej jest bardzo dużo. Co ciekawe, w reprezentacji Polski jest trzech takich kitmenów. Szefem tej komórki jest Paweł Kosedowski, który pracuje w reprezentacji od kilkunastu lat, ale pomaga mu dwóch ludzi, którzy są z doskoku. Natomiast co ciekawe, jeden z nich jest, jeżeli dobrze pamiętam, albo adwokatem, radcą prawnym, więc po prostu w wolnym czasie
0: po godzinach
1: togę zamienia na trochę inny strój, na taki dresik reprezentacji Polski i zamiast na sali sądowej pojawia się na zgrupowaniu reprezentacji Polski i pierze koszulki.
0: No wszechstronny człowiek, ja się mu nie dziwię, bo poznawanie świata to jest świetna rzecz. Natomiast czy kitmeni nie wkurzeni są trochę, jeśli piłkarze oddają te koszulki gdzieś tam kibicom, podchodzą do trybun, no i potem trzeba taką koszulkę znowu załatwić?
1: I tak i nie, bo właściwie każdy piłkarz w każdym zespole, to też zależy od sytuacji ekonomicznej, powiedzmy, klubu czy reprezentacji, doskonale wie, ile takich koszulek dostaje. No zazwyczaj piłkarz dostaje 2-3 koszulki na mecz, więc jeżeli tę jedną odda albo wymieni się z przeciwnikiem, to świat się nie zawala. Oczywiście no czasem w niektórych klubach biedniejszych, choćby polskich, na poziomie ekstraklasy czy pierwszej ligi, jasno się mówi, słuchaj, no nie możesz się za bardzo wymieniać, bo nie mamy nie wiadomo ile koszulek. Reprezentacja Polski ma ogromną bazę tego sprzętu. Producent strojów cały czas dostarcza nowe modele, nowe egzemplarze, więc nawet gdyby, nie wiem, zapodziało się nagle 30 dresów, to po prostu składa się zamówienie i tydzień później 30 dresów przychodzi.
2: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę.
3: Jeszcze więcej sportu. Więcej sportu.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: To jest rozgrzewka w czwórce.
3: My wracamy do rozmowy o architektach sukcesu, architektach, których nie widać, zazwyczaj których nie słychać, a opowiada o nich Marcin Bożenski, dziennikarz Eleven Sports i kanału sportowego. Kit Meni, no i właśnie, tutaj był bardzo fajny fragment w twojej książce. Co to było? A, jest, dobrze. Bogusław Łobacz, ówczesny kierownik Legii Warszawa, to były lata 90. I tam była taka fajna akcja, że właściwie jeśli chodzi o ubrania, tam był spory problem. I mówi Łobacz, tu cytat, w europejskich pucharach wyglądaliśmy jak dziady. Żeby ratować honor drużyny, latałem na bazar Różyckiego i kupowałem ortalionowe dresy. I po prostu oni korzystali, piłkarze, z tych jakichś ubrań, choćby Bayernu Monachium. Jeden napisałeś, człowiek to w ogóle gdzieś w jakimś garniaku chodził. Co tam się w ogóle działo. Wszyscy z innej parafii, jak to skomentował.
4: To były troszeczkę inne czasy i tak jak teraz mówimy o podziale na kilka zawodów, powiedzmy, w obrębie drużyny piłkarskiej, tak wówczas na przykład taki Bogusław Łobacz, który był kierownikiem zespołu, robił wszystko. Czyli robił piłkarzom kanapki na wyjazd. No dzisiaj to jakbyśmy powiedzieli, że piłkarze w autokarze dostali kanapki ze schabowym, jak mama zawsze każdemu dziecku robiła na wycieczkę, to byśmy się złapali za głowę. Bogusław Łobacz tym się zajmował. Kołował, mówiąc kolokwialnie, też stroje, natomiast no to nie było takich czasów jak dzisiaj. Nawet w latach 90. no nie mogłeś sobie złożyć zamówienia w którejś firmie i przychodziło, było ci 30 pięknych dresów z wyhaftowanym logo i tak dalej, i tak dalej. Więc opowiadał mi o tym słynnym dwumeczu z Sampdorią, kiedy pojechali na wyjazd do Włoch, do Genui. No i wyglądali no po prostu jak dziady. Jeden ubrany w garniturze, no bo akurat miał jakiś garnitur poweselny. Trzech w dresach Celticu Glasgow, no bo jak Legia sprzedała Darka Dziekanowskiego, to dostała trochę piłek, trochę pieniędzy.

0: jeszcze kilka dresów, tak. Ktoś dresie Bayernu Monachium, bo Bayern przyjechał na mecz sparingowy i zostawił w podziękowaniu 3 komplety dresów, więc no jakaś w ogóle katastrofa po prostu taka, jeżeli mówimy o profesjonalizmie, no ale tak to wyglądało jeszcze w latach 90. I rzeczywiście ci piłkarze, nie tylko Legii, wszystkich klubów jeździli jak przebierańcy. No Legia, kiedy miała grać w europejskich pucharach, nie miała po prostu strojów. Doszli do wniosku, że fajnie byłoby w związku z powiedzmy takim prestiżem, estymą europejskich pucharów mieć jakieś nowe stroje. No więc udało się załatwić u Andrzeja Grajewskiego, który był takim, powiedziałbym, menadżerem, pośrednikiem na Niemcy, żeby stamtąd załatwił jakieś po prostu zielone, białe koszulki. No ale że Andrzej Grajewski dorabiał też w firmie produkującej jogurty i napoje Miller Milch, no to na klatce piersiowej było wielkie Miller Milch. No ale Legia nie miała takiego sponsora jak Miller Milch, więc trzeba było nakleić wielkie, białe kwadraty. No i w takich strojach, w partyzancki sposób tworzonych, musieli grać, więc no były to bardzo przaśne, kolorowe czasy.
1: Łobacz jeszcze dorzuca ten cytat z twojej książki. Tutaj jest: stroje treningowe nie były prane, rozwieszało się je w szatni i schły. Smród był okropny. Czy te czasy już minęły, czy nadal mamy do czynienia gdzieś może w niższych ligach z takimi sytuacjami?
0: Generalnie minęły. Oczywiście teraz już pralki, suszarki są standardem w większości klubów na poważnym poziomie. Natomiast muszę powiedzieć, że pojechałem do Mielca. Tam spotkałem się z kitmanem Stali Mielec, wówczas jeszcze ekstraklasowej, teraz pierwszej ligowej, Andrzejem Prygą. Andrzej tam, pan Andrzej właściwie, pracuje od kilkudziesięciu lat. No i muszę powiedzieć, że jak przyszedłem się po obiektach Stali Mielec, to poczułem taki klimat lat 90.
1: Był zapaszek,
0: bo to taki obiekt Mosiru, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ciasne korytarze, malutkie pokoiki, pralka na pralce, suszarka na suszarce, no czuć taką leciutką stęchliznę i to taki powrót do korzeni.
1: Z drugiej strony zastanawiam się, czy to nie można tego wziąć za taką broń na przeciwnika, po prostu wiesz, biega ci gdzieś i ledwo człowiek wystrzymuje takiego piłkarza.
0: Były różne historie w piłce nożnej. Janusz Wójcik sugerował Andrzejowi Iwanowi, Tomaszowi Iwanowi, który miał diastemę, żeby z pomiędzy dwóch jedynek syknął śliną w twarz Davida Beckhama, ale jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś z premedytacją nie wybrał koszulki, choć oczywiście kryć takiego zawodnika w cuchnącym stroju w polu karnym, no to żadna przyjemność.
1: Janusz Wójcik, jedna z najbardziej kolorowych postaci w świecie piłkarskim, i już ta jego słynna wielka improwizacja, gdzie można powiedzieć, wyżywa się na tym biednym fabiku, ten filmik cały czas tam lata po YouTubie, ja co jakiś czas do niego wracam, jakoś tak nie wiem, tak mam.
0: Ja muszę powiedzieć, że z uwagi na powiedzmy swoją pracę często mam kontakt z byłymi piłkarzami reprezentacji Polski, którzy grali u Janusza Wójcika, i osłuchałem się tyle historii, że gdybym to gdzieś, nie wiem, usłyszał z drugiej ręki albo przeczytał w książce, to na pewno bym nie uwierzył albo podzielił przez 10, a tak muszę wierzyć.
1: Marcin Bożenski, dziennikarz Eleven Sports i kanału sportowego, autor książki Ludzie z Cienia. Dzięki serdeczne za rozmowę.
2: To była Rozgrzewka w Czwórce.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.
1: Jeszcze więcej sportu.
3: Więcej sportu.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
1: Sport w czwórce.
2: I to jaki sport? Na wysokościach w studiu czwórki wyjątkowi goście, a to jest audycja 3 godziny sportu i rekreacji i będziemy was teraz raczyć tutaj samymi ciekawymi tematami. Zaczynamy od tych gór, ale tych najwyższych.
3: Ci ciekawi goście to Magda Gąbka i Marcin Górecki, osoby, które już powinniście znać z naszej anteny. Nie śledzimy waszych sportowych przygód związanych ze zdobywaniem korony ziemi od samego początku, ale jesteśmy z wami od pewnego momentu i mamy nadzieję, że będziemy z wami już teraz cały czas, bo niewiele zostało do dopięcia tej stawki. Magda, ja bym chciał zacząć z tobą od samej stawki tej wyprawy, no bo musiałaś Marcina w tej pogoni dogonić. Co mam na myśli?
4: Tak, dzień dobry.
3: Cześć.
4: Dokładnie tak. Marcin, jak zdobywał ten szczyt, najwyższy szczyt Ameryki Północnej, to jeszcze się nie znaliśmy i dlatego miałam tutaj ten jeden do dogonienia, tę górę, taki jeden mały brak. No i próbowałam 3 lata temu, bez sukcesu, wyprawa na Alaskę. Wróciłam wtedy bez szczytu, ale teraz znając już tę górę do wysokości 5. obozu, teraz już dopięłam i weszłam na wierzchołek. Marcin nas tutaj nawigował zdalnie, instruował, był takim, można powiedzieć, kierownikiem na odległość. No i ważne, że tutaj zaliczone i już
2: no
4: jesteśmy.
2: No właśnie, bo wy już zaliczyliście prawie cały ten projekt pod tytułem Korona Ziemi, czyli szczyty wszystkich kontynentów świata, ale te najwyższe szczyty. No i mamy tutaj, poczynając od Aconcagua, Kilimandżaro, Elbrus, to akurat Europa, masyw Winsona, to jeszcze rozmawialiśmy właśnie tutaj na przełomie 2025-2026, no i teraz jest najwyższy szczyt Alaski. I my się śmialiśmy tutaj jeszcze poza anteną, że Marcin zdobywał Denali, a Magda zdobywała górę McKinley. Jak to się stało właściwie?
5: Tak, nasza wspólna droga tak naprawdę po tą koronę ziemi rozpoczęła się jakieś 4 lata temu.
4: 5.
5: Tak, 5 lat temu i do tej pory wszystkie szczyty zdobywaliśmy osobno, jeszcze się nie znaliśmy i ja zupełnie w innym składzie zdobyłem górę, która świeżo została nazwana Denali.
2: Tak bo mówią rdzenni, prawda? Tak, na najwyższy szczyt Alaski i Ameryki Północnej.
5: Nazwa ta w zależności od ustroju politycznego w Stanach Zjednoczonych ulega zmianie, więc akurat wtedy, gdy ja zdobywałem tą górę, 2018 rok, nazwa tej góry to było Denali.
4: No ja teraz jak jechałam US McKinley, ale też wszystkie formalności, wnioski i pozwolenie dostałam na Denali. Także.
3: Oczywiście wiemy, że wszystkie te wyprawy są bardzo kosztowne, ale dlaczego w tym przypadku nie zadziałał fragment piosenki Wodeckiego "Lubię wracać tam, gdzie byłem"? Już. Dlaczego nie mogliście?
4: Denali nie jest taką przyjemną, fajną górą, na którą chce się wracać.
5: Ale
4: więc
5: to
4: raz
5: nie
4: wystarczy.
5: O to chodzi. Nie, tutaj bardziej po prostu też musimy pracować czasami i
3: wszystko
5: jednak
3: jasne.
5: Zbierać na te góry, bo tak naprawdę podczas naszego ostatniego spotkania rozmawialiśmy o tym, że zostały nam dwie najdroższe góry z korony ziemi. Dwie najdroższe góry to jest właśnie Everest i Winson na Antarktydzie. Denali nie jest tak naprawdę najdroższą górą, ale też potrzeba na to czasu i trzeba jednak wygospodarować ten czas, nie pracować.
2: Ale jest jedną z najwyższych na tej liście, jeśli patrzymy na te najwyższe szczyty.
4: I
2: najzimniejszą, tak?
5: No i właśnie przez wielu uznawanych za najtrudniejszą, tak naprawdę.
2: Tam nawet przecież była w maju taka sytuacja.

0: informacja, że trzech łotewskich śmiałków niestety zginęło. No i to pokazuje, jak niebezpieczna jest ta góra. Jeśli dobrze pamiętam, to od początku XX wieku chyba ponad 100 osób niestety nie dało rady albo zejść, albo wejść, albo zejść na szczyt. Która z tych gór w ogóle...
1: Statystyki Denali nie są takie zbyt pozytywne. Ten wypadek, o którym ty mówisz, to tak naprawdę zdarzył się podczas właśnie Magdy wyprawy z tymi Łotyszami, ale to nie był jedyny wypadek, bo no ta góra co roku niestety zabiera dużo osób i sezon, jeżeli byśmy ten mieli podsumować, w tym roku tak naprawdę chyba zginęło więcej osób w tym roku na Denali niż na
0: Everest. No to tym bardziej cieszymy się, że jesteście tutaj z nami w studiu, że bezpiecznie wróciliście. Marcin, to już jakiś czas temu. Magdalena Gąbka i Marcin Górecki, którzy realizują projekt Korony Ziemi, są razem z nami. No i co, i za chwilę poopowiadają jeszcze trochę o ciekawostkach na najwyższych szczytach.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.

Nie wiem, czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i takę.

0: Rusz się, człowieku. Para, z którą dziś rozmawiamy, ich nie trzeba zachęcać do tego, żeby się ruszać. Ja myślę, że nawet ich trzeba troszkę zatrzymywać, żeby nie chcieli zrobić za dużo. A ta para to
1: Magdalena Gąbka i Marcin Górecki, którzy są w trakcie realizacji projektu Korona Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich kontynentów, ale oni nie idą na łatwiznę, bowiem na przykład w Europie mamy spór, co tam jest wyższe, Elbrus czy Mont Blanc uznać, no bo ten Elbrus to już taki Kaukaz, prawda? Ale wy oczywiście nie idziecie na łatwiznę, tak jak mówię, postanowiliście zdobyć oba te szczyty i wymieniamy. Ameryka Południowa, Aconcagua, mamy Afrykę Kilimandżaro, Elbrus wspomniany i Mont Blanc, czyli Europa, Góra Kościuszki, najwyższy szczyt Australii, Punczak Java albo piramida, jak to się nazywa?
2: Extension.
1: Dziękuję, bo to jest trudna nazwa. Najwyższy szczyt Australii i Oceanii tutaj też mamy dwie różne wersje. Masyw Winsona, czyli najwyższy szczyt Antarktydy. No i jest Denali McKinley, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej. To teraz powiedzcie, jak wygląda świat z najwyższego punktu na Alasce?
2: Biało dość.
3: Wiesz, no jest coś niesamowitego w tym widoku, tak? Jeżeli jeszcze oczywiście trafimy na dobrą pogodę, bo czasami zdarza się tak, że wchodzimy na jakiś szczyt i kończy się po prostu jedną wielką mgłą i możemy przysłać zupełnie białe zdjęcie, na którym nie ma nic, ale jest to niesamowity widok, tak? Przed wyprawą na Everest, naszą na Everest.

0: Byliśmy też rok temu, nie sfinalizowaliśmy tego wierzchołka, ale spotkaliśmy się z Piotrem Pustelnikiem, naszym wielkim himalajstą, którego serdecznie pozdrawiamy i którego bardzo lubimy i zawsze nam służy jakimiś radami przed naszymi wyprawami. Piotr powiedział, mówię, jak staniecie na tym wierzchołku, to przestańcie robić zdjęcia, nie róbcie nic, tylko po prostu zróbcie takie 3 obroty dookoła siebie i zobaczcie, jaki ten świat jest piękny. I to nam tak jakoś zostało. Zawsze jak teraz gdzieś tam wchodzimy do góry, to tak sobie przypominamy te jego słowa i po prostu takimi oczami.
1: No dobra, a aparat idzie w ruch, czy nie? Czy wzięliście sobie dosłownie słowa do serca?
2: Chyba live stream w ogóle był z wejścia.
3: Było, tak? Chociaż to nie był live mój. W tym roku jak wchodziłam, to właśnie była taka mała grupa Polaków, którzy mieli ze sobą internet na szczycie i robili tego live'a. Ja nawet nie wiedziałam, że jestem nagrywana wchodząc na wierzchołek, mnie tam powitali, więc to było też takie niesamowite uczucie, przybić sobie piątkę z kolejnymi Polakami i nakręcić
0: taki... Ale powiem wam ciekawostkę, że w ogóle mówi się, nie ma przypadków, tak? To, że z Magdą stanęliśmy dokładnie tego samego dnia na tym szczycie, tak? Czyli 3 czerwca razem staliśmy. Tu nie było nic ukartowane, nic nie było ustalone, zupełny przypadek, tak? Różnica była 8 lat. Ale drugi taki przypadek, to Magda stanęła na tym szczycie w tym roku z Marcinem Góreckim. Był chłopak z Polski też.
3: I z Łodzi.
1: Żartujesz, naprawdę?
0: Nie, serdecznie też pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy Marcina,
0: to samo
3: słuchajcie.
0: Imię
2: w obozie... Nie wiedzieliście o jego istnieniu?
3: Nie, absolutnie nie znaliśmy się. Pamiętam, że w obozie trzecim ktoś stoi pod moim namiotem i się pyta, czy tutaj mieszka Marta Gąbka. Ja otwieram namiot, a on na mnie, cześć, jestem Marcin Górecki. To było po prostu... No i potem mówi, ale to będzie numer, jak my staniemy tego samego dnia na szczycie. No i tak się zdarzyło. Mamy wspólne zdjęcie na wierzchołku.
2: Słuchajcie, chciałem troszkę uporządkować naszą rozmowę, bo było dużo takiego komponentu rozrywkowego, śmiania się, zabawy. Natomiast ta wyprawa, podczas którą ukończyłaś z sukcesem, no to nie jest zwykła wspinaczka. Zresztą żadna z waszych wypraw nie jest zwykłą wspinaczką. To nie jest historia o tym, że idzie się pod górę. Trzeba się dostać na lodowiec, bardzo konkretny ekwipunek. To jest po prostu bardzo trudna logistycznie wyprawa, ale też jeśli chodzi o panującą warunki, bo to jest zimno, które trudno ogarnąć.
3: Zgadza się. Ta wyprawa, jeśli się organizuje samodzielnie, a tak było właśnie w naszym przypadku, czyli nie korzystaliśmy z pomocy żadnych agencji tam na miejscu, no to jest już duże wyzwanie. No trzeba wcześniej oczywiście się zarejestrować. Na lodowiec dostajemy się tylko i wyłącznie awionetką.
1: A skąd tą awionetką? Anchorage, czyli stolica Alaski?
3: Z Anchorage trzeba jeszcze przejechać do Talkeetny i z Talkeetny już mamy wcześniej zarezerwowaną awionetkę. Oczywiście po odprawie u rangersów, u tych strażników parku, gdzie dostajemy po takim godzinnym szkoleniu już numer permitu i pozwolenie działania na górze. Dostajemy też takie wiadereczka na nasze kupy, na odchody, które trzeba ze sobą wszędzie targać.
2: Zrobiło się bardzo ciekawie. W tym momencie postawmy kropkę, wracamy.
0: To jest najbardziej interesujące, to są wszyscy nas pytają.
3: Wszyscy o to pytają za każdym razem.
2: W takim razie i my porozmawiamy o tym już za moment. W czwórce wysłuchacie 3 godzin sportu i rekreacji. Wracamy już za moment.
4: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych. Sport.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Nadajemy na sportowej fali.
3: A ta audycja nazywa się 3 godziny sportu i rekreacji. Ja, czyli Jędrzej Rosiewicz i Michał Piwowarek, rozmawiamy z naszymi gośćmi Magdalena Gąbka i Marcin Górecki, którzy są w trakcie realizacji projektu Korona Ziemi i niedawno Magdalena wróciła z najwyższego szczytu Alaski, tym samym z najwyższego szczytu Ameryki Północnej, McKinley. Ludność rdzenna mówi na ten szczyt Denali. Marcin zaliczył go już parę dobrych lat temu, no i dzielą się tutaj swoimi doświadczeniami.
4: Wracamy do technikaliów, bo to jest szczyt, który jest trudny do zdobycia w związku z warunkami pogodowymi. W tym wypadku trudny dlatego, że zdobywały go dwie kobiety, no i byłyście bez wsparcia fizycznego Marcina jako już zgrany zespół. Tam musiałyście się po prostu we dwie zgrać, na tym ta nowość polegała. W parkach narodowych, w lasach i w ogóle to jest dobra kultura. Co wnosisz, to musisz wynieść. To w takim razie do tego wątku, bo to jest zawsze bardzo ciekawe w przypadku tego, jeśli jesteście kilkanaście, kilkadziesiąt dni zdani tylko na siebie i naturę.
5: Dokładnie tak. Na szkoleniu, jak jest się u tych strażników, to jest jedna podstawowa zasada. Góra ma być czysta i bezpieczna. Tam są wyznaczone miejsca, gdzie można wylać siku z butelki, a pozostałości i śmieci i wszystko, co wyprodukujemy, zabieramy ze sobą. Na wysokości 4300 w tak zwanym górnym base campie jest ogromna szczelina, gdzie możemy wyrzucić nasze odchody, śmieci nie. A to jest jedyne miejsce na całej górze. A tak to wszystko nosimy ze sobą.
6: Nic ludzkie nie jest na oce, ale w ogóle to pytanie, słuchaj, trafiłeś, to jest najczęstsze pytanie, które nam zadają znajomi. Jak wy się tam załatwiacie? Drugie takie pytanie, które w zasadzie stuprocentowe, to jest o jakieś ewentualnie ciała leżące, które mijamy i tak dalej. To jest takie Dwa pytania, które zawsze nas trafiają.
5: A właśnie dlatego, że nie ma tam żadnej pomocy, jesteśmy zdani na siebie, żadnych szlepów czy zwierząt, no to mamy oprócz plecaka jeszcze ciągniemy za sobą kilkadziesiąt kilogramów na saniach, bo wszystko by się nie zmieściło. Na tyle dni zapasów musimy mieć zabezpieczenie.
6: Wiecie, z każdym rokiem góry stają się coraz popularniejsze, coraz więcej osób chodzi. Jest bardzo dużo agencji, które pomagają zorganizować takie wyprawy. Nawet czasami zdarza się, że po prostu totalnie amatorzy gdzieś lądują w takiej dziczy. No i trzeba o to dbać, tak? Bo kiedyś, jak tak zaczynaliśmy jakąś naszą przygodę z górami koło tam 2010 roku to było, to w wielu miejscach po prostu było brzydko na tych górach. W tej chwili faktycznie w tych parkach narodowych w wielu miejscach jest obligatoryjne sprzątanie po sobie. Na tym Denali, jak ja byłem, był taki przypadek, że chłopaki tam chyba z Litwy nie wzięli ze sobą wiaderka, momentalnie zostali z góry wyrzuceni i odebrano im pozwolenia, także cała robota po prostu 2 tygodnie w ostatnim kampie.
3: Kiedy ta ostatnia prosta? Kiedy się wybieracie?
6: Słuchajcie, mamy plan na przyszły rok. Także mam nadzieję, że za rok o tej porze będziemy u was tutaj opowiadać o naszej udanej wyprawie na Monte Everest.
4: Przybijamy czwórkę i życzymy absolutnie wszystkiego najlepszego. Ja myślę,

0: myślę, że najbardziej, najlepiej jest życzyć wam po prostu wytrwałości, bo tak naprawdę to jest mały już krok do wykonania.
1: Mały, ale najwyższy,
0: ale
1: prawda?
0: Ale tak ogromny i tak.
1: Zachęcamy też
2: cel
1: słuchaczy
2: środki,
1: do
2: słuchajcie.
1: Śledzenia, kibicowania nas,
2: tak, zapraszamy
1: mediach.
2: Na nasze profile.
3: Dziękujemy wam serdecznie za wizytę w naszym studiu, a razem z nami byli Magdalena Gąbka i Marcin Górez.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Sport.
1: Nie
0: zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
1: Czwórka Online.
2: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Tego
0: nie możesz przegapić.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Po reklamie.
8: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Jakie dosyć. My dopiero zaczynamy, bo jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: No taki powiedziałbym so-so póki co ten lipiec, ale podobno mamy wytrzymać jeszcze 24 godziny, może w niektórych miejscach Polski 48 i się wykręci na naprawdę letni lipiec, a nie jesienny lipiec. Ten dzień ma taki charakter przejściowy i rzeczywiście w północnej i w zachodniej Polsce powinno być już dzisiaj naprawdę ładnie, słonecznie i z wysokimi temperaturami. Trochę gorzej pogoda przedstawia się w centrum, a najgorzej oczywiście jak to bywa na wschodzie i na północy. Tam będzie dzisiaj najchłodniej i jeszcze cały czas najwięcej deszczu. Natomiast, no mówię, to są niby ostatnie godziny czy ostatnie doby z taką pogodą. Przyszły tydzień powinien przynieść dużo więcej słońca i dużo więcej wysokich temperatur. Ta najwyższa dzisiaj będzie w Szczecinie, w Zielonej Górze i w Gorzowie, bo tam 24-25 stopni. Nieco chłodniej 23-22 stopnie to Poznań, Kraków i Katowice. No i centrum, tu 18-19 stopni, a na wschodzie 17-18, maksymalnie 20 w Rzeszowie. Więcej o tych

0: temperaturach i o tym, gdzie na pewno będzie padało po godzinie 9.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na Walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Trzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
8: To do MediaExpert.
10: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Nie Archives muzycznie oficjalnie otworzyła poranek czwórki. Przypominam, bo może jeszcze się do tego nie przyzwyczailiście. Ja jeszcze nie do końca, że piątkowe poranki prowadzę ja. To pierwsza zmiana, a po drugie, że zaczynamy o 8:00 i bawimy się na antenie Polskiego Radia, na antenie czwórki przez 2 godziny, między 8:00 a 10:00, bo to jest trochę inny poranek. To jest poranek weekendowy, to jest poranek, który otwiera ten najfajniejszy czas w tygodniu. Czyli w teorii weekend. Wiadomo, że piątek jeszcze pracujący, ale mam nadzieję, że umilamy i trochę zmieniamy patrzenie na ten dzień, który otwiera cały weekend, czy z planami, czy bez planów, po prostu fajnie zagospodarowany. Mamy dzisiaj piątek, 10 lipca, to jest 191 dzień 2026 roku, 174 dni zostały jeszcze do jego końca. Zdążymy się jeszcze nacieszyć kilkoma miesiącami, a potem będzie trzeba wskoczyć w 27. Aleksander Amalberga, Aniela, Antoni, Askaniusz, Bianor, Daniel, Emanuel, Engelbert, Filip, January, Leoncjusz, Maurycja, Maurycy, Nasława, Racimir, Rufina, Rędziwoj, Samson, Sekunda, Sylwan, Witalis, Zacheusz. To są imiona wybrane dzisiaj do świętowania, czyli po prostu ewentualnie imieniny, ale sądzę, że z tej listy to może Aleksander, Filip, Daniel, Maurycy i Antoni. To są imiona, które możecie spotkać pewnie wśród swoich bliskich, znajomych, przyjaciół, etc. Natomiast myślę, że większa część z tych, które przytoczyłem, to są już tak zwane imiona martwe, nieobecne w języku polskim i nieobecne w codzienności. Na Bahamach obchodzą Święto Niepodległości. My Święta Niepodległości jeszcze nie obchodzimy, poczekamy sobie do 11 listopada, chociaż fajnie byłoby tak w lipcu sobie trzasnąć jakieś takie święto z okazji albo niepodległości, albo innej fajnej rzeczy, która wydarzyła się w Polsce. No ale nie teraz. 10 lipca, no było tak kiedyś, ale to są czasy skutecznie minione, na szczęście, w związku z tym nie świętujemy 22, to byłoby za nieco mniej niż 2 tygodnie, ale od na szczęście 89 nie musimy się 22 lipca jakoś specjalnie przejmować. 9 minut po godzinie 8 w poranku, dzisiaj dużo muzyki, dużo nowości, dużo rzeczy, które trafiają na playlistę czwórki. Będzie gość po 9 i znowu odejdziemy od takich muzycznych standardów, bo dzisiaj, a jeszcze wam nie będę zdradzał, gdzie pojedziemy. O, może to będzie, to może będzie na razie pierwsza podpowiedź. W każdym razie ciekawa gościni po godzinie 9. No i co, pewnie jakieś fajne informacje, kącik tenisowy, bo cały czas jesteśmy w Wimbledonie, także będzie się działo. A no i oczywiście słowo o mundialu, bo wczoraj trafiliśmy już do fazy ćwierćfinałowej. Francja zmierzyła się z Maroko, ale o tym może za kilka minut. Zostańcie ze mną do godziny 10:00, poranek czwórki. Hej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej!

0: Chanel.
1: To Tyla i Chanel, 18 minut po godzinie 8. Wczoraj poznaliśmy pierwszego półfinalistę, czyli właściwie zespół, który do końca zostanie już na Mistrzostwach Świata, bo nawet jeśli z tego półfinału nie awansuje do finału Mundialu 2026, to będzie grał w sobotę za tydzień mecz o miejsce trzecie, czyli o to premiowane brązowym medalem. No wiadomo, że to nie jest idealna sytuacja. W każdym razie tym pierwszym zespołem, który trafia do półfinału rozgrywanego w najbliższy wtorek, 14 lipca, jest Francja, która pokonała w Bostonie 2-0 Maroko. Piękny mecz, jeden z tych takich, w których dużo się działo. I mam nadzieję, że oglądalność także będzie wysoka, bo z kolei Telewizja Polska poinformowała o oglądalności kilku ostatnich meczy i tym, który cieszył się największym powodzeniem pośród polskich widzów, był jeden z najnudniejszych meczy tego mundialu. Nie jest tak, że widziałem wszystkie, no ale starałem się od pewnego momentu śledzić większość i akurat ten oglądałem. To jest mecz z ostatniego tygodnia, Portugalia-Hiszpania. Mecz tak usypiający, że trzeba było budzik nastawiać, żeby w ogóle trafić na jakąkolwiek akcję. No i prawie 4 miliony Polaków oglądało mecz Portugalia-Hiszpania i chyba w ogóle jako nacja mamy słabość do Hiszpanów, bo drugi najchętniej oglądany mecz całego mundialu to mecz Hiszpania-Austria z 2 lipca. 3-0 Hiszpanie pokonali Austrię, eliminując ją na tamtym etapie turnieju. Fajny, no ale czy to jest także mecz, który budził jakieś większe emocje? Bez przesady, no ale widocznie działa magia Hiszpanii. Dzisiaj kolejne starcie o półfinał, tym razem o 21:00 zmierzą się właśnie Hiszpanie z Belgią. Jutro, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, że klasyk, ale na pewno jedno z ciekawszych rozgrywek tego turnieju, czyli Norwegia zmierzy się z Anglią, a w niedzielę w nocy mecz Argentyna-Szwajcaria i tak w niedzielę nad ranem będziemy znali cztery zespoły, które zmierzą się w półfinałach w przyszły wtorek i środę. Mecz o trzecie miejsce w sobotę, a wielki finał mundialu w przyszłą niedzielę 19 lipca o 21:00. Mam nadzieję, nie będę zapeszał, więc nie powiem, że mam nadzieję z kim. 20 minut po 8:00 słuchacie Poranka w Czwórce.

Rudimental i chyba jeden z największych przebojów, jeśli w ogóle nie największy w ich wykonaniu, czyli Waiting All Night. 26 minut po godzinie 8, czwórka, to słychać, to jest nasze hasło ramówki, która potrwa do końca września, czyli tak zwanej letniej ramówki, wakacyjnej ramówki. Możemy sobie przeciągnąć wakacje do września, bo kto nam zabroni do końca września, chociaż studenci to by powiedzieli, jakie przeciąganie, to jest dla nas normalka. Przy okazji gratulacje dla wszystkich maturzystów, którzy we wtorek dowiedzieli się, że idą dalej w tym egzaminie dojrzałości, a tym, którym się nie powiodło, to również dla was gratulacje i nawet jeśli macie poprawkę z jednego przedmiotu w sierpniu albo musicie poczekać do kolejnego roku, to trzymamy za was kciuki. Świat się nie kończy na maturze.

zdajemy sobie sprawę, że to jest ważna część edukacji, że to jest ważna część życia młodego człowieka, natomiast to nie jest tak, że nietrafiony egzamin dojrzałości jest końcem świata, więc da się to przeżyć, da się to poprawić, da się też żyć bez matury na samym końcu. Także wsparcie od nas, od redakcji Czwórki dla was leci o tej godzinie. Dzisiaj piątek, 10 lipca, jutro sobota, 11 lipca i te dwa dni w kalendarzu festiwalowym w Polsce oznaczają Cloud Festival 2026. Co się tam będzie działo, opowiem o tym za kilka minut.

Kick It With You to Fritz Kalkbrenner, artysta, który pasuje do festiwalu Audio River, także imprezy, która w ten weekend odbywa się w Polsce, konkretnie na łódzkich Błoniach, ale my przez chwilę zajmiemy się tym, co na warszawskim lotnisku Bemowo. Mieszkam całkiem niedaleko od lotniska, więc wiem, że systemy nagłośnieniowe już działały. Wczoraj wieczorem były testowane, powinno być dobrze. Natomiast z samym festiwalem, no jest kilka problemów, niestety nie ma co ukrywać. Trzymam kciuki za chłopaków, ale cloud ma w tym roku pod górę i nie mówię tylko o pogodzie, która nie jest wybitnie festiwalowa. Nie mówię także o tym, że przez różne imprezy, które odbywały się w Warszawie i podnoszono larum, że za głośno, za dużo, za często. Festiwal no nie jest stricte taką rapową imprezą, która ciągnie się długo w noc, tylko o 23:00 będzie pozamiatane, a sam festiwal rozpocznie się o 15:30. Co z punktu widzenia tego typu muzyki, takich artystów, takich gwiazd jest nieco absurdalne, ale rozumiem, że jeśli masz ultimatum, że festiwal może się nie odbyć, albo działasz do 23:00 i właściwie nie przekraczasz, no przekraczasz o godzinę granicę ciszy nocnej, no to wybierasz tę drugą wersję. No i na sam koniec jeszcze kilku artystów pospadało. Tym głównym był Wiz Khalifa, który miał wystąpić prawdopodobnie z Jobsonem. Wierzę, że tam gotowano taki kolab na scenie. Wiz Khalifa musiał z powodów prawnych odwołać całą europejską trasę koncertową, więc nie tylko Cloud poszkodowany. No a wczoraj przyszła jeszcze kolejna informacja, że oczekiwany młody taki narybek Cloudowy, czyli Nine Vicious, również z powodów podobno rodzinnych w ostatnim momencie odwołał przyjazd do Polski i skancelował resztę trasy europejskiej, więc ten line-up trochę zubożał. Godziny niewymarzone dla fanów, no i pogoda, wszystko to razem daje, że wszystko to razem sumuje się do takiego doświadczenia, które może być wspaniałe z jednej strony, ale z drugiej może także spotkać się z krytyką internautów. Wiadomo, że social media właściwie tylko po to istnieją, żeby ktoś mógł się przyczepić i powiedzieć, że coś się nie udało i że ktoś jest niezadowolony. W każdym razie zestaw artystów, tych, którzy raczej w Polsce się pojawią, to m.in. Ken Carson, Destroy, Lonely, Quavo i jutro Skepta, Don Toliver, Fake Mink czy Lucky. My sobie z tego zestawu wybieramy Sway Lee, czyli niegdyś jedną drugą duetu Res Remurd. Występowali w Polsce wielokrotnie. Sway jest tutaj raczej tym takim bardziej przebojowym raperem. No i być może w czasie jego setu usłyszymy także ten utwór nagrany kiedyś do animowanego Spidermana razem z Post Malone'em, czyli Sunflower.

0: Polskę w ramach jednej z dużych tras koncertowych. Tata Dillera. To była niedawno nowość na antenie czwórki, a mamy przygotowaną już kolejną z albumu, który ukazał się dokładnie miesiąc temu. Nowa płyta Vince Staplesa, artysty, który wywodzi się z kalifornijskiej sceny punkowo-rapowej. Potem długo robił rzeczy rapowe, a teraz wrócił na nowo właśnie do tego bardziej gitarowego grania. Posłuchajcie nowości na naszej antenie. Vince Staples i utwór Blackberry Marmalade.
1: To jest nowość czwórki.

Blackberry Marmalade, nowość na antenie radiowej czwórki, utwór, który będzie powracał bardzo często na playliście, ponieważ jest rzeczą, która nam się w redakcji muzycznej czwórki bardzo, ale to bardzo podoba. 14 minut pozostało do godziny 9, to w piątkowych porankach czwórki, tych skróconych między 8 a 10, czas, kiedy podróżujemy w zamierzchłą, a czasem w całkiem nieodległą przeszłość. Dzisiaj będzie, no zależy kto myśli o takiej przeszłości, chyba taka średnio zamierzchła, rok 1980.

0: Przenosimy się na igrzyska, letnie igrzyska olimpijskie do Moskwy, rok 1980. Może ktoś to pamięta, a jeśli ktoś tego nie widział na żywo, to na pewno wielokrotnie widział w powtórkach, bo Justyna Majszak przeszukała stuletnie radiowe archiwa, a co w nich znalazła, co łączy się z igrzyskami, opowie wam Jacek Paśnik.
1: To był rok.
2: A dzisiaj zabieram was do roku 1980 i od razu oddaję głos legendarnemu sprawozdawcy sportowemu Polskiego Radia, Bogdanowi Tuszyńskiemu.
3: Halo, halo, tu studio olimpijskie w Moskwie.
2: Po raz pierwszy igrzyska olimpijskie odbyły się wtedy za żelazną kurtyną. Miał to być propagandowy sukces ZSRR. 6 lat trwały przygotowania obiektów sportowych, budowano wioskę olimpijską, a przed rozpoczęciem igrzysk ze stolicy wywieziono tak zwany element niepożądany, psujący wizerunek kraju rad, czyli wszystkich, którzy nie pasowali do wyidealizowanej radzieckiej wizji. Mimo to igrzyska zostały zbojkotowane przez część zachodniego świata. Powodem była inwazja Związku Radzieckiego na sąsiadujący z nim Afganistan.
4: Говорит Москва. Внимание.
5: Rząd Demokratycznej Republiki Afganistanu na podstawie umowy o przyjaźni, dobrosąsiedzkich stosunkach i współpracy zwrócił się do Związku Radzieckiego z usilną prośbą o okazanie natychmiastowej politycznej, moralnej, ekonomicznej i wojskowej pomocy. Rząd Związku Radzieckiego zadośćuczynił prośbie strony afgańskiej.
2: Nie po raz pierwszy igrzyska stały się politycznym instrumentem. Stany Zjednoczone, RFN, Norwegia, Kanada i Japonia nie wysłały swoich reprezentacji na igrzyska do Moskwy. Zwiększyło to szanse na zwycięstwo sportowców innych państw. Polacy przywieźli ze stolicy ZSRR rekordową liczbę medali.
6: Bronek, Malinowski w Moskwie pierwszy złoty medal.
7: No bardzo się cieszę, że w końcu po 13 latach osiągnąłem wymarzony złoty medal olimpijski, ale musiałem bardzo, bardzo drogo na to zapracować.
8: Czesław Lang teraz atakuje, idą łeb.
9: Ta szansa się zdarza raz w życiu i nie można tego tak puścić. Tu trzeba było walczyć do końca.
10: Dobrze, jak on cudownie płynie, ten koń nad przeszkodą. Idzie dalej Jan Kowalczyk, najeżdża teraz na mur, jeszcze 20 metrów. Zaciśnijmy kciuki! Dobrze!
2: Jednym z naszych triumfatorów był tyczkarz Władysław Kozakiewicz. Jego największym rywalem był Rosjanin Konstantin Wołkow. To Wołkowa dopingowały tysiące kibiców na stadionie imienia Lenina. A kiedy skakał Kozakiewicz, publiczność gwizdała. Ale Polak robił swoje.
11: Już idzie Kozakiewicz. Pierwszy skok. Już idzie w górę. Przeszedł! 5,75. Biało-czerwono w tamtym sektorze, najbliższym Kozakiewicza. 5,75, nowy rekord Polski, rekord igrzysk.
2: Do historii, nie tylko polskiego sportu, przeszedł gest Kozakiewicza po oddanym zwycięskim skoku. Widzieli go z trybun radzieccy oficjele, widziała publiczność i setki tysięcy telewidzów. Polacy odebrali go jako symbol oporu przeciw dominacji sowieckiej, a Kozakiewicz stał się bohaterem narodowym.
11: Tak jest, już pali się 5,78. Teraz przyspieszył, idzie w górę. Przeszedł! 5,78. Rekord świata Władysława Kozakiewicza.
12: Jeszcze nie wiem, co powiedzieć dokładnie. Jeszcze jestem zaaferowany tym, co było na tym stadionie. Wiem, że wygrałem.
2: Ambasador Związku Radzieckiego w Polsce złożył notę z żądaniem dożywotniej dyskwalifikacji tyczkarza za obrazę narodu radzieckiego. Według wyjaśnienia polskich władz, Kozakiewicz próbował jedynie rozmasować ból mięśnia po dużym wysiłku. Ostatecznie ukarano go zatrzymaniem paszportu. A co o swoim buntowniczym geście mówił sam sportowiec?
13: 50 tysięcy ludzi gwizdze. Wewnątrz człowieka zbiera się naprawdę złość. Dlaczego oni to robią? Na lekkiej atletyce tego się nie robi. Jest cisza. A tu powiedzmy olbrzymie gwizdy. No i oczywiście tak wyszło, że w pewnym momencie, gdy wiedziałem, że już pierwszy raz skoczyłem wysokość, która dawała mi złoty medal, pokazałem to pierwszy, a później oczywiście Konstantin Wołkow próbował jeszcze mnie przeskoczyć. Miał jedną próbą i w momencie, kiedy ja przeskoczyłem tą wysokość, a on nie. Pokazałem drugi raz, to było już widać dokładnie, że to jest to dla nich, a widzicie, i tak wygrałem.
2: Na igrzyskach w Moskwie Polacy zajęli 10. miejsce w klasyfikacji medalowej. Spory sukces. A za tydzień też go nie zabraknie, bo wylądujemy na Marsie. Jacek Paśnik, do usłyszenia w kolejny piątek.

0: To był rok.
1: Przed godziną dziewiątą za tydzień znowu spotkamy się z Jackiem Paśnikiem i z Justyną Majszak w cyklu To był rok. No i zawsze przy okazji przeglądu czegoś, co wydarzyło się czasem w bliższej, czasem w dalszej przeszłości. Zaglądamy także na listy przebojów. Dzisiaj wyciągamy dla was Pink Floyd i Another Brick in the Wall. Część druga, emblematyczny utwór dla całych lat 80. i dla muzyki rockowej.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra w waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: bierz mnie jak lek.
1: Jest godzina 9.
2: Pogoda.
1: I jak wszystko dobrze pójdzie, to za tydzień o tej porze będę mówił o upałach, które będą przechodziły przez całą Polskę, ale do tego momentu jeszcze trzeba poczekać 7 dni. Weekend na razie w normie, natomiast będzie lepszy niż i tak to, co działo się w pogodzie przez ostatnich kilka dni. Dzisiaj najcieplej 24-25 stopni na zachodzie, 22 stopnie to Katowice, Kraków i Częstochowa, 20 stopni zobaczymy m.in. w Rzeszowie oraz w Kielcach, 19 stopni to temperatura, którą prognozujemy w Lublinie, w Warszawie oraz w Olsztynie. Najchłodniej będzie w Suwałkach 17 i w Elblągu 18 stopni. W całej Polsce może trochę popadać, bezsprzecznie ani burzy, ani opadów deszczu nie będzie właśnie na zachodzie naszego kraju, bo od zachodu do Polski będzie wchodziło to ciepłe powietrze, które najpierw rozgrzeje województwa zachodnie i zachodniopomorskie, a potem już trafi do całej Polski, łącznie z upałami, które powinny pojawić się takie 30-stopniowe i wyższe od środy w górę. Minuta po godzinie 9.
2: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
2: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: patrzeć.
1: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Do godziny 10, a jeszcze dzisiaj w czwórce usłyszycie od 10 przerwę kawową, od 13 hejterską 4, od 15 jazdy na weekend, od 18 gramy co chcecie. Tutaj polecam podsyłanie swoich ulubionych utworów, które będziecie mogli usłyszeć między 18 a 20 i potem pasmo muzyczne, czyli tak rozpoczynamy weekend w czwórce, tak rozpoczynamy każdy piątek, żeby sobota i niedziela były naprawdę wyjątkowe, wakacyjna ramówka polskiej.

Jego radia, wakacyjna ramówka czwórki do końca września i także te poranki trochę inne, chociażby przez fakt, że prowadzę je ja między godziną 8 a 10. Bartek Czarkowski, 7 minut po 9. Pojazdy trakcyjne, czyli inaczej mówiąc lokomotywy, a może coś jeszcze, o tym już za kilka minut z moim niezwykłym gościem, z moją niezwykłą gościnią, czyli Urszulą Calik. Blisko 30 tysięcy osób na Instagramie obserwuje profil Urszuli, profil maszynistka IC, to jest nazwa tego konta na Instagramie. No to chyba już wiecie, kto będzie moim gościem. Moim gościem będzie dziewczyna, która po prostu prowadzi pociągi. To już za chwilę na antenie czwórki.

0: Krok w tył, Fokus Rahim i siostry Przybysz. 14 minut po godzinie 19. Wow, nie po 19, po 9. Ja jestem dzisiaj niewyspany niestety. Po godzinie 9 to jest cały czas poranek. Śmiesznie było, gdyby poranek trwał do 19. To jest cały czas poranek w czwórce, a razem ze mną Ula Calik. Dzień dobry, Ula.
1: Dzień dobry.
0: Ula jest zdalnie, niestety nie spotkaliśmy się w studiu i od razu muszę zapytać, czy powodem twojej nieobecności w studiu czwórki i powodem naszego wywiadu, który przeprowadzany jest dzięki technologii, jest fakt, że jesteś w trasie?
1: Nie, aktualnie w domu, ale faktycznie wróciłam o północy do domu po służbie.
0: Okej, czyli poszłaś spać i wstałaś specjalnie na poranek. Ula, maszynistka pojazdów trakcyjnych, czyli dziewczyna, która po prostu kieruje pociągami, tak chyba można powiedzieć w bardziej luźny sposób.
1: Tak, dokładnie, prowadzę pociągi.
0: Tak uznajesz taką odpowiedź, że prowadzi się pociągi, czy jednak powinienem stosować, albo my powinniśmy stosować bardziej profesjonalną terminologię?
1: Nie no, prowadzi się pociągi, jestem maszynistką. Nie wszyscy nawet uznają słowo maszynistka jeszcze.
0: Czyli nie lubią tych feminatywów, woleliby, żebyś była po prostu maszynistą pociągu?
1: Być może, mi ogółem nie przeszkadza, jak do mnie mówią, a już różne, że tak powiem, formy słyszałam i też jednak jest to męski zawód i często z przyzwyczajenia ludzie zwracają się jakby w męskiej odmianie do mnie.
0: Ile jest maszynistek w Polsce?
1: W tym momencie jeżdżących już prawdopodobnie ponad 100 na całą Polskę we wszystkich spółkach, bo to oczywiście tych spółek jest cała masa.
0: Czy maszynistka i ta setka was to są maszynistki pociągów, które podróżują po Polsce w różnych spółkach PKP, czy liczysz też na przykład, nie wiem, dziewczyny jeżdżące w warszawskim metrze, czy to już jest zupełnie inna para kaloszy i nie liczy się was do tej grupy?
1: Metra nie liczę, chociaż nie wiem, jak to jest formalnie rozwiązane, natomiast wszystkie te koleje, że tak powiem, podmiejskie, osobowe, gdzie w każdym mieście praktycznie teraz mamy inną spółkę, czy tam samorządową, czy prywatną, która też jakby te przewozy zapewnia, tak? Więc i na tych osobowych, takich osobówkach zwanych przeze mnie i na dalekobieżnych, i nawet na pociągach towarowych się pojawiają dziewczyny.
0: A Ula, jak oceniasz? Ta setka to jest dużo, czy mogłoby być was więcej? Czy to jest i tak zaskakująco wysoka liczba dziewczyn

0: pracujących w takim zawodzie?
1: Wciąż jest nas mało, natomiast wydaje mi się, że przez ostatnie lata ta liczba naprawdę rośnie dosyć szybko. Więc myślę, że będzie nas jeszcze więcej.
0: To poczekaj, powinienem zadać pytanie jeszcze pomocnicze, żebyśmy zobaczyli tę skalę. Ilu jest w ogóle maszynistów w Polsce, którzy dzień w dzień prowadzą pociągi?
1: No to będzie w tysiącach, ale nie wiem, czy w dziesiątkach, tysiącach, szczerze
0: powiedziawszy, czyli to jest jednak malutki procent dziewczyny prowadzące pociągi. No i ty jesteś jedną z nich, Urszula Calik, maszynistka pojazdów trakcyjnych, jest gościnią w Poranku Czwórki. Za chwilę przejdziemy do konkretów dotyczących twojego zawodu. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: Ula Colik, maszynistka IIC, na Instagramie blisko 30 tysięcy obserwujących to konto i wcale się nie dziwię, bo to jest content, który na co dzień nie jest spotykany. Pewnie jest trochę kont prowadzonych przez facetów, ale Ula jest tutaj wyjątkiem, jeśli chodzi o dziewczyny. I jest dzisiaj gościem w Poranku Czwórki. Ula, słyszymy się, prawda?
1: Tak jest.
0: Powiedz mi, jak to było z twoimi początkami? Czy ty jesteś absolwentką liceum kolejowego? Czy ty skończyłaś technikum kolejowe? Czy ty się zakochałaś po prostu w pociągach za mało lata tak zwanego i wiedziałaś od początku, że to jest kierunek zawodowy, który będzie cię w przyszłości interesował? Czy jest może jakiś przypadek, który po prostu zrządził, że jesteś dzisiaj tu, gdzie jesteś i jesteś wśród tej setki polskich maszynistek?
1: No jednak bardziej przypadek, bo nie planowałam w ogóle kolei w swoim życiu, bardziej byłam rozkochana w tramwajach i przez całe nastoletnie życie planowałam zostać motorniczą, ale jeszcze po drodze poszłam na studia, na kierunek transport, no i tam się trochę rozkochałam w tej kolei, jeszcze był kolega, który już na tej kolei pracował i mówi, że to taki trochę większy tramwaj, no i przez niego właśnie złożyłam CV, bo akurat była rekrutacja, gdy obroniłam magistra, no i się dostałam.
0: Jak wygląda rekrutacja na maszynistkę?
1: Wtedy po prostu składało się CV, jeśli CV się spodobało, była rozmowa rekrutacyjna i potem badania, bo tu też są bardzo restrykcyjne wymagania zdrowotne. No i jeśli to wszystko się udało, no to wtedy

0: już się szło szkolić.
1: Czyli poczekaj, nie mając ani jednej minuty przejechanej w pociągu w roli maszynistki, żadnych ćwiczeń, żadnych studiów, skończyłaś transport, natomiast nie byłaś w technikum kolejowym, można usiąść i rozpocząć szkolenie na maszynistę.
0: Tak, ponieważ wszystkiego uczą od zera.
1: Ile trwa takie szkolenie?
0: Ja się szkoliłam 2 lata, natomiast teraz teoretycznie jest krócej, bo poskracali ten cały proces szkolenia, ale do 2 lat jednak. To jest specyficzny zawód i trzeba tutaj mieć trochę fachową wiedzę.
1: Ula, więcej w tym teorii czy praktyki?
0: Zależy, a w tym momencie jest duża rewolucja na kolei, zmieniają się przepisy i w tym momencie faktycznie dość dużo tej teorii trzeba od nowa przyswajać, bo jednak praktyka, to jak już się czegoś nauczy, to jak z jazdą na rowerze raczej, jak się nauczysz raz, to już potem umiesz, nie?
1: Ale w którym momencie, powiedz, tego szkolenia po raz pierwszy wsiadłaś do lokomotywy i nie mówię, że jeszcze sama poprowadziłaś pociąg, ale już byłaś z przodu, już pokonałaś jakąś tam trasę?
0: To tak 4 miesiące szkolenia, bo 2 miesiące były teorii, potem był warsztat i po tym czasie się usiadło w pociągu. Natomiast teraz jest inaczej.
1: A twoja pierwsza przejechana w całości samodzielnie trasa kolejowa?
0: Do Przemyśla, jeśli dobrze pamiętam, pojechałam sama.
1: I to było ile kilometrów? Skąd, dokąd? Znaczy wiemy, że jechałaś do Przemyśla, ale skąd jechałaś do tego Przemyśla?
0: Z Krakowa do Przemyśla. Tam jest ponad 200 kilometrów w jedną stronę.
1: Jakie emocje ci wtedy towarzyszyły?
0: Na pewno byłam zestresowana bardzo, ale wszystko się udało. Pogoda chyba wtedy nie dopisywała. Jeśli dobrze pamiętam, to padało, więc wszystko się ślizgało.
1: Pogoda jest ważna dla maszynisty?
0: Bardzo istotna, bardzo ma duży wpływ i bardzo może utrudnić pracę.
1: To zaraz o tym opowiesz. Urszula Calik, maszynistka jeżdżąca pojazdami trakcyjnymi. Strasznie mi się podoba ten zwrot. Jest gościnią na antenie 4. Słuchacie Poranka do godziny 10:00.

0: Soak So z gościnnym udziałem VTSS oraz Boys Noise. Brzmiał jak Prince, a nasza księżniczka, czyli Urszula Calik, maszynistka pojazdów trakcyjnych, jest cały czas... No szkoda, że nie mogę powiedzieć, że w studiu czwórki, ale na antenie czwórki dzięki połączeniu z Ulą i z jej miejscem zamieszkania, bo dzisiaj o północy wróciła z trasy, więc nie ciągnęliśmy Uli do naszego studia. Słuchaj, jak zrobiłaś tę pierwszą trasę z Krakowa do Przemyśla, to pomyślałaś sobie, że rzeczywiście ten pociąg to taki trochę większy tramwaj?
1: No nie, bo ja jeżdżę jednak na pociągach dalekobieżnych, gdzie mam lokomotywę i wagony i faktycznie o ile w osobówkach jeżdżą te takie większe tramwaje, to tu jednak jest trochę trudniej.
0: A byłabyś w stanie wracać z dyżuru na przykład kolejowego i potem jeszcze dla własnej przyjemności zawodowej jeździć tramwajem po Krakowie na przykład? Czy to jest już nie do połączenia?
1: Oj, wydaje mi się, że czasowo by to się już nie udało jednak.
0: A jak z tą pogodą? Bo powiedziałaś kilka minut temu, że ten pierwszy przejazd był trudny, dlatego że padał deszcz. Myślę, że my jako po prostu pasażerowie pociągu w ogóle na to nie zwracamy uwagi, czy jedzie się w czasie upału. No wiadomo, że wtedy są trochę większe opóźnienia, bo tory i tak dalej. Natomiast rzeczywiście pogoda ma taki duży wpływ na twoją i pracę innych maszynistów?
1: No zawsze powtarzam, że kolej się nie lubi praktycznie właśnie z żadną pogodą, bo jak mamy zimę, to jest na przykład gorsze napięcie w sieci, jest ten śnieg, zaspy, oblodzenie sieci, ślizga się, jest ciężko, trudno. W lecie z kolei, jak jest za gorąco, to zaczynają się wykrzywiać tory, też mamy przerwy w ruchu. Jak mamy takie ekstremalne temperatury, no to też pojawiają się burze z wichurami i ostatnio nawet te burze powaliły jakieś tam drzewa na tory, właśnie na sieć. Na jesieni z kolei spadają liście, które na szynach robią taką maź, przez którą ten pociąg też się ślizga, więc praktycznie każda pogoda w jakiś sposób potrafi nie sprzyjać pociągom, niestety.
0: Okej, to zatrzymajmy się przy tych liściach, bo to jest ciekawe i wybacz, no to takie naprawdę naiwne pytanie, ale jak mały liść, czy nawet jakaś grupa liści, które są rozmoczone z powodu wody, mogą wpływać na prędkość pociągu, czy na jego stabilność, kiedy no, jedzie kolos kilkusettonowy i wydawałoby się, że te liście naprawdę nie są w stanie stanowić jakiegoś zagrożenia.
1: A jednak na szynie, jak one osiądą i przejedzie po nich pociąg, to nie wiem, co one tam w sobie mają, ale robi się taka maź po prostu, jakby nam ktoś szynę olejem posmarował, więc wtedy trzeba zawczasu hamować, bo ta droga hamowania się nam wydłuża i ten pociąg się nam ślizga. Po prostu tak samo z ruszeniem jest problem, bo mimo wszystko to jest metal o metal, tak, który się ślizga.
0: Czyli to jest sytuacja, nad którą ty jako jedyna osoba w pociągu możesz mieć kontrolę. A są sytuacje, że musisz zatrzymać pociąg, wysiąść i coś, nie wiem, sama przesunąć albo, no nie chcę powiedzieć, że odkurzyć, no ale teraz już po prostu rzucam wodze fantazji, żeby dowiedzieć się, jak, z jakimi problemami naprawdę na co dzień musisz się spotkać.
1: Nie no, na przykładzie tych liści to jedyne, co mogę zrobić, to użyć piasecznicy, która jest na każdym pojeździe i wtedy lokomotywa czy tam pojazd sypie sobie piasek pod koła, który ma jakby zwiększyć tą przyczepność, prawda?
0: W każdej lokomotywie jest piasecznica?
1: Tak.
0: Czyli standardowe wyposażenie. A powiedz mi, jak mamy ten upał, to co się działo kilka dni temu, duże opóźnienie na kolei i te wygięte tory, wy musicie czekać, aż ktoś przyjedzie i je wegnie, czy jakoś inaczej działa się, żeby ten pociąg mógł w końcu ruszyć?
1: Zależy, jak duże jest to wygięcie, to się nazywa wyboczenie po kolejowemu. No ja miałam sytuację ostatnio, że po prostu miałam obniżoną prędkość w tym miejscu, gdzie ten tor był wyboczony i mi się jeszcze udało przez ten fragment przejechać, ale wiem, że już godzinę później, jak zrobiło się cieplej, to wyboczenie było już na tyle duże, że trzeba było zamknąć tor i wtedy przyjeżdża specjalna ekipa i z reguły oni ten tor wtedy nacinają i jakby skręcają na nowo, jakby żeby właśnie zniwelować to wyboczenie.
0: I stąd to długie oczekiwanie.

Jestem ci bardzo wdzięczny, bo kiedy następnym razem utknę w pociągu i będę czekał 2 godziny w polu, to będę przynajmniej mógł mówić jadącym z nami pasażerom, że spokojnie, to tylko wyboczenie. Urszula Calik, maszynistka pojazdów trakcyjnych, jest cały czas gościem na antenie radiowej 4. Do rozmowy z Ulą wracamy za kilka minut. 2 po 9:30.

0: Na antenie czwórki norweski duet Royksopp. Jest podobno taka przepiękna trasa w Norwegii, przepiękna kolejowa trasa w Norwegii pomiędzy Oslo a Bergen. Zapytam moją gościnę Urszulę Calik, maszynistkę pojazdów trakcyjnych, a także na Instagramie autorkę konta Maszynistka IC. Czy masz takie marzenia o zagranicznych trasach kolejowych?
1: Już nawet jedno spełniłam.
0: O, proszę bardzo.
1: Do Szwajcarii na Bernina Express, czyli taki pociąg, który tam jedzie przez szczyt, nie wiem, czy lodowca, czy góry, ale ogółem bardzo duże przewyższenie jest wysokości na trasie.
0: Ale poprowadziłaś tam pociąg na tej trasie po prostu, tak?
1: Nie, no nie, tylko jechałam pasażerem.
0: A, tak myślałem, że były, nie, to ja, słuchaj, to ja pytam o takie marzenia zawodowe, że jedziesz pociągiem jako pasażerka, ale potem się przesiadasz i jesteś maszynistką wtedy za granicą.
1: Z miłą chęcią bym taki pociąg poprowadziła w Szwajcarii praktycznie w sumie każdy, bo tam wszędzie jest pięknie, natomiast to nie takie proste, bo musiałabym znać język,
0: a musiałabyś, słuchaj, a musiałabyś prowadząc pociąg za granicą, oprócz oczywiście warunków językowych, to musiałabyś przejść na przykład jakiś, nie wiem, inny rodzaj szkolenia, żeby jeździć pociągiem po Alpach, albo chociażby właśnie w Norwegii pomiędzy trasą na klifach?
1: Teraz jest tak, że w Unii Europejskiej ten jakby pierwszy

0: pierwszy dokument, który dostajemy za maszynistę, jest ważny na całą Europę. Znaczy, no,
1: czyli takie międzynarodowe prawo jazdy na pociąg.
0: Takie trochę. Natomiast to jest to takie teoretyczne prawo jazdy, bym nazwała, bo to jest licencja maszynisty, a potrzeba mieć jeszcze świadectwo. I na pewno musiałabym przejść jakby ponowne szkolenie, bo po pierwsze jest tam inny tabor, po drugie jest inna sygnalizacja, inne przepisy, więc język, tabor, przepisy, trochę tego by było mimo wszystko. Natomiast nie jest to niemożliwe.
1: I myślę, że mogę ci tego życzyć. Fantastycznie byłoby zobaczyć ciebie także za, mówi się, za kierownicą, czy za czym się mówi w wypadku maszynistów?
0: Za nastawnikiem.
1: Za nastawnikiem, także za granicą. Słuchaj, a twoja ulubiona trasa w Polsce, albo trasy w Polsce, bo może masz kilka takich wybranych?
0: Na ten moment Zakopane i jeżdżę tam dosyć często z Krakowa, a jeszcze kiedyś jeździliśmy do Lublina, tak trochę bokiem, bo przez Rzeszów i przez Stalową Wolę i też tą trasę uwielbiałam, ale teraz nie moja sekcja obsługuje.
1: Ale poczekaj, to chodzi o to, bo ja też bardzo lubię trasę z Krakowa do Zakopanego, ale jako pasażer oczywiście, a nie jako maszynista, chociaż no teraz już może moja znajomość z tobą pozwalałaby na to, żebym się wkręcił na chwilę do budki maszynisty. Ale czy tutaj chodzi o to, że to jest ulubiona trasa z powodów widokowych, czy coś innego wpływa na to, że lubisz sobie pojeździć między Krakowem a Zakopanem?
0: No, widokowych. Trasa jest piękna, kręta, czasami trudna, ale zawsze zostawia dużo satysfakcji, jak się dojedzie.
1: No wyobrażam sobie, że zwłaszcza zimą to jest już kawałek trudnej trasy do pokonania.
0: Po ostatnich modernizacjach jest tam zdecydowanie, że tak powiem, łatwiej. Te tory zostały tam wyremontowane, prędkości podniesione, więc już nie ma takich emocji jak kiedyś. Natomiast kiedyś było faktycznie trudno i ciężko i z emocjami. Początkujący maszyniści mieli zakaz tam jeżdżenia na przykład właśnie na wypadek, gdyby coś się stało, żeby sobie mogli nie poradzić. No ale mówię, teraz to już jest na tyle prosty szlak, że jeżdżą wszyscy, natomiast no, widoki są nieziemskie, jak się jedzie rano o 5 pociągiem i widzi się wschód słońca nad panoramą Tatr, to jest naprawdę...
1: To ja cię bardzo proszę, jak będę jechał w sierpniu do Zakopanego, to sprawdzę, czy ty przypadkiem nie jesteś maszynistką pociągu, którym będę jechał i wtedy przypomnę sobie, znaczy przypomnę tobie, że rozmawialiśmy w lipcu i może zaprosisz mnie tam na moment na przód pociągu. A która trasa uchodzi za najtrudniejszą w Polsce?
0: Nie wiem, trochę chyba Zakopane, bo jednak tu jest najbardziej górzyście.
1: A nie jakieś te trasy na Dolnym Śląsku, takie wiesz...
0: Jest szansa, że jeszcze tam, no bo tam też potrafi być górzyście i natomiast no nie jeżdżę tam, więc nie mam doświadczenia, szczerze powiedziawszy.
1: Okej, czyli to jeszcze do zbadania. Ula Calik, maszynistka pojazdów trakcyjnych, cały czas w studiu, zdalnie, ale cały czas w studiu Czwórki. Jeszcze jeden fragment rozmowy za kilka minut, słuchacie Poranka do 10:00.

0: Ula Calik już po raz ostatni w dzisiejszym poranku zabierze nas do lokomotywy. Jesteś, prawda, z nami cały czas?
1: Tak, jestem.
0: Ula, bo ja cię przedstawiam jako maszynistkę pojazdów trakcyjnych, ale mam pytanie, czy ty kiedyś na przykład kierowałaś lokomotywą spalinową, albo byłaś przynajmniej w lokomotywie spalinowej, chociażby w tym okresie przygotowawczym?
1: Mam uprawnienia na lokomotywę spalinową. W Krakowie manewrujemy się nią, tylko obrządzamy składy.
0: Co to znaczy manewrujemy się nią?
1: To znaczy, że nie jedziemy na pociągu z punktu A do B, tylko jeździmy w obrębie jednej stacji i przestawiamy wagony z jednego toru na drugi do sprzątania, do odfekalniania, czy jak trzeba zamienić jakiś niesprawny albo na przegląd odstawić.
0: Jeszcze raz powtórzysz, jak nazywa się profesjonalnie to, co robicie spalinowymi lokomotywami?
1: Manewrujemy albo obrządzamy.
0: Obrządzamy. Zapisuję sobie tuż obok wyboczenia, które sobie zapisałem kilka minut temu a propos wygiętych torów. Słuchaj, czy ty masz takie poczucie misji i wydaje ci się, że robisz coś naprawdę niezwykłego? Pytam o to także w kontekście roku 2026, który został ustanowiony rokiem polskiej kolei przez Sejm, co ma na celu upamiętnienie stulecia powołania polskich kolei państwowych. 24 września minie 100 lat od podpisania rozporządzenia prezydenta Mościckiego, które powołało do życia Polską Kolej Państwową, PKP. Czujesz, że ty robisz coś takiego wyjątkowego i wręcz historycznego?
1: Może nie aż tak niezwykłego, wyjątkowego, natomiast czuję, jakbym pełniła faktycznie jakąś służbę i głównym moim celem jest jednak dowiezienie pasażerów do celu. I też powrót do domu samej oczywiście, ale no jak mam do wyboru właśnie, czy moja decyzja sprawi, że pasażerowie dojadą przy okazji oczywiście komplikacji, czy żebym ja sobie szybciej wróciła do domu, to jednak, że tak powiem, z poświęceniem swoim staram się, żeby ci pasażerowie pojechali, bo to też my nigdy nie stoimy dlatego, że chcemy, bo też sami chcemy wrócić do domu, też mamy rodziny i obowiązki i jak stoimy, to też taki apel do pasażerów o wyrozumiałość, bo my też chcemy jechać dalej.
0: Słuchaj, a czy ty wiesz zawsze, co dzieje się w pociągu, bo jest kierownik pociągu i jesteś ty. Która z tych osób jest ważniejsza? Ty jako maszynistka, czy kierownik pociągu, który chodzi pomiędzy wagonami i nie wiem, czy ma też możliwość wejścia do ciebie do lokomotywy?
1: Znaczy, jeśli byłaby taka potrzeba, to może wejść, natomiast tylko na postoju, bo w żaden sposób nie da się przejść z wagonu do lokomotywy.
0: Chyba że jeździ się Stevenem Seagalem w firmie Liberator.
1: Tak. Natomiast no, oficjalnie mówi się, że to jednak kierownik pociągu tym pociągiem włada, że tak powiem, ja go tylko prowadzę, ale jakby wszelkie sprawy, no to pasażerowie kierują się do kierownika, prawda, bo to jego mają na pokładzie. Natomiast no, działamy wspólnie, tak, jednak no to, musi być między nami współpraca.
0: To odwieczne pytanie, bo zazwyczaj to kierownik pociągu powinien informować pasażerów, dlaczego jest opóźnienie, ale czemu, Ula, te pociągi się spóźniają?
1: To jest bardzo złożona sprawa. Urząd Transportu Kolejowego co roku wydaje taki bardzo fajny raport, w którym spisuje po pierwsze powody, z jakich pociągi są opóźnione, a po drugie ile faktycznie te opóźnienia wyniosły w różnych spółkach. I no, czynników jest wiele, tak? Tak jak już omówiliśmy, warunki atmosferyczne, na które kompletnie nie mamy wpływu, ale są też wypadki, tak? Teraz co praktycznie co dzień czy dwa słyszy się, że jakiś samochód wjechał pod pociąg,

0: I 99% wypadków na przejazdach jest spowodowanych z winy kierowcy przez ich pośpiech, nieuwagę, nierespektowanie przepisów ruchu drogowego. No ale są oczywiście też awarie, czy to taboru, czy infrastruktury, a nawet takie błahostki jak to, że pasażer nie zamknie za sobą drzwi i kierownik przez te 10 wagonów musi biegać i te drzwi zamykać, to generuje minutkę czy dwie, a na kolei jest tak, że to opóźnienie rośnie jak taka kula śnieżna, która stacza się ze zbocza, że tak powiem, lawinowo, bo jeden pociąg się spóźni 2 minuty przez niego, kolejny pociąg się spóźni 2 minuty i to tak rośnie. Mamy też pasażerów, którzy podróżują połączeniami z przesiadką.
1: I trzeba na nich po prostu poczekać.
0: Tak, i wtedy też w wielu przypadkach gwarantujemy im to skomunikowanie, czyli ten pociąg czeka. I to tak właśnie wszystko rośnie.
1: Ula, fantastyczna rozmowa i fantastyczna praca, tak myślę. Może jeszcze kiedyś wsiądziesz jako motornicza do tramwaju, ale na razie spełniaj się jako ta maszynistka pojazdów trakcyjnych. Słuchaj, ja naprawdę zerknę na dworcu w Krakowie, czy nie macie przypadkiem w sierpniu w tym pociągu do Krakowa. Jeśli będziesz, to przypomnę sobie o tym wywiadzie, za który ci bardzo dziękuję. Zapraszam naszych słuchaczy na twoje konto na Instagramie maszynistka IC pisane razem. Tam znajdziecie content od Uli. Urszula Calik była moją gościnią i waszą gościnią w drugiej godzinie poranka czwórki. Bardzo ci za to dziękuję. Pozdrawiam i szerokich torów chyba, prawda?
0: Właśnie nie szerokich, zielonych semaforów.
1: Zielonych semaforów.
0: Tak, bo jak tory będą za szerokie, to nigdzie nie pojedziemy.
1: I podłoże będzie złe. Tak, w takim razie zielonych semaforów. Trzymaj się, Ula, i dzięki za wywiad.
0: Dzięki za zaproszenie.
1: Do usłyszenia.

0: Dwie minuty po 9:50. Weronika Puszkar już w studiu Czwórki. Gdybyś miała do wyboru, tak jak Ula, kierować się pociągiem, to wolałabyś pociągi czy tramwaje? Bo to była też jakaś opcja w życiu mojej gościni.
1: Chyba pociągi. Ja pamiętam, jak jeszcze rozmawiałam kiedyś z takim kolegą, który tutaj pracował i miał jeszcze drugą pracę, że właśnie pracował w pociągach.

0: Przerwa kawowa już od 10 na naszej antenie. Co przygotowałaś dla słuchaczy?
1: Tak, co przygotowałam. Dzień frytek dzisiaj jest w kalendarzu.
0: Serio?
1: Także bardzo ważna data, istotna niesamowicie, więc
0: jadłem
1: trzeba
0: wczoraj
1: o tym
0: wieczorem
1: porozmawiać. O, no to widzisz, to można powiedzieć, że zawczasu świętowałeś.
0: Tak, antycypowałem.
1: Więc będziemy rozmawiać o tym, z czym łączyć frytki. Czy z majonezem, czy z ketchupem.
0: Jak się jest w Belgii, to z majonezem. Jak się jest w Polsce, to z ketchupem.
1: A jak się jest w Wielkiej Brytanii, to z octem.
0: To z octem.
1: To jeszcze.
0: Tak, a tego połączenia to nie lubię.
1: A ja chyba lubię wszystkie połączenia ostatecznie.
0: No i dobrze, ja opowiesz o tym od godziny 10.
1: Dokładnie,
0: poza tym?
1: O tym. Poza tym będziemy jeszcze mieli rozmowę z Małgorzatą Sobczak o kryminałach, czyli o tej serii o kolorach. Będziemy rozmawiać o tym, czy kryminały, jeżeli się je pisze, to dzięki temu się jakoś uspokaja, bo wyrzuca się jakieś swoje lęki, czy może wręcz przeciwnie.
0: Od 10 Weronika Puszkar do 13. Ja nazywam się Bartek Czarkowski. Dziękuję wam za piątkowy poranek. Melduję się tutaj za tydzień o 8. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
2: Po reklamie.
8: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: I już minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna dzisiaj wynosi od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Najchłodniej dzisiaj w górach, od 15 do 17 stopni. Na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, ale z czasem tych chmur będzie niestety więcej. Na wschodzie podobnie i tam przydadzą się parasolki, dlatego że prognozowane są przelotne opady deszczu. Miejscami również burze, mogą to być burze z gradem.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram Was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
3: Kiedy?
2: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowie.

0: pułapem.
1: Don Guralesco na początek, utwór Niebo jest pułapem.
2: Przerwa kawowa.
3: Przerwa kawowa.
2: W czwórce.
1: A my mamy wreszcie piątek i tak sobie myślę, że to jest zdecydowanie najlepszy dzień tygodnia. Nawet jeżeli siedzicie dzisiaj w pracy, to już sama perspektywa nadchodzącego weekendu sprawia, że zupełnie inaczej ten czas w pracy mija. A do tego jeszcze my przychodzimy z różnymi propozycjami na to, jak wolny czas spędzić, ale też przychodzimy z ciekawymi rozmowami i myślę, że te rozmowy też umilą wam najbliższe 3 godziny, bo jesteśmy razem do godziny 13. Dzisiaj w kalendarzu, poza tym, że mamy piątek, jest jeszcze jedna ważna, ciekawa adnotacja. Mamy Dzień Frytek. Frytki właściwie w każdym kraju są trochę inaczej przygotowywane. Jestem ciekawa, czy właśnie jesteście bardziej team ketchup, czy team majonez. No, w sumie to niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, to spotkamy się z trochę inną kombinacją. No właśnie, jak możemy je jeść, ale też jaka jest historia frytek? Dzisiaj między innymi o tym będziemy rozmawiać. To zapraszam do 13:00.

0: przerwa kawowa.
1: 16 minut po godzinie 10. Dzisiaj w naszym studiu Ania Pastuszka, twórczyni kulinarnego kanału Do Schrupania. Cześć.
2: Dzień dobry.
1: A my oczywiście o frytkach będziemy rozmawiać, bo dzisiaj dzień frytek. Jeżeli zajrzycie sobie do kalendarza, oczywiście takiego kalendarza dni nietypowych czy świąt nietypowych, to właśnie takie hasło tam znajdziecie. Aniu, jak ty zostałaś nauczona jeść frytki? Bo ja pamiętam, że do pewnego momentu w swoim życiu jadłam tylko frytki z ketchupem i później byłam bardzo zaskoczona, kiedy zobaczyłam, że w serialu jedzą je z majonezem.
2: Ale to też było dla mnie takie egzotyczne, faktycznie. Pierwsze frytki na pewno smażyła mi mama, babcia, dziadek i były to fryty smażone oczywiście na smalcu. Coś między takimi belgijskimi frytkami, a coś między takimi patatas bravas, duże kawałki ziemniaków, takie smażone na takie złoto chrupiące kolory, no i oczywiście z ketchupem.

0: ketchupem. Z majonezem? Kto by o tym pomyślał wtedy?
1: No właśnie się zastanawiam, czy może są jednak jakieś miasta w Polsce, w których się od zawsze jadło z majonezem.
0: Ja nie wiem, nie mam pojęcia, powiem ci szczerze. Natomiast u mnie pod Wrocławiem zawsze był ten ketchup.
1: No to chyba u każdego jest po prostu inaczej, ale pewnie są też różne teorie dotyczące tego, jak w ogóle frytki powstały. Niby taka prosta potrawa, ale ktoś jednak musiał na to wpaść.
0: Dwie wiodące teorie mówią, chociaż niepotwierdzone przez historyków, drodzy państwo, więc tutaj zaznaczam. Natomiast tutaj główny spór toczą Belgowie z Francuzami. Jest jedna teoria, że frytki zrodziły się, powstały w Belgii, a mianowicie taka, że Belgowie tutaj w Dolinie Molizy smażyli sobie małe rybki tak na chrupiąco, a jak ta rzeka zamarzła, tam jest w ogóle bajkowo i pięknie, także polecam wycieczki, jak ta rzeka zamarzła, zaczęto smażyć malutkie ziemniaki w kształcie rybek. Pięknie to wizualnie tutaj pod Muzeum Frytek bardzo podchodzi. I tak zrodziły się belgijskie frytki. Potem one ewoluowały, potem już wiadomo, nie chciało się nikomu wycinać tych kształtów, więc te frytki były takie grubo ciosane. I tak rzekomo według legendy powstały frytki belgijskie.
1: Ale to ciekawe, że trochę mam wrażenie z takiego lenistwa, że właśnie nie chciało się ich dopracowywać, że były to grube frytki. No i okazuje się, że w tym tkwi sukces.
0: Największe odkrycia kulinarne są właśnie
1: frytki.
0: Z lenistwa, majonez, wszystko. A propos frytek.
1: Ale mówisz, że jest jeszcze druga teoria, ta francuska.
0: Francuska teoria dotyczy tego, że frytki powstały w XVII, XVIII, XIX wieku. Tutaj też źródła są różne. Natrafiłam na bardzo wiele różnych, że jest to taki najbardziej konkretne źródła, takie logiczne podają, że jest to wiek raczej XVIII-XIX i frytki powstały jako pierwszy paryski street food. Mm-hmm. I jakiś tam szef kulinarny stwierdził, że te ziemniaki są tak dostępne, tak dobre i tak łatwe do przygotowania, że warto je pokroić. I tutaj mamy cieńszy sposób krojenia, czyli taki french fry. I od tego właściwie wzięła się ta nazwa.
1: To jest też takie francuskie, że trochę takie bardziej delikatne.
0: Tak, oczywiście. Ta poezja, ten kunszt, ta sztuka, że zwykłego ziemniora zrobimy taką klasykę sztuki, jak mała czarna w modzie.
1: No i jeszcze danie, którym się można dzielić.
0: Bardzo.
1: Więc idealne.
0: To tutaj akurat Belgowie, zarówno jak i Francuzi mają to samo, że ta frytka stała się takim daniem narodowym, czymś, co dzieli, można dzielić z przyjaciółmi, co po prostu łączy różne pokolenia, no bo kto nie lubi frytek? Halo, halo.
1: Ale jednak udarło się, że te belgijskie są chyba najlepsze.
0: No tu już jest kwestia sporna, to nie wiadomo. Tutaj wszystko myślę, że opowiemy.
1: No tak, no to za chwilę sobie porozmawiamy o tym, jak robi się frytki w Belgii, co sprawia, że one są właśnie uznawane za te najlepsze na świecie, ale też przyjrzymy się frytkom w innych państwach. Ania Pastuszka jest razem z nami, twórczyni kanału Do Schrupania.
2: To jest nowość czwórki.

0: kocha, lubi, szanuje. To jest nasza nowość. Klimat utworu jest taki bardzo intymny, refleksyjny i skupia się na relacjach oraz na bliskości. Dobry numer.
1: Przerwa kawowa.
2: Przerwa kawowa.
1: W czwórce.
0: A to odezwała się Ania Pastuszka, twórczyni kanału Do Skrupania, z którą rozmawiamy o frytkach. Mówiłyśmy o tych belgijskich frytkach, o tym, że jednak utarło się, że to są najlepsze frytki na świecie. Oczywiście tutaj jest spór między Belgami a Francuzami. No ale jednak mam wrażenie, że my mamy takie przeświadczenie, jeżeli ktoś by nas zapytał na ulicy, gdzie je się, gdzie dostać najlepsze frytki, to odpowiedzielibyśmy, że w Belgii. W czym tkwi sekret?
3: No sekret tkwi oczywiście przede wszystkim w ziemniaku, to jest nasze polskie dobro, ale okazuje się, że też belgijskie. Tutaj wybieramy ziemniaka, który ma jak najbardziej żółty miąższ. Żółty miąższ, więcej skrobi, czyli będzie ładnie się smażył.
0: Czyli już się wybiera odpowiednie ziemniaki. Oczywiście. Na tym polu już się zaczyna to wszystko.
3: W każdym gotowaniu najważniejszy jest produkt. I tutaj nie jest inaczej, jest tak samo. Więc wybieramy typ BC, myślę, że będzie to polska bryza najlepiej. Ziemniak o żółtym miąższu. No. To tak.
0: No to jeżeli są to znawcy ziemniaków, to na pewno wiedzą, o czym mówisz, bo to oczywiście. BC to jest jeszcze jakiś skrót. To jest jakaś nazwa ziemniaka, tak?
3: To jest nazwa typu.
0: Zawarto się skrobi.
3: No, to jest nazwa typu. I co? Potem zabieramy się za obróbkę tego ziemniaka, czyli najpierw płuczemy te ziemniaki, dobrze suszymy, bo chodzi nam o to, żeby tej skrobi z wierzchu się pozbyć, żeby te ziemniaki nam się nie spaliły. I tak też robią Belgowie. Mhm. Potem najpierw robimy pierwsze smażenie w niższej temperaturze, zależy od grubości cząstek, no ale te belgijskie frytki zwykle mają około
0: centymetra. Bardzo grubo.
3: Bardzo grubo. Jak kto lubi. Nie narzucajmy tutaj naszej woli, może ktoś woli inaczej. Ważne jest to, że im cieńsze frytki, tym krócej robimy to pierwsze odsmażanie i to drugie odsmażanie. To jest kluczowe. Mhm. Ale przy belgijskich około centymetrowej grubości kwadratach podłużnych, no wiadomo, mówię o przekroju, smażymy około 4-5 minut w 150-160 stopniach, a następnie te frytki wyjmujemy i osuszamy. Ważne, żeby po pierwszym opłukaniu też je dobrze osuszyć, żeby nam nie chlapał olej, no bo to jest zwyczajnie niebezpieczne, a tutaj skupiamy się na samym smaku i na kulturze smażenia.
0: Zawsze wydawało mi się, że to jest takie proste danie.
3: Słuchaj, tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Tutaj zawsze tak jest, w kuchni tak jest zawsze. Wystarczą takie małe patenciki i już po prostu masz danie jak z restauracji Michelin. Skończyliśmy na tym pierwszym smażaniu, na studzeniu i teraz drugie obsmażanie. Po pierwszym smażaniu frytki są jedynie złociste. Delikatny mają kolorek, chodzi nam o upieczenie miąższu ziemniaka. Potem te nasze fryteczki studzimy i wrzucamy znowu do oleju, który jest gorętszy, czyli 180-190 stopni i wtedy już smażymy fryty na taki kolor, jaki lubimy, czyli albo niektórzy, wiem, bo ja mam różnych znajomych, różnych przyjaciół, jedni lubią sfajcowane, takie już totalnie, wiesz, skwarki, a jedni lubią delikatnie złociste. Ja tak lubię po środku, żeby były delikatnie złote, ale takie w kolorze takiego, no, zachodzącego słońca, a nie takiego, wiesz, gwiaździstego nieba.
0: To ja chyba podobnie. Myślę sobie, że najgorzej mają te osoby, które zapraszą ludzi o zupełnie różnych upodobaniach.
3: No tak to bywa. Po prostu wtedy nie mieszamy frytek i te ze spodu będą bardziej przypieczone, a te z wierzchu będą mniej przypieczone. To tutaj główka pracuje.
0: Ale to ja cię dopytam w takim razie o te frytki francuskie.
3: Frytki francuskie smaży się po prostu krócej. Metoda obsmażania jest taka sama, tylko smażymy krócej. 2-3 minuty na początku, no i potem też około 2-3 minut do 4, w zależności jak bardzo lubimy wysmażone te frytki.
0: Czyli mniej więcej jest to samo.
3: Tak,
0: smażymy krócej, też ziemniaki tak samo wybieramy wcześniej, wysuszamy to wszystko.
3: Tak, myjemy, suszymy, smażymy pierwszy raz, suszymy i smażymy drugi raz.
0: No to za chwilę o sosach porozmawiamy, bo tutaj znowu pojawia się kolejny spór.
3: Oj, tutaj to jest, tu się dzieje, kochani.
0: Tu się dzieje bardzo dużo i ty masz nawet swoje marzenia odnośnie tego, z czym byś chciała jeszcze frytki spróbować. Ale to za chwilę zdradzimy, bo mi Ania już nieco poza mikrofonem powiedziała. Ania Pastuszka, dzisiaj autorka kanału Do Schrupania, jest razem z nami.

0: Zaczynamy weekend.
1: I taki sygnał, dźwięk gotującej się wody, zaparzonej kawy, być może albo herbaty. No nie wiem, czy do końca to można łączyć z frytkami. Dzisiaj Ania Pastuszka jest razem z nami, autorka kanału Do Schrupania. Z czym ty najczęściej jesz frytki?
2: Ja przyznam, że z majonezem i ketchupem.
1: Klasyczek. Taki najprostszy sos. Ja w ogóle sobie przypominam teraz, że kiedy chodziłam jeszcze do liceum i zawsze po lekcji, znaczy bardzo często po lekcjach chodziło się do różnych sieci street foodowych na oczywiście frytki z burgerem i nasza nauczycielka tak z politowaniem stwierdziła, że no ale jak to? To wy wtedy przecież jecie chleb z ziemniakami. I tak każdy, no tak.
2: Nie tylko oni, nie tylko oni. Słuchajcie, Brytyjczycy, co w ogóle dla mnie jest totalnym szokiem, abstrakcją, jak pojadę na te fish and chips wymarzone.
1: No właśnie, zdradziłaś już swoje marzenie, że jeszcze tego nie próbowałaś.
2: Nie próbowałam frytek z octem i tutaj robimy wstęp do tego, gdzie i z czym je się frytki. W Wielkiej Brytanii je się fish and chips i frytki doprawia się octem. No i tutaj chodzi o ten balans kwaśnego i tłustego. I to zawsze się sprawdza. I jak się tak dobrze, drodzy Państwo, zastanowicie, to w każdym daniu mamy taki balans, jeżeli
1: chodzi
2: o smażone dania.
1: Myślę, że możesz być śmiało na ty z naszymi słuchaczami.
2: O, jak miło!
1: Tym bardziej, że jemy frytki, no to już w ogóle jest luźna atmosfera.
2: No, ale tutaj do czego zmierzałam? Do tej kanapki, a propos takich abstrakcji kulinarnych i tych frytek z chlebem. Brytyjczycy mają kanapkę, która nazywa się chip butty i to jest kanapka, która składa się, uwaga, chleb biały, masło, frytki, ketchup, masło, chleb biały. Ale zjadłabyś coś takiego?
1: Wiesz co, chyba bym nie zjadła, ale jednocześnie zjadłabym taką potrawę, która składa się z osobno porcji frytek i osobnej kanapki. Że po prostu nie jest to wszystko połączone.
2: No tak, no ale to wtedy się wydaje jakieś takie mniej absurdalne. Poza tym w burgerze masz jeszcze, wiesz, czy tam jakimś takiej kanapce filadelfijskiej ze stekiem. Masz coś w środku. A tutaj, no to co to? Te frytki z tym chlebem? Ludzie.
1: No tak. No tak, ale jednak to już wygląda inaczej, chociaż ostatecznie jemy to samo.
2: No niby tak, ale myślę, że jemy też oczami, no i tutaj to jest duża taka dla mnie zagwozdka i obiecuję, że jak pojadę tam,

0: Na pewno tego spróbuję.
1: Czyli co, mamy fish and chips w Wielkiej Brytanii, oczywiście burgery z frytkami w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze jakieś nietypowe połączenia znalazłaś?
2: Myślę, że możemy przede wszystkim znać, i też to jadłam. To jest poutine kanadyjskie, takie frytki z gęstym sosem na bazie mięsa, takim gravy, czyli takim po prostu bardzo esencjonalnym na bulionie, długo gotowanym, i do tego są jeszcze takie kawałeczki sera. I to są takie frytki zalane sosem, które trzeba jeść bardzo szybko, żeby nie namokło tego sosu. Kolejne danie to na przykład, no to każdy zna, tutaj podróżujemy do Hiszpanii, patatas bravas, czyli smażone ziemniaczane kosteczki z takim sosem czerwonym, ostrym, salsa brava, no to każdy zna, każdy jadł.
1: Ale to oni też to zaliczają do frytek?
2: Tak, oczywiście, to są fryteczki, smażone, smażone, płukane, płukane, wszystko się liczy.
1: Jeszcze jest jakieś połączenie? Czy
2: oczywiście, mamy jeszcze holenderski kapsalon, czyli takie frytki zapiekane z serem, trochę jak kebab, jest to połączenie frytek, kurczaka, sera i sałatki na to. Przyznam, że trochę abstrakcyjne dla mnie również, ale z drugiej strony, czy bym zjadła? No na pewno prędzej niż chip patty.
1: Ja tak ciebie słucham i myślę sobie, że tak, frytki z octem w Wielkiej Brytanii to trochę takie frytki na odchudzanie. Bo już jeżeli połączymy je z majonezem albo z tym sosem serowym, no to już mamy bombę kaloryczną.
2: No tak, loaded fries, typowe amerykańskie danie, do tego na przykład jeszcze nie dość, że cheddar, to jeszcze ręczyk, czyli też majonez z cebulką, z maślanką. Do tego jeszcze oczywiście jakieś jalapeno, boczusia troszkę tutaj
1: ja
2: się darzy.
1: Ja już zrobiłam się głodna i myślę, że dzisiaj pozwolę sobie na taką porcję frytek.
2: Ja tylko stąd wyjdę i idę na frytki. Koniecznie.
1: Ania Pastuszka, twórczyni kanału Do Schrupania, była razem z nami. Bardzo dziękuję. No i co, smacznego w takim razie
2: smacznego.
1: Ci życzę.
2: Smacznego. Dziękuję bardzo i wam też.

0: 19 minut pozostało do godziny 11. No frytki frytkami. Myślę, że narobiliśmy wam smaka, ale na pewno też macie smaka na nasz konkurs.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: W każdej godzinie naszego spotkania do walizki wrzucam jeden przedmiot. Waszym zadaniem jest zapamiętanie wszystkich trzech. Możecie sobie gdzieś to wszystko zapisać i w odpowiednim czasie do nas zadzwonić i wymienić te trzy przedmioty.
1: Do walizki wkładamy.
0: A dzisiaj do walizki wkładamy gazetę. Nie wiem, czy też zaobserwowaliście trochę taki powrót do gazet papierowych, więc pomyślałam sobie, że fajnie mieć taki przedmiot, taką gazetę papierową, kiedy wyjeżdża się gdzieś na wakacje i chcemy się totalnie odmurzyć, nie odbierać telefonu, nie stresować się tym, że cały czas przychodzą do nas jakieś różne powiadomienia i właściwie nie wiemy wtedy, co czytać. A jeżeli mamy taką gazetę, to już ktoś za nas wybrał te treści i możemy się skupić na jednej rzeczy. Także gazeta ląduje na samo

0: dno naszej walizki, a po godzinie 11 odkryję kolejny przedmiot.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.

Ćiče, ręce w górę. Hades mówił, nauczyciel paluch, że nie umiem żyć jak on. Smeszysz, sachy śmiała Ryan Granu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Biała słuchał mnie na taśmach, res miał żal, że nie mam chwili. Sogu raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz tyku.

0: przerwa kawowa.
1: Soku i Sarius przed chwilą w czwórce. Ja tak sobie myślę, że lato, oczywiście o ile mamy urlop, to jest taki idealny czas, żeby pochodzić sobie po wystawach, bo wtedy mamy zupełnie czystą głowę. Nie spieszymy się nigdzie, mamy taką świadomość, że jutro nigdzie nie trzeba wstawać. I tak się składa, że mamy bardzo ciekawą wystawę do zobaczenia. Wystawę Wajda na nowo. Ta wystawa prezentuje 74 autorskie plakaty Andrzeja Pongowskiego. Plakaty inspirowane filmami i spektaklami teatru, telewizji w reżyserii oczywiście Andrzeja Wajdy. Ekspozycja łączy znane prace artysty z 14 premierowymi plakatami przygotowanymi z okazji roku Andrzeja Wajdy, bo właśnie taki rok został ustanowiony przez Senat RP. Oczywiście po to, żeby uczcić 100. rocznicę urodzin reżysera, ale też 10. rocznicę jego śmierci. Wystawę możecie oglądać w galerii plenerowej w Muzeum Łazienkach Królewskich do końca lipca.

0: do with my hands?
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
13: Ona czuje we mnie pieniądz, wytroiła się jak bijąc.
14: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: I u nas, jeżeli chodzi o pogodę, to raczej stabilnie, bo temperatura maksymalna wynosi od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Najchłodniej będzie w górach, tam od 15 do 17 stopni Celsjusza. Ale jeżeli podróżujecie po świecie, to uważajcie na siebie i pijcie dużo wody, dlatego że wiele państw zmaga się z kolejną falą upałów. I tak w Paryżu od południa w sobotę będzie obowiązywał już najwyższy czerwony alert pogodowy. W sobotę i w niedzielę temperatury w stolicy Francji przekroczą 35 stopni Celsjusza. Włosi zaś zobaczą na termometrach nawet 45 stopni. Bardzo ciepło będzie też w Hiszpanii.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
1: Po reklamie.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: I rozpoczynamy drugą godzinę audycji Przerwa kawowa. Molesta Evenement na początek i tak myślę, że co, może polecimy z konkursem od razu.
0: Konkurs. Konkurs. W czwórce.
2: Konkurs w czwórce.
1: Bo już właściwie prawie 12 minut po godzinie 11, więc to jest idealny czas, żeby znowu zajrzeć do naszej żółtej, czwórkowej walizki, no i spakować się na lato.
0: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
1: A tym razem wrzucam do naszej walizki spodnie dresowe. Wydaje mi się, że to jest must have każdych wakacji, szczególnie jeżeli podróżujecie na przykład nad Polskie Morze. Tam pogoda jest zmienna, więc takie ciepłe dresy z pewnością się przydadzą. Zapamiętujcie, bo to jest już drugi przedmiot w naszej walizce. Po godzinie 12 rozpakujemy ponownie nasz bagaż i wrzucimy trzeci przedmiot, także słuchajcie uważnie, a ja zapraszam do godziny 13 na przerwę kawową.

0: Lato to jest taki moment, kiedy mamy dużo więcej czasu na czytanie. No a co najchętniej czytamy w Polsce? Oczywiście kryminały i na to wskazują wszelakie badania. Tego lata możemy sięgnąć na przykład po kryminały Małgorzaty Oliwii Sobczak z serii Kolory zła. Jej najnowsza książka to Fiolet, ale my z Małgosią spotkałyśmy się i rozmawiałyśmy o różnych kolorach.
1: Przerwa kawowa.
0: Tobie w ogóle się jeszcze jakoś inaczej kojarzą kolory, które pojawiają się w tytułach twoich książek?
2: Ja jej przewrotnie bardzo stosuję, więc one nie tylko odnoszą się do zła, ale ta symbolika jest bardzo szeroka. Na przykład biel to kolor spokoju, takiego bezpieczeństwa, a u mnie kojarzy się z kokainą, ze śniegiem, z modernistyczną Gdynią, z prostytucją, która też się tam pojawia. Także jest dużo różnych takiej przewrotnej konotacji.
0: I o ile może w książce aż tak nas to nie porusza, tak sobie myślę, to kiedy oglądamy film, no to już mamy pewne skojarzenia z różnymi kolorami, czy na przykład z muzyką. Jeżeli jest taka typowo muzyka mroczna, to my wiemy, że już za chwilę się coś wydarzy. No i trochę podobnie jest z kolorami, że trochę jednak nas wprowadzasz w takie uczucie zaskoczenia, więc nawet jeżeli ktoś czegoś się obawia, mógłby zamknąć oczy.

0: oczy, żeby nie widzieć danej sceny, no to tutaj może być inaczej.
1: Tak, no ta symbolika często kolorystyczna, często jest taka właśnie różnorodna. Tutaj w ogóle, w kontekście filmów, takim punktem wyjścia była książka Patty Bellantoni, Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Jest to taka książka, która mówi o teorii koloru w kinematografii. I okazuje się, że na przykład, kiedy widzimy na ekranie jakiś fioletowy przedmiot, albo nałożony jest na ekran taki fioletowy filtr, to zdarzy się zaraz coś strasznego. Albo ktoś straci życie, albo co najmniej miłość, młodość, nadzieje, złudzenia. Więc ten właśnie taki fiolet, który łączy czerwień i błękit, czyli taką zmysłowość, buntowniczość, zbrodniczość, ale właśnie taki spokój, melancholię, smutek, jest bardzo często właśnie na ekranie postrzegany w takim bardzo złowieszczym kontekście.
0: Czy ty wolisz, jak ludzie czytają twoje książki, czy słuchają audiobooków?
1: Nie mam tutaj preferencji. Każdy ma właśnie swoje preferencje i każdy wie, jaki nośnik najlepiej na niego działa. Ja na przykład jestem team druk, jestem stara szkoła, także ja muszę mieć książkę, muszę powąchać, muszę dotknąć, muszę zaznaczyć, lubię sobie po książkach pobazgrać nawet, podkreślić. No a tego jednak w e-booku bym nie zrobiła. Natomiast też lubię się zatrzymać nad tym, co czytam. Sobie coś, jak mi się coś podoba, to jeszcze raz to przeczytać, więc audiobook też nie do końca daje taką możliwość, ale ekstra, że są audiobooki, że każdy może właśnie w wolnej chwili, czy jadąc autem, czy odkurzając, czy cokolwiek robiąc, może również spożytkować ten czas na czytanie, więc to jest fantastyczne, że każdy może wybrać coś dla siebie.
0: Pewnie zmienia się w ogóle to, co widzimy w głowie, to jak wyobrażamy sobie różne postaci. Czy ty może też inaczej je zobaczyłaś, kiedy usłyszałaś swoją książkę?
1: Ja generalnie nie słucham za bardzo audiobooków. Jedyne audiobooki swoje, które przesłuchałam w całości, zawsze tylko patrzę mniej więcej, jak to jest nagrane, jak jest tembr głosu i tak dalej, ale jedyne swoje książki, które przesłuchałam, to była seria Granice ryzyka, czyli Szelest, szum i szrama, i to było zrealizowane w formie słuchowiska. I tutaj to było niesamowitym doznaniem dla mnie, bo ta książka też jest taka bardzo opierająca się na tym zmyśle właśnie słuchu, więc dodatkowo też szmery, te szelesty, to wszystko było tak genialnie multiplikowało i pobudzało te emocje, że miałam takie wrażenie, jakbym to nie ja w ogóle napisała. Miałam możliwość wysłuchania tej książki w oderwaniu się od mojego autorstwa. I czasami sobie myślałam, Jezu, jakie to jest świetne, a później, o kurczę, przecież to moja książka. Naprawdę polecam te słuchowiska, bo są fantastycznie zrealizowane.
0: To Małgorzata Oliwia Sobczak, autorka serii Kolory zła. Za chwilę wracamy do tematu.

0: Lubimy się bać i o tym często też mówią psycholodzy, ale zdecydowanie wtedy, kiedy mamy nad tym strachem kontrolę. A największą kontrolę, tak sobie myślę, że nawet większą niż film, dają nam książki, kryminały. Dlatego, że taką książkę właściwie w dowolnym momencie możemy odłożyć, później do niej wrócić. No i w zasadzie wszystko, kiedy czytamy, zależy od naszej wyobraźni. My tego lata sięgamy po książki od Małgorzaty Oliwii Sobczak.
1: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
0: Powiedziałaś, że sprawdzasz, jaki jest głos, jakim tempem to wszystko jest czytane. Czy tak samo pojawia się to wszystko w twojej głowie, tak samo jak później to zostało przeczytane?
2: Tak, ja lubię słyszeć to, co piszę w głowie. I dla mnie bardzo ważny jest rytm przede wszystkim, rytm zdania, więc robię, najczęściej te zdania są krótkie, ale rytmiczne. I zawsze je słyszę trochę, jakby to narrator właśnie w filmie czytał. Natomiast teraz moje książki będą miały przekłady, między innymi francuski, czeski i słowacki. Już tutaj współpracuję i piszę z tłumaczami i to też jest niesamowite, że muszę tłumaczyć, że na przykład tu trzeba użyć tak, żeby był rytm. I sama się zastanawiam, jak to zostanie przetłumaczone i czy zachowany zostanie ten rytm, który jakby jest jedną ze składowych mojego stylu. Więc to też jest takie, no, niezwykłe doświadczenie.
0: Bo jestem ciekawa, czy tobie to zawsze odpowiada, no bo jednak każdy z nas ma trochę inny temperament, może inaczej sobie wyobraża daną postać, no przeczyta to przede wszystkim swoim głosem.
2: No ja współpracuję przy Kolorach Zła od samego początku z Marcinem Popczyńskim i właśnie jego styl czytania bardzo mi się podoba. Ma piękny, mięsisty taki głos, mocny, dosyć niski i zawsze naprawdę buduje swoim głosem, modulowaniem swojego głosu napięcie w taki sposób, który mnie kręci. I teraz nawet miałam premierę Fioletu w Empiku niedawno, na którym Marcin Popczyński tak przedpremierowo wszystkim obecnym przeczytał prolog Fioletu i sama tak po prostu słuchałam w napięciu i Marcin tuż przed końcem tego prologu skończył i też miałam taki niedosyt. Mówię, jak to, nie doczytasz? Bo naprawdę już się zaczęłam wkręcać, więc Marcin Popczyński czyta to genialnie.
0: Pisanie kryminałów potrafi trochę przytłoczyć, że czasami ma się ochotę od nich odpocząć?
2: No ja tak nie mam. Trochę mam w drugą stronę, to znaczy pisanie kryminałów zazwyczaj jest dla mnie autoterapią. Sublimuje moje takie wewnętrzne napięcie, moje lęki. Wiesz co, nawet kiedy zaczęłam pisać Czerń, miałam 4-miesięczną córeczkę, więc trochę się śmieję, że właśnie wtedy napisałam książkę o porwaniach dzieci, o krzywdzie dzieci. Był to okres, w którym u mnie narodziły się takie nowe lęki u świeżo upieczonej mamy i w ten sposób sobie z tym poradziłam.
0: Ale jestem ciekawa, czy to wynika z tego, że wyrzucasz z siebie jakieś emocje, że właśnie piszesz o tym, czy może też docierasz do różnych informacji i okazuje się, że jeżeli się przeszuka różne statystyki, różne dane, no to do takich zdarzeń wcale tak często nie dochodzi i to cię uspokaja.
2: No być może. Myślę, że w ogóle pisanie kryminału czy czytanie

0: kryminałów, pomaga w racjonalizowaniu tego, czego my nie potrafimy objąć rozumem. Dlatego też powstawały na przykład starożytne mity, żeby miały wyjaśniać zjawiska takie jak burze, jak sztormy, których ludzie się bali, bo ich nie rozumieli. No i trochę właśnie kryminały przejęły taką funkcję mitów. To znaczy piszemy o tym, o pewnego rodzaju tabu, tak? Tabu, jakim jest odebranie życia drugiej osobie. I poprzez racjonalizowanie tego, poprzez wskazanie motywów, poprzez przede wszystkim też wymierzenie sprawiedliwości, my czujemy się uspokojeni.
1: To jak odpoczywają, jak spędzają lata twórcy kryminałów?
0: Tak, koniec promocji i premiery Fioletu, więc będzie czekało mnie lato pełne pisania nowego koloru zła.
1: No to z pewnością z Małgosią wkrótce spotkamy się ponownie. Małgorzata Oliwia Sobczak, autorka serii Kolory Zła, była naszym gościem. A my za chwilę odkładamy książki i idziemy na spektakl, nietypowy spektakl, bo w parku.

0: Zaczynamy weekend.
1: Tydzień temu mówiliśmy wam, że kino przenosi się na leżaki, ale jeżeli wolicie teatr, to ten latem przenosi się do parku. Dzisiaj z nami w studiu Kuba Wąs, organizator projektu Szekspir w Parku. Cześć.
2: Witam serdecznie.
1: Park to jest miejsce, które może sprawić, że wiele osób, które wcześniej nie chodziły do teatru, no może spotkać się z taką formą sztuki?
2: Zdecydowanie. Zdecydowanie jest to forma podania teatru bardzo dla widza przystępna i łagodna i łaskawa. Dlatego zachęcamy tym bardziej, żeby w naszym projekcie wziąć udział jako widzowie, bo jest to bardzo przyjemna rzecz po prostu, bo można w sposób nieskrępowany sobie zorganizować i przestrzeń wokół siebie, bo można, trzeba nawet wziąć swój kocyk, można wziąć ze sobą jakiś kosz, można w tym koszu przynieść różne rzeczy, można jeść, można pić, można nas nagrywać nawet, można używać telefonów byle bez dźwięku.
1: Wiesz co, więc można robić wszystko to, czego w teatrze nie można.
2: Troszeczkę tak. Jest to sytuacja zupełnie odwrotna od teatru klasycznego, tak go nazwijmy, i tego codziennego, z którym mamy do czynienia w ciągu całego sezonu, a w lecie możemy się otworzyć na nowe przestrzenie i na nową publiczność właśnie, bo jest bardzo dużo osób, która od naszego projektu zaczyna swoją przygodę z teatrem w ogóle.
1: I ty się spotkałeś z takimi głosami, że ludzie mówili, przychodzili, że są po raz pierwszy w teatrze.
2: Tak, to prawda, bo wiele osób przychodziło i mówiło, że przyszło właśnie na ten, na nasze spektakle i na ten projekt, ponieważ ogólnie mają jakiś taki, nie wiem, to są traumy z dzieciństwa chyba, lęk przed teatrem i przed takim zamknięciem, tą jakąś formalizacją tego wydarzenia i że trzeba być cicho i trzeba być grzecznym i w ogóle, a nasz projekt temu troszeczkę przeczy, bo rzeczywiście u nas można reagować głośno, można prawie w zasadzie być częścią naszej sztuki, bo my bardzo chętnie korzystamy z widowni i z zasobów ludzkich, czyli z państwa, i lubimy się z państwem bawić w tę grę.
1: Ale ja sobie myślę, że i tak wśród tej publiczności są osoby, może nawet większość, czyli ci, którzy chodzą do takiego klasycznego teatru, i zastanawiam się, jak oni się w tej koncepcji odnajdują, że nagle tych zasad nie ma i przychodzą ludzie, którzy no właśnie dobrze się czują w tym, że nie jest to wszystko, że nie ma tych zasad, że nie są tak skrępowani, że mogą się położyć, mogą coś zjeść. Czy nie ma ludzi, którym jednak to przeszkadza, bo przyzwyczaili się do czegoś zupełnie innego?
2: Wydaje mi się, że nie jednak, że jakby sama lokalizacja i miejsce już wskazuje na to, że no nie możemy oczekiwać takich samych zasad, które panują w sali teatralnej, bo po prostu się nie da. My dokładamy wszelkich starań, żebyśmy byli słyszalni i widzialni. Jesteśmy świetnie oświetleni, jesteśmy bardzo dobrze nagłośnieni. Gramy wszystko na mikroportach, więc nie ma problemu z tym, żeby też nas nie, że ktoś komuś będzie rzeczywiście bardzo przeszkadzał. Na szczęście też ta widownia, która przychodzi, to muszę przyznać, to jest fantastyczne i z roku na rok coraz bardziej kocham naszą publiczność za to i szanuję.
1: Ale wydaje mi się, że
2: bo
1: też
2: nie zdarzają się żadne incydenty jakieś takie rzeczywiście, bo oczywiście mogłyby się wydarzyć, ale chyba przez to, że też od początku wprowadzamy widzów w tę atmosferę

0: pewnej wspólnoty i przyjaźni i takiego luzu, bo my też przed spektaklem takie mamy, powiedzmy, rozgrzewkę, stand-up i przekazanie informacji i troszeczkę pokazujemy, że jakby spuszczamy z tego balonika powietrze. Proszę Państwa, proszę się nie bać. To wszyscy są bezpieczni, dobrze się czujemy, świetnie się bawimy, nikt nikogo do niczego nie zmusza, także spoko.
1: No to za chwilę porozmawiamy o tym, jak się aktorzy w takiej sytuacji odnajdują. Dzisiaj z nami jest Kuba Wąs, organizator projektu Szekspir w Parku.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. Czwórce.
1: Kuba Wąs ze mną w studiu, organizator projektu Szekspir w Parku. I tak jeszcze myślę sobie o tym, co powiedziałeś, że czasami przychodzą ludzie i przyznają się, że to jest ich pierwsze spotkanie z teatrem. I tutaj już to jest taki znak, że jest taka atmosfera bardzo luźna, że nikogo nie krępuje to, że do tej pory w teatrze, poza tymi doświadczeniami szkolnymi, no to, że poza tym w teatrze nie był.
2: Dokładnie. No jest to też wygodna forma, bo jeżeli ktoś naprawdę bardzo się boi, no to jest to taka forma też, w której wyjście w trakcie, bo jednak po prostu go z jakiegoś powodu to przerasta, nie jest też problemem po prostu, bo my wiemy, że ta widownia jest ruchoma, bo mamy obok postawione również nasi koledzy wspaniali, serwują kawę do pewnego momentu. Ktoś niestety musi iść na stronę i to wiemy, że to jest jakby cały czas żywy organizm, ale też właśnie od początku mówimy, że nie ma problemu, jak potrzeba, idźcie spokojnie, jakby wszyscy sobie z tym poradzimy.
1: Ale no właśnie, to jest wygodne dla widza, a dla was, dla aktorów, no bo no znowu, w tym teatrze klasycznym takich sytuacji nie ma. Wydaje mi się, że kiedy ktoś się nawet, wiesz, spojrzy w telefon, nie daj Boże, kiedy ktoś zacznie rozmawiać,
2: proszę państwa,
1: to jest niedopuszczalne.
2: Chciałbym jakby powiedzieć, to jest troszeczkę na marginesie, ale szybciutko chciałem powiedzieć, jeżeli my stoimy na scenie w takim klasycznej sali teatralnej i państwo patrzycie w telefony, tak, my to widzimy. Światło telefonu odbija się od waszych twarzy.
1: Ja myślę, że nie tylko
2: i widzimy te błękitne poświaty na waszych twarzach.
1: Obok.

0: osoby obok, oczywiście, ale żeby nie było, czwarta ściana istnieje tylko w naszej wyobraźni, my wszystko widzimy i słyszymy.
1: No to jak się teraz odnajdujecie w tej nowej przestrzeni, kiedy wszystko jest dozwolone, kiedy w każdej chwili ktoś może wstać, wyjść, jeść, inaczej ludzie też reagują na to, co się dzieje na scenie?
0: Jest inaczej, natomiast też z powodu skali tego i że to jest co najmniej kilkaset osób dochodzące do kilku tysięcy, to nie robi to na nas wrażenia, jeżeli to się odbywa w ramach samej widowni. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że ktoś na przykład, wiele razy tak było w poprzednich latach, że ktoś uparł się, że będzie siedział na brzegu sceny. Chociaż prosimy, że scena jest dla nas, trawnik jest duży dla państwa, my mamy tylko scenę, więc podzielmy się chociaż tak sprawiedliwie, ale ktoś z uporem maniaka siadał na tej scenie, wtedy był rzeczywiście ogrywany.
1: No ale zobacz, na pewno by się nie odważył w teatrze usiąść na scenie.
0: Na pewno nie, na pewno nie. Więc to są takie rzeczy, że niektórzy rzeczywiście chcą bardziej zaistnieć, inni mniej. My sobie z tym jakoś radzimy, próbujemy to ograć i wobec tego reagować, ale to są rzeczywiście wypadki, kiedy ktoś ingeruje w naszą przestrzeń albo w przebieg spektaklu, ale jeżeli to wszystko się dzieje w trakcie, to my też jakby światła są na nas, państwa jest mnóstwo, więc tam akurat można się spokojnie nie przejmować i można jakby chodzić swoimi ścieżkami. My czasami też namawiamy, żeby w trakcie na przykład się przesiadać, żeby spojrzeć na ten spektakl z innej strony, z innej perspektywy rzeczywiście, więc sami do tego namawiamy, żeby państwo właśnie nie czuli się jakkolwiek usztywnieni. Natomiast jeżeli to nie wpływa na sam przebieg spektaklu, to my sobie akurat w tej przestrzeni świetnie z tym dajemy radę i zupełnie nam to nie przeszkadza. Szczególnie, że jakby akustycznie jesteśmy i tak mocniejsi, bo jesteśmy zdecydowanie podbici na mikroportach, więc też trudno nas przekrzyczeć.
1: Kuba Wąs jest razem z nami, organizator projektu Szekspir w Parku.

0: przerwa kawowa.
1: Razem z nami dzisiaj Kuba Wąs, organizator projektu Szekspir w Parku. Kuba, jakie spektakle możemy zobaczyć?
2: Jeszcze przez najbliższe prawie dwa tygodnie, półtora tygodnia możemy zobaczyć komedię Omyłek, która miała premierę w zasadzie przedwczoraj, chociaż miała mieć we wtorek, ale tu akurat

0: Akurat pogoda z nami na ten jeden dzień zwyciężyła, teraz wierzymy, że będzie pięknie, więc komedia Omyłek do 19 lipca, od 21 lipca przez kolejne dwa tygodnie Wieczór Trzech Króli, już trzeci sezon z nami.
1: No właśnie, wspomniałeś o tej pogodzie, to jest kolejny element, który wy musicie wziąć pod uwagę. No trochę się da to przewidzieć, da się to sprawdzić, ale nie wiem, czy tak na 100%.
0: Nie da się.
1: Jakie
0: da się, szczególnie, że na szczęście Wilanów ma jakiś osobliwy mikroklimat i burze potrafią szaleć wszędzie dookoła, a u nas nie spada kropla deszczu, więc my, dopóki nie jesteśmy na miejscu i nie widzimy tak naprawdę, co się dzieje i jak tam wyglądają chmury, to nie jesteśmy w stanie nic przewidzieć, a i to nie zawsze, bo czasami zdarza nam się, że deszcz spadnie nieoczekiwanie w trakcie, ale na szczęście rzadko. Ostatnio kończymy tak, że kończymy grać i wtedy zaczyna delikatnie kropić, więc wszyscy są bezpiecznie, wracają do domu.
1: Ale kiedy pada w trakcie nagle, no to wtedy się przerywa spektakl? Czy gra się, czy tak się trochę jeszcze sprawdza, czy to może przejdzie?
0: Wszystko zależy od siły tego deszczu. Wiele zagraliśmy w lekkim mrzawce, ale to wszystko zależy od kolegów z techniki, którzy nam mówią, że w pewnym momencie zaczyna to być po prostu niebezpieczne dla nas i dla sprzętu, więc wtedy przerywamy. Natomiast jeżeli przerwiemy spektakl, państwo mogą przyjść jeszcze raz na ten sam bilet w dowolnym kolejnym terminie, więc to nie jest tak, że kogoś coś ominie. I co ważne, te spektakle cały czas są darmowe.
1: No to warto
0: trzeba tylko kupić wejściówkę do ogrodów Muzeum Pałacu w Wilanowie. 15 zł za normalny, 5 za ulgowy, a reszta już jest za darmo, więc to jest cenne.
1: Serdecznie zapraszamy. Kuba Wąs, organizator projektu Szekspir w Parku, był razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję również.

0: każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
1: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęło południe.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi dziś od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum. Najcieplej dzisiaj na zachodzie, tam 25 stopni Celsjusza. W górach najchłodniej od 15 do 17 stopni. Na zachodzie mało chmur, ale z czasem będzie ich trochę więcej. Na wschodzie podobnie, tam też przydadzą się parasolki. Będzie padać, a miejscami pojawią się też burze z drobnym gradem.
1: Autopromocja.
0: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.
10: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: 10 minut po godzinie 12 i Eminem na początek trzeciej godziny naszego spotkania.
1: Czwórka, czwórka, to słychać. To słychać.
0: A już za chwilę dołączy do mnie Marta Dziękiewicz, która latem sprawdza dla nas internet, przegląda, myślę, że też gazety, które powoli powracają do łask. No i oczywiście wszystkie gorące profile w mediach społecznościowych w poszukiwaniu trendów. Zagląda też do bardziej oldschoolowych miejsc, jak się okazuje, na przykład do bibliotek. No i słuchajcie, właśnie biblioteki stały się takim trendem. Coraz więcej ludzi z pokolenia Z, szukając hotelu na wakacje, sprawdza, czy ten hotel ma również bibliotekę albo czy obok gdzieś taka biblioteka się znajduje. A Marta dowiedziała się też, że takie miejsce, taką bibliotekę otworzyła jedna z celebrytek. O kogo chodzi? O tym już niebawem. No i niebawem też dokończymy nasze pakowanie.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: 15 minut po godzinie 12, kawa zaparzona, no to jest idealna porana.
0: Weekend na walizkach. Weekend
1: na walizkach. No i szczerze mówiąc, nasza walizka powoli się zapełnia, bo mamy już dwa przedmioty. No to co, pora dokończyć pakowanie.
0: Teraz do walizki wkładamy.
2: Teraz do walizki wkładamy.
1: Wkładamy ostatni, trzeci przedmiot i niech to będzie krem z filtrem. Jesteśmy odpowiedzialni i niezależnie od tego, czy jest słońce, czy słońca nie ma, trzeba smarować się kremem z filtrem. No, jeżeli jesteście na wakacjach nad morzem, to tak sobie myślę, że tego słońca pewnie trochę brakuje, ale i tak o kremie pamiętajcie. No, ale jeżeli jesteście gdzieś za granicą, we Francji, we Włoszech, to widziałam, że znowu kolejna fala upałów, także bez kremu na pewno się nie obejdzie. Niebawem rozwiązanie naszego konkursu, także bądźcie czujni, bo w odpowiednim momencie trzeba będzie zadzwonić, wymienić trzy przedmioty, no i ktoś z Was zgarnie walizkę.

0: przerwa kawowa.
1: No, kiedy ja słyszę dźwięk gotującej się wody na kawę czy herbatę, to od razu mam ochotę sięgnąć po dobrą książkę. Marta Dzienkiewicz do mnie dołączyła. Cześć.
2: Cześć.
1: I zaczęłam mówić o tych książkach, bo ty z takim tematem dzisiaj przychodzisz.
2: Bardzo książkowym. Myślę, że jest w tym nutka czegoś, co może was zaskoczyć. Powodem, dla którego dzisiaj się spotykamy i będziemy o tych książkach rozmawiać, jest Dua Lipa, która już od kilku dobrych lat kojarzona jest nie tylko z muzyką, ale właśnie z literaturą. To dlatego, że w roku 2021 założyła swój klub książki Service 95. Serwis, bo w zasadzie ona tłumaczy, że ona chce służyć społeczności właśnie w ten sposób, żeby udostępniać im świetne tytuły, rozmowy z autorami wybitnych książek, ponieważ prowadzi w ramach swojego klubu książki również podcast. Tych odcinków można słuchać. Jedną z jej gościń była oczywiście polska noblistka Olga Tokarczuk. Głośno było wtedy wokół tej rozmowy i faktycznie Dua Lipa jest fanką jej twórczości, więc z jednej strony

0: W ramach tego klubu książki możemy słuchać tych rozmów. Z drugiej, cotygodniowy newsletter, darmowy, a tam lista polecajek autorskich od Dua Lipy, jeśli chodzi o książki, ale też szerzej, bo jedzenie, wydarzenia kulturalne, fajne miejsca, spostrzeżenia. Przyznam, że zapisałam się do tego newslettera i zobaczymy, co mnie tam będzie zaskakiwało. Będę zdawała relacje. Jeszcze nie, bo właśnie zrobiłam to kilka dni temu, ale pomyślałam, że to jest naprawdę bardzo ciekawy motyw, bo dzisiaj chcemy takich polecajek, żeby ktoś nam coś podesłał. Póki my się przebijemy przez te dziesiątki, czy nawet tysiące tytułów, no to trochę tego czasu minie.
1: No zdecydowanie. Jeżeli nam wysyła nasz idol tytuł książki, którą przeczytał, to wydaje mi się, że wielu z nas też będzie ciekawych tej pozycji.
0: Zdecydowanie. No i właśnie Dua Lipa poszła o krok dalej. Ten klub książki i te wszystkie aktywności.
1: Chociaż zasadzie... zastanawiam się jeszcze odnośnie klubu książki, czy wtedy ludzie jednak nie przychodzą po to, żeby ją spotkać. Ale może w zależności od tego, kogo tam dobierze sobie.
0: To prawda, bo ten klub książki też w dużej mierze ma taką działalność online'ową, więc to nie jest tak oczywiste, żeby spotkać się raz w tygodniu czy raz w miesiącu z Dua Lipą i posłuchać jej rozmów na żywo. To jest przynależność do właśnie takiej online'owej społeczności. Zrobiła jednak artystka coś nowego i otworzyła dosłownie kilka dni temu, w ubiegłym miesiącu, księgarnię prawdziwą, fizyczną, konkretnie w Porto. Księgarnia powstała we współpracy z takim bardzo kultowym miejscem, Livraria Lello. Jest to, tak jak wyobrazicie sobie, taką księgarnię ze starych lat, kręcone drewniane schody, półki aż do sufitu, drabiny. To właśnie tak wygląda to miejsce. Ma niesamowity klimat. Chce się tam zostać, chce się wziąć jakąś książkę z półki i po prostu spędzić godziny na czytaniu takich lektur. No i właśnie tam księgarnia, ale też i biblioteka, w której znalazły się niezwykłe książki, które Dua Lipa poleca swoim fanom, czytelnikom, tylko te, które przez lata były cenzurowane, usuwane z bibliotek lub wykreślane z programów nauczania.
1: No to bardzo ciekawy klucz.
0: Jest to taka bardzo właśnie ciekawy klucz i też nieoczywiste, że to jest jej biblioteka Manifesto i właśnie tam znalazło się kilka naprawdę ciekawych tytułów, oczywiście również ten polskiej autorki Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe, bo tego nie mogło zabraknąć w prywatnej bibliotece Dua Lipy.
1: Ja sobie myślę, że dzisiaj wiele osób też podróżuje śladem różnych księgarni, bibliotek i w zależności od tego, jak one wyglądają, no to wybieramy sobie te najciekawsze, no to ta na pewno trafi na listę ludzi, którzy podróżują tym tropem. Marta Dzienkiewicz jest razem z nami, za chwilę jeszcze do tego tematu wracamy.

0: Przerwa kawowa.
1: Przerwa kawowa.
0: W czwórce.
2: W przerwie kawowej u nas Dua Lipa,
3: o której... Przygrywa do kawki.
2: Przygrywa Fajnie. Do kawki, tak. Marta opowiedziała właśnie, że Dua Lipa otworzyła swoją własną księgarnię w Portugalii, w Porto, więc jeżeli będziecie tam w czasie swojego urlopu, to koniecznie zajrzyjcie. No ja jestem ciekawa, czy w ogóle dzięki temu też wzrośnie czytelnictwo, czy kiedyś ktoś to zbada i sprawdzi, że rzeczywiście dzięki temu, że te znane osoby zachęcały do czytania, no to ludzie chętniej po różne książki sięgali. Czy może to będzie taki trend, który pokaże, że no my owszem, chcemy zajrzeć do takich miejsc, ale dlatego, że to jest miejsce stworzone przez znaną postać.
3: Ja myślę, że wiesz co, ten trend wzrostowy już widać, już da się go odnotować. Jeśli chodzi o księgarnię Dua Lipy, to też warto dodać, że jest tam również biblioteka. Ona właśnie, tak jak nazwa jej klubu książki Service 95, ona chce służyć społeczeństwu, czyli te książki nie tylko sprzedawać, ale po prostu wypożyczać, żeby udostępniać tą literaturę, jej zdaniem godną polecenia. Jeśli chodzi o to, czy my faktycznie zaczynamy częściej sięgać po książki, mam wrażenie, że badania czytelnictwa już od kilku dobrych lat podają taką tendencję, że to młode osoby są tymi, które najczęściej sięgają po różnego rodzaju tytuły. No i w ostatnim czasie w internecie coraz głośniej jest o takim zjawisku bookmaxing. Ja nie wiem, czy ty o tym słyszałaś, ale jest to trend.
2: Ja słyszałam tylko, że szukamy biblioteki, kiedy jeździmy na wakacje.
3: No i ja myślę, że to się pięknie, wiesz, wszystko tutaj łączy. Bookmaxing czy booksmaxing, chodzi o to, że czytanie książek po prostu w mediach społecznościowych uchodzi za modną czynność.
2: Więc... To ja z kolei słyszałam o trendzie na smart girl, nie wiem, czy ci to mówiłam tydzień temu, czyli taka mądra dziewczyna, prawda, że właśnie fotografuje się z tymi książkami w bibliotece. Chociaż ja przypominam sobie, miałam taką koleżankę kiedyś, która miała takie bardzo długie włosy i ona zawsze przesiadywała w tych wszystkich bibliotekach, księgarniach i nawet kojarzę, że miała takie zdjęcie na Facebooku.
3: No to widzisz, ona wyprzedzała trendy.
2: Wyprzedzała ten trend.
3: Dziś mnóstwo It Girls robi właśnie to, czyli pozuje ze swoją książką. To oczywiście, jak to w mediach społecznościowych urosło do rangi konkretnej estetyki, czyli już nie chodzi tylko o formę spędzania czasu, o to, że chcemy posiąść jakąś wiedzę, czy po prostu miło sobie taką godzinkę czy dwie spełnić, ale jest to taki element kreacji własnej, internetowej tożsamości, otaczanie się książkami, pokazywanie, że my je czytamy. Myślę, że z jednej strony jest to ta social mediowa estetyka, ale z drugiej realnie wpływa na to, że no skoro już z tą książką pozujemy, to ja liczę na to, że co najmniej co druga osoba też tę książkę po prostu przeczyta. Też powstaje w ostatnim czasie dużo ciekawych badań, które potwierdzają, że z jednej strony chętnie sięgamy po książki, z drugiej uważamy, że te osoby, które to robią, są po prostu atrakcyjne. Tak. I myślę, że to też jest bardzo ciekawy wątek.
2: To nawet tydzień temu też mówiliśmy o tym raporcie, który wskazywał na to, że w jakich sytuacjach słuchamy też audiobooków, ale też mówił o tym, że no postrzegamy tych ludzi jako atrakcyjnych.
3: Tak, ja właśnie też sięgnęłam do tego raportu. 31% Polaków przyznaje, że osoby, które audiobooków słuchają, są bardziej atrakcyjne. A jeśli spytamy tylko osób, które słuchają, no to ten wskaźnik wzrasta do 54%. Jeszcze jest jedno dość ciekawe badanie. Ono było opisywane akurat w Guardianie. Tam przepytano użytkowników aplikacji randkowych, którzy przyznali, że jeśli przeglądają profile osób i tam gdzieś pojawi się książka na zdjęciu albo właśnie książki ulubione, tytuły zostaną wspomniane w opisie, no to 75% mówi, że tak, ta osoba w moich oczach w tym momencie znacznie zyskała.
2: No szczerze mówiąc, jeżeli ktoś by mi powiedział, że w ogóle nie czyta książek, że kompletnie

0: Espresso Tonic, nie ma Stacha, to za nami 20 minut pozostało do godziny 13, to jest ten moment.
1: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.
0: Nasza walizka jest już spakowana, teraz wychwytacie za telefon, wykręcacie 226452100, dzwonicie i wymieniacie trzy przedmioty, no i oczywiście wygrywacie walizkę.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał.
0: 226452100, czekamy na wasze telefony.

0: Ależ dobrą macie pamięć. A może ktoś z Was jednak zapisuje te przedmioty, bo od razu telefon zaczął dzwonić.
1: Konkurs w czwórce.
0: I jako pierwszy dodzwonił się do nas Michał. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Cześć, Michale.
2: Cześć.
0: Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Warszawy.
0: Bardzo blisko. Michale, powiedz, kiedy ci się teraz przyda ta walizka, jeżeli uda ci się ją zgarnąć?
2: We wrześniu, tak.
0: Gdzie się wybierasz?
2: Ten bieg półmaraton.
0: No to ta walizka do czego się przyda wtedy?
2: No na buty, na dres.
0: Nie, no pewnie. Na pewno. Zgarniesz to wszystko ze sobą, pojedziesz na spokojnie, bo to pewnie w innym mieście, także walizka jest niezbędna. No dobrze, Michale, ale wcześniej musisz wymienić te wszystkie przedmioty, które wymieniałam od początku naszego spotkania. To co to były za przedmioty? Pierwszy?
2: Gazeta,
0: jak najbardziej, brawo. Drugi?
2: Spodnie dresowe,
0: które też, jak powiedziałeś, zabierasz ze sobą na wyjazd. Dobra, i jeszcze jedna rzecz?
2: I jeszcze krem z filtrem.
0: Idealnie, doskonała odpowiedź. Brawa dla ciebie.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: Serdeczne gratulacje, a was pragnę też uspokoić, bo oczywiście jutro i w niedzielę też będzie szansa, żeby taką walizkę zgarnąć.

10 minut po zostało do godziny 13. Przerwa kawowa dobiega końca, ale jeżeli macie jeszcze trochę pracy, bo kończycie tak standardowo o 16, to zachęcam, żeby w tle leciała Czwórka dalej, tym bardziej, że za chwilę Hejterska. Kamil Jasiński na pewno bardzo dobrze wprowadzi Was w weekend. Ja dziękuję za dzisiaj, zapraszam na jutro już w imieniu Alicji Michalskiej, a my się słyszymy w przerwie weekendowej w najbliższą niedzielę po 10. Weronika Puszkar, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

0: Autopromocja.
1: Są tu jacyś fani drum and bassu? Jeżeli tak, to koniecznie odpalcie czwórkę w piątek po 20. Przypomnimy set Ross Addiction i Mr. Foxa z tegorocznej edycji festiwalu Snowfest. Na pasmo muzyczne w piątek od 20 do 20.30 zaprasza Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką.
2: Jaki plan?
1: Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Przecież nie ma upałów.
9: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachurski. Zapraszam was na Dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: Hejterska 4.
1: Już mamy 8 minut po godzinie 13. Piątek, Hejterska wystartowała. Wakacje. Jeżeli ktoś jeszcze się nie zorientował, to tak, są wakacje. No, jeżeli ktoś jest w pracy, to mógł nie zauważyć. Chociaż ruch na ulicy trochę mniejszy, więc no, trzeba być naprawdę gapą, żeby się nie zorientować w połowie lipca, że są wakacje. A jeżeli ktoś tego nie zrobił, no to tutaj Czwórka informuje, prawda, utworem Wakacje, wakacje. I tak w Hejterskiej przez całe wakacje, wakacje, wakacje, wakacje. Miała być dzisiaj Masza Perska 4 i rzeczywiście będzie, na co mógł wskazywać już wam dzisiaj taki bootlegowy ludzik na naszej grupce Hejterska 4.1, który nie jest supermanem, tylko specialmanem. No dobrze, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Zaraz dojdziemy do tych wszystkich mashupów i już jeszcze będziemy mieli ich podziurki w nosie. Marian Lichtman wypuścił nowy numer. Wydaje mi się, że to jest jakiś follow-up do JPP, bo nosi tytuł U La La. I słuchamy już teraz. Ano.

0: Nowy singiel od Mariana Lichtmana. Marian Lichtman i Brozzi. Ulalala. Dawajcie znać w komentarzach, jak wam siedzi nowy numer. A razem z nami teraz w audycji jest Marian Lichtman. Halo, halo, Marian.
1: Witam, witam was, stary świrek, który cały czas rozrabia, cały czas coś próbuje zrobić, coś nowego. No, kochani, no walczę, no. Razem z moim przyjacielem, znakomitym saksofonistą z Brozzi, który popełniliśmy właśnie tę piosenkę. Także wszystko idzie dalej, kochani.
0: Marian,
1: nie zwalniamy, nie zwalniamy.
0: Bardzo dobry numer. Czy możesz nam powiedzieć, o czym jest ta piosenka? Bo ja tam zauważam jakieś wątki miłosne. Trochę jest o przyjaźni, trochę też o pieniądzach, ale też pojawia się i bigos, i kotlet mielony. I tak trochę jestem pogubiony. O czym właściwie jest ten kawałek?
1: Ja zawsze byłem taki chaotyczny, wiesz, przez to, że mam tyle latek, to wiesz, dużo widziałem, to te teksty nie są troszeczkę może takie spójne, no. Ale tak sobie z Brozzim napisaliśmy, tak troszeczkę, można powiedzieć, taki, nie pastisz, ale takie z życia naszego, no, życia naszego. Wiadomo, że ja nie jestem jakimś pisarzem, ani Brozzi pisarzem, ale serduszka napisaliśmy, bo się bawimy. To jest tekst, którym się po prostu bardzo bawimy i sobie byśmy chcieli, żebyście też się bawili.
0: Marian, a czy ulalala, czy ten tekst piosenki, ten właściwie refren, to był taki trochę, takie trochę nawiązanie do JPP-ja, bo młoda publiczność ciebie właśnie za to najbardziej kocha, czy to jest takie puszczenie oka w stronę tych wszystkich, którzy lubią JPP-ja?
1: No to oczywiście, no tego, no przecież moja czwóreczka przecież, z czwórki, ja pochodzę z czwórki, jeżeli chodzi, no, moja nowa tożsamość muzyczna, moje nowe życie, to właśnie czwóreczka mnie wyniosła, dlatego zawsze będzie JPP i nowe, lubię improwizować, a uważam, że

0: ulala jest takie może komercyjne, ale też jest improwizacją, także to się chyba mieści, mnie się tak wydaje. Nie popełniliśmy jakiegoś tak... Daleko nie odeszliśmy od tego JPP-ja, ale JPP jest zawsze naszym priorytetem.
1: To jest najważniejsze. Marian, a długo siedzieliście nad tym utworem? Długo to wszystko razem nagrywaliście?
0: To właśnie krótko, właśnie króciutko, bo to są po prostu emocje, bo ja lubię tak się spotkać zawsze z nowym kolegą, którym coś produkuje, także właśnie z Brossim. No spotkaliśmy się i po prostu powiedzieliśmy, słuchaj, teraz coś napiszemy. Na początku była wersja funkowa taka, którą też w przyszłości pokażę, taka soulowo-funkowa, ale potem Brossi mówi, słuchaj, przecież ja jestem saksofonistą, on jest znakomitym saksofonistą, zrobimy coś po tym saksofonie. No i tak poszło, i tak zostało, z czego jestem bardzo zadowolony.
1: Marian, ale nagrywaliście to razem, tak będąc fizycznie w studiu, czy wszystko zdalnie? Bo ty mieszkasz trochę w Łodzi, mieszkasz trochę w Danii.
0: I on jeszcze z łodzianinem, my się spotykamy od czasu do czasu. Jak się spotykamy, coś się między nami rodzi.
1: Okay.
0: Co się rodzi, także to jest raczej taka praca, taka, gdzie się spotykaliśmy razem z nim i na podstawie po prostu naszych pomysłów w jego studio, które ma w Łodzi, sobie po prostu pracujemy. No jak coś czujemy się właśnie, że coś mamy do powiedzenia, to się zwołujemy z Brossim od razu i przyjeżdżam do niego i coś się stanie zawsze.
1: Domyślam się, że on robił do tego utworu, nie tylko nagrywał partię saksofonu, ale też zrobił beat, bo ty tutaj na perkusji nie grałeś, tylko to jest
0: nie,
1: wszystko...
0: Nie, Brossi zrobił beat, bo beat on mnie cały czas obserwuje, ja jego obserwuję, on raczej pochodzi, on z rodziny jazzmenów pochodzi, no i chcemy tak to połączyć, to można powiedzieć taka zabawa taka fajna, do tej pory jeszcze, słuchajcie, to nie jest ostatni nasz po prostu projekt. Dopiero się będzie jeszcze działo, także zaczynamy się rozwijać. Nawet w moim wieku starszym ja się chcę rozwijać cały czas.
1: Marian, no z tego co widzę po komentarzach, to wszystkim bardzo podoba się ten utwór. Hubert pisze, po pierwszej nutce mogę napisać Marian top. Z kolei Maciek pisze, że Marian to jest prawdziwy GOAT, czyli greatest of all time. Dzień dobry wszystkim i pozdrawia, więc... Bardzo się podoba. Letni utwór. JPP 2.0 trochę też pojawia się taki komentarz, więc tutaj kontekst został dobrze odczytany. Marian.
0: No to bardzo dobrze, bardzo. A dobrze, że Czwóreczka mnie zauważyła też, bo Czwóreczka się urodziłem w Czwórce. No i chciałbym taką kontynuację cały czas.
1: Marian, ciebie się nie da nie zauważyć po takich utworach. Dziękujemy ci bardzo serdecznie, że znalazłeś dla nas chwilkę. Ulala, Marian Lichtman, jakiegoś JPP-ka na pożegnanie zrobisz?
0: Zrobię tak. Jepepepepe. Ulalalala. Ulalala. Jepepepe. Jepepepe. No. Ulalala.
1: Marian Lichtman. Wielkie dzięki. Nowy singiel. Ulalala. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia,
0: ja
1: Marian.
0: Cześć, papa. Ściskam was.
1: Dzięki, papa. Pa.

No i wracamy do maszapików, chociaż właściwie to dopiero zaczynamy. Tutaj taki wyjątkowy prezent nam się trafił. Nowy utwór od Mariana Lichmana, ulalala. Ale tutaj fajny bardzo komentarz pojawił się od Wojtka, że na samym końcu tego telefonu pożegnania był właściwie maszaperski zaśpiew Mariana, bo połączył te dwa utwory i Epepeja, i la la la. Mashupy przez 2 godziny. Przypominam, że w wakacje hejterska jest od 13 do 15. Drobna zmiana. Inni powiedzą, że to korekta ramówki. Dla innych całkiem spora zmiana. No wcześniej weekend zaczynamy, na pewno wcześniej kończymy. Samo dobre. Cieszcie się, że hejterskiej nie ma tak jak kiedyś o 9 rano. Ale to była ciężka godzina. Znaczy są cięższe, ale... Bo tutaj jest jak jest. Dobrze, lecimy z kolejnym mashupikiem Britney i Black Sabbath.

Ale bardzo dobry mashup. Tak sobie myślę, co jeszcze można połączyć? A to proszę bardzo, nieoczywiste dwa numery. Świetnie ze sobą współgrają Britney i Black Sabbath. Hubert pisze a propos zmiany. Mnie się bardzo podoba ta zmiana. Zawsze idę do domu po hejterskiej i dzięki tej zmianie wychodzę wcześniej z pracy. Tak trzymać. Marcin jeszcze tutaj w nawiązaniu do singielka Mariana. Brawo, panie Marianie. No, proszę bardzo, pozdrawiamy. Tomkowi też się podoba sztos numer. Pozdrawiam pana Mariana. Samba, Mariana, Mariana, samba. Jak dorosnę chcę być jak Marian. Kasia też zostawiła komentarz. Klasa. Klasa, klasunia. No i jeszcze, panie Marianie, proszę przyjechać do Polski, tęsknimy za panem. Marian teraz przebywa w Polsce, on tak trochę tu, raz tu, śmiga se. Robi ruchy, nie na mieście, tylko na świecie. Dobra, lecimy z kolejnym utworem.

hejterska wraca do korzeni. Najśmieszniejsza piosenka świata. Chociaż nie. Człowieku, weź ty się zdecyduj. Jaka jest najśmieszniejsza piosenka świata? Albo Crazy Frog, albo Rick Astley. A żeby to tak połączyć, dobrze, ale nie teraz. Ostre rockowe granie za nami. No, to było coś dla słuchaczy o mocnych nerwach. Dobra, słuchajcie, może byśmy jakieś konkursiwo zrobili. Sympatycznie się złożyło, że do zgarnięcia są dzisiaj klapki Kubota. Dun, dun, dun. Nie wiem, czy widzieliście, jak Jędrzej Rosiewicz pięknie je zaprezentował. Naprawdę, 100% guma, stopa oddycha, duże logo, wielki napis. Tego właśnie się oczekuje od takiego nakrycia stóp wakacyjnego. 226452100. Pytania prosto z internetu. No i jeżeli będzie dogrywka, no to wtedy porozmawiamy sobie o rozmiarach stóp celebrytek. Więc warto, warto dobrze odpowiadać na pytania. 226452100. Zadzwoń, zadzwoń.

0: Zadzwoń i zadzwonił jako pierwszy Maciek. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, Kamilu.
0: Walczysz o te klapki, chyba rzeczywiście odparzone stopy, co?
1: Kurczę, never gonna give you up.
0: Dobrze, twoim przeciwnikiem jest Piotrek. Dzień dobry, Piotrku.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A jak twój stan stóp w okresie wakacyjnym?
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Eksponuję na światło.
0: Tak? Pokazujesz paluszki?
2: Czy oczywiście.
0: Ale klapki, sandały, japonki, czy boso?
2: Prawie boso nawet.
0: Okej, okay, no dobrze.
2: Ale gorące dni się przydają klapki, oczywiście.
0: Jakieś też boso sobie śmigałem i mnie pszczoła dziabnęła w mały paluszek, ale bolało.
2: Zdarzyło.
0: Trzeba uważać. Dobrze, panowie, walczymy o klapki. Pierwszy odpowiada Maciek, bo Maciek pierwszy zadzwonił. Słuchamy fragmentu programu Matura to bzdura.
3: Podaj wyższy stopień od słowa słony.
4: Sól. Sól. Nie.
3: Nie, nie, nie.
0: Wyższy stopień od słowa słony. On mówi sól, ale nie, nie, nie, to nie jest dobre. I jak się poprawi wyższy stopień? Odpowiedź A. Słonisty. Odpowiedź B. Słonina. Odpowiedź C. Słodki.
1: Słonina.
0: Sprawdzamy.
3: Podaj wyższy stopień od słowa słony.
4: Sól. Sól. Nie.
3: Nie, nie, nie.
4: Słony, słonisty?
0: Słonisty, słonisty. Niestety, Maćku, punktu brak, ale słonina też by pasowała. Szczególnie, że trzeba ją tam wcześniej peklować w soli, żeby była smaczna. Niestety, punktu brak. Teraz odpowiada Piotr. Także fragment programu Matura to bzdura.
5: Jak wliczbimy nogi i powiesz słowo człowiek? Masz tam kolegów i powiesz nie. Jak do nich powiesz?
6: Człowieku.
5: Ale do wszystkich chcesz powiedzieć naraz.
0: Człowieku, jak powie do wszystkich kolegów? Człowiek w liczbie mnogiej. Uczestnik sądy. Odpowiedź A. Mordy. Odpowiedź B. Człowiecy. I odpowiedź C. Osoby ludzkie.
2: Odpowiedź B.
0: B. Człowiecy. Sprawdzamy.
6: Człowieku.
5: Ale do wszystkich chcesz powiedzieć naraz.
6: Człowiecy, nie, nie człowiecy.
0: Człowiecy. Człowiecy, nie człowiecy. Jednak trochę tak, trochę nie. Najważniejszy, Piotrek, jest punkcior. Dobra. Teraz lecimy dalej. Odpowiada Maciek. Absolutny klasyk polskiego internetu. Słuchamy fragmentu.
7: Leżałam na łóżku i słyszałam trzask. I wyleciałam, a tu chłop stoi. I ja mówię, chłopie, coś ty zrobił. A on mówi...
0: A co chłop mówi? Co chłop mówi, co on zrobił? Odpowiedź A. Przepraszam. Odpowiedź B. Kupę. Odpowiedź C. Skibidi Sigma Essa. Prt, skryt i do pieca.
1: Nie, co słyszałem to. Możesz jeszcze raz powtórzyć odpowiedzi?
0: Przepraszam. Kupę. Skibidi Sigma Essa. Prt, skryt i do pieca.
1: Kupę chyba robił.
0: Dobra, sprawdzamy.
7: Mówię, chłopie, coś ty zrobił. A on mówi, przepraszam.
0: A on mówi, przepraszam. Znaczy, może wcześniej zrobił kupę, ale tutaj akurat słyszymy, że przepraszam. Niestety,
1: dobra,
0: Maćku...
1: Dobra, trzymam poziom.
0: Tak, nie było trzeba mówić, że znasz to. Było trzeba powiedzieć, nie, absolutnie będę strzelał. No i wtedy może by się udało. Dobra, teraz odpowiada Piotrek. Też klasyk polskiego internetu. Na pewno wszyscy kojarzycie ten żart.
8: Panie doktorze, zjadłem pizzę, brzuch.

0: Kurde.
1: Brzuch boli od pizzy. I co tam dalej będzie, bo tylko to znamy. A tam jest ciąg dalszy tego dowcipu. Chyba to jest puenta. Brzuch boli od pizzy. I jak potoczy się ten żart? Odpowiedź A. Robimy opatrunek na brzuch. Odpowiedź B. Chyba umrę ze śmiechu. I odpowiedź C. Zrobi kupę, to przestanie.
2: Ho, sam że kojarzę.
1: No widzisz, brzuch boli od pizzy. I co potem? Od pizzy. Bo,
2: No dobrze, niech będzie A.
1: Robimy opatrunek na brzuch, sprawdzamy.
0: Kurde. Robimy opatrunek do brzucha, no. A nie, recepta.
1: Na brzuch, bardzo dobrze. Na tym chyba ten żart polega, prawda? Że brzuch boli i zrobi opatrunek. Znaczy, może to nie jest taki super żart, ale później też inne dowcipy opowiadał. Niestety nie jestem w stanie ich tutaj przytoczyć ze względu na porę, no i jednak szacunek, jakim darzę instytucję, w której pracuję. Dobrze, panowie, lecimy dalej. Teraz wasza ulubiona kategoria od tylca. Usłyszymy kolejne internetowe hity, tylko puszczone od tyłu i musicie odgadnąć, co to jest. Maciek, honorowy, naprawdę daj z siebie wszystko. Daj z siebie wszystko, słuchamy. Co to jest za tekst? Albo filmik?
3: No wiem, coś tam czasu. To babeczka taka starsza.
1: Ale co babeczka mówi, że coś tam, że co?
3: No co, no ziu, bu, bu. No co?
1: Ale co jest powodem ziu, bu, bu? Ja wiem, że to babeczka starsza, nie trudno tutaj wywnioskować.
3: Nie pamiętam, burza?
1: Dobra, sprawdźmy, czy burza.
4: Cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie tłukło. Taki... I tak bez przerwy.
3: A,
4: tak...
3: dobra, ja tłukło.
1: Ale cały czas tłukło, ale to był Maciek? Uznajemy, czy nie uznajemy?
2: Ja bym uznał, nie no. Honorowo.
1: Ale czy Maciek myślał o tym filmie?
3: Tak, myślałem o tym, że tłukło, właśnie. No. Tylko mi się na to mówi burza.
1: Ale to nie jest burza, tam wiercą chyba, bo jeszcze jest taki... Tam inny gostek tak przez okno
3: tak,
1: mówi, że to... Dobra, uznajemy, że jest punkcior. Teraz odpowiada Piotrek. Piotrek, też klasyk. Jeszcze bardziej znany film. Słuchamy. A, co to?
2: Nie mam pojęcia.
1: No nie masz pojęcia, może jeszcze raz chcesz posłuchać, bo można wywnioskować.
2: No to jeszcze raz. Słabo słyszałem, niech będzie.
1: Dobrze, posłuchajmy. Pełne skupienie, słuchamy. Nie ma pełnego skupienia. Dobra.
3: Piotrek, ja wygrałeś, ale urwał, ale to było dobre.
1: No właśnie, to posłuchajmy oryginału.
5: Ale urwał! Ale
1: to było dobre. Też tutaj trzeba było edytować, ale no to Maciek, powiedzmy, że ma, że mógłby dostać. Chcecie coś o stopach porozmawiać jeszcze? Bo wygrywa teoretycznie na papierze Piotrek już honorowo, no. To on wygrywa. Bez tutaj żadnego oszustwa.
3: Maciek, nie, no wygrał przecież.
1: Wygrał. Ale może chcecie pogadać. Już tak bez punktacji.
2: Nie, bo jak się rozpędzę, to będzie...
1: Dobra.
3: To niech Piotrek zgaduje, jaki mam rozmiar stóp.
1: Piotrek, zgaduj.
2: 41,5.
3: Nie, 44. To ja teraz zgaduję. No. Piotrek ma 46.
1: Ile Piotrek masz? Musisz odpowiedzieć. Nie zobacz.
2: 42.
1: 42.
2: Mamy 42.
1: No dobrze. A zgadujcie Iwa Longoria, jaki ma rozmiar. Można pomylić się o pół.
3: 37.
1: No, a co powie Piotrek?
2: Jeszcze raz, kto?
1: Iwa Longoria.
2: Oj.
1: Nie wiesz, kto to jest?
2: Ja nie mam pojęcia.
1: No dobra, gotowy
2: niech
1: na wszystko.
2: Niech będzie 35.
1: No prawie, 36 albo 36,5. Zależy jaka firma. Tam w tym serialu gotowe na wszystko była właśnie taka scena ze stopami, tak? Coś mi świta, dlatego podałem jej przykład. Ale dobrze, klapeczki zgarnia Piotrek. Gratuluję ci bardzo serdecznie. A Maciek dalej musi walczyć. Dalej walcz,
3: Never gonna give you up.
1: Never gonna give you up. Trzymajcie się panowie, miłego weekendu. Wszystkiego dobrego, naura.

To oczywiście Judas Priest razem z Billie Jean, zmaszapowany. Judas Priest swoją drogą niedługo już na koncercie w Warszawie. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto, naprawdę spektakularne heavy metalowe show. Ja już ich

widziałem kilkukrotnie, więc naprawdę polecam, polecam, polecam, a latka lecą, więc to pewnie ostatnie podrygi, żeby zobaczyć te legendy. Spieszmy się oglądać legendy. Rick Astley rozwalił mnie na podłodze, leżę i kwiczę ze śmiechu. Tak, ale przegrałeś w konkursie. To komentarz od Maćka, ale pozdrawiamy serdecznie. Maćku, nie martw się, na pewno jeszcze będą okazje, żeby stópka pooddychała. Właśnie odpalam radio z dubem i od razu szczęka złamana. Ten mashup to majsterszyk. Przepraszam za spóźnienie, to się nie powtórzy. Trzeba się przyzwyczaić do godziny. No tak, nie wpisuję do dzienniczka, absolutnie nie. Spokojnie. Synek, na spokojnie. O, było o stópkach. Szalenie udana audycja. No skoro są klapki, prawda, no to aż no, prosi się, żeby coś wspomnieć o stopach, bo na co zakłada się te klapki? Haha, wiem, o czym pomyślałeś, ale nie zakłada się na stopy. No i jest Ernestik zadowolony, Judasz ksiądz i lecimy z kolejnym mashupem.

Kto ma większą girę? Licytujemy się. Moja 49. Marcin zostawił komentarz. Spokojnie. Druga para czwórkowych klapek Kubota do zgarnięcia po godzinie 14. Druga godzina hejterskiej jeszcze przed nami. Zostańcie z czwórką.

0: Czwórka. Czwórka. To słychać. To słychać.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze Czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.

0: rzućcie dopisek, gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolak.

0: i kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowie.
1: Po reklamie.
6: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Autopromocja.
1: Są tu jacyś fani drum and bassu? Jeżeli tak, to koniecznie odpalcie czwórkę w piątek po 20. Przypomnimy set Ross Addiction i Mr. Foxa z tegorocznej edycji festiwalu Snowfest. Na pasmo muzyczne w piątek od 20 do 20.30 zaprasza Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Hejterska 4.
1: No, a przy tym biciku przypomniał się zlot z hejterów i Marian Lichtman Friskat Performance, jak jest dobrze nam, jak jest dobrze nam, tak nawijał. No można cały czas oglądać na YouTubie, jest zapis tego występu. Bardzo dobrze to wspominam. Ostatni zlot również, no. Myślę, że jeszcze nie ostatni, ale na pewno jeszcze kilka przed nami, bo społeczność hejterskiej żyje. Bardzo mnie to cieszy właśnie. Hejterska 4 grupka. Hejterska 4 grupka. 4.1 grupka na Facebooku. Kto się jeszcze nie napisał, zapisał, ten zgniłe jajo śmierdzi od niego, ale jeżeli teraz się zapisze, klik, no to ten aromat znika. Takie są zasady. Po prostu teraz trzeba to zrobić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przypominam, na otarcie łez, no, nie, trudno jest zgarnąć te czwórkowe klapki, czasami fart, czasami nie zna się jakichś filmików, ale w tej godzinie także będą zgadywanki i klapki również będą do zgarnięcia, więc mam nadzieję, że będziecie barabanić. To jest takie, nie wiem, czy znacie to słowo, to jest podlaska, gwara, barabanić, czyli dzwonić. 226452100, numer do naszego studia, już za moment podam kategorię i tak dalej. No ale dobrze, jakaś Metallica w mashupie musi się pojawić.

0: Dobry taki saksofonik, cóż, weekend, spotkania, randeczki, prawda, kolacje przy świecach. Hej, puszczę ci ostatnią hejterską, były romantyczne piosenki. Polecam, polecam, na pewno randka będzie udana. Dobrze, mamy Michała, dzień dobry Michale.
1: Cześć, czołem.
0: No siemanko, jeszcze ja nic nie powiedziałem, strzelaj, wygrywaj. No zadzwoniłeś. O, pokaż ducha walki, pokaż jaki jesteś. Nie, no dobra. Szukamy hasła, ja podaję kategorię, dzwonisz jako pierwszy, więc możesz zadać dwa pytania, ale pewnie chciałbyś usłyszeć kategorię, co nie?
1: Tak.
0: Bo widzisz, czytam z ciebie jak z otwartej księgi, a wiesz co jest do wygrania?
1: No jaha.
0: No dobrze, czyli...
1: Marzę o tym.
0: Dobrze, mam nadzieję, że żadnych problemów ze stopami nie masz.
1: Nie, ale...
0: Nie, bo tak wiesz, marzę o klapkach, to myślę sobie, nie, no ale pewnie ma jakieś odciski.
1: Skarpeteczki będą dobrze, czwórki w nich wyglądały.
0: Kurczę, no to jest.
1: Taka stylowa pójdzie, a jak?
0: Korowy fan czwórki. O, widzę, że lubisz słuchać czwórki, ktoś zagada. I od razu gadka się klei, nie?
1: Psychofan.
0: Jest takie powiedzonko, którego nie mogę teraz przytoczyć, ale kilka różnych czynności i kończy i radia posłuchać. To tam, coś tam, coś tam, coś tam. I
1: ja radio... to nie znam.
0: Dobrze,
1: to
0: może kiedyś jak spotkamy się w innych okolicznościach przyrody, to będę mógł powiedzieć to, tę rymowankę. Teraz nie, tylko zostajemy przy słuchaniu radia. Michale, dzisiejsza kategoria to ludzie.
1: O,
0: znasz jakiś pewnie?
1: Tak, znam.
0: Dobrze, zaskoczyłem cię, ale zadajesz teraz dwa pytania.
1: Kocham ludzi.
0: Ludzi.
1: No dobra, czy to jest postać, która... Bo mogę dwa pytania jako
0: tak,
1: pierwsze,
0: możesz, tak? Tak.
1: Czy to jest postać, która śpiewa?
0: Tak.
1: Czy jest kobietą?
0: Nie. Śpiewający
1: Michael
0: mężczyzna.
1: Jackson,
0: nie, to nie jest Michael Jackson. Nie, niestety nie. Pozdrawiam Michale, wszystkiego dobrego, ale może być później
1: może
0: się
1: do
0: uda.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, hej. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Można dzwonić do oporu. Dobrze, razem z nami jest Kuba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, Kuba, cześć. Jak u ciebie piątek?
2: No miło, właśnie jagodziankę zjadłem przed sekundą.
0: Tak,
2: ona jeszcze kończy.
0: Ile kosztowała ta jagodzianka?
2: 19 zł.
0: Okej, okay, no to... Nie jest...
2: Ale taka duża, na pół, to wiesz. Tek,
0: a, okej, okay, czyli tam,
2: darmo.
0: Dobra, czyli powiedzmy tam, no, wychodzi mniej niż dyszka na łebka, a jak na spółę tak. Zjedliście, to
2: dużo jagód, konkretna taka.
0: Użyję tego słowa, czyli kraftowa, tak?
2: No, można tak powiedzieć, tak.
0: No to fajnie, ale smakowała ci?
2: Pyszna, kabusią. No.
0: Powiem szczerze, że wolę inne owoce niż jagody. Ale też tam nie hejtuję absolutnie jagodziany.
2: Ja tylko w bułce jagody, tak to...
0: No, jakiś, ale bardziej z jogurcikiem. Ja z jogurcikiem, jagódki, coś takiego, no trochę cukru, fajnie,
2: kruszonką.
0: Ewentualnie też, czyli z angielska crumble, tak. Owoce z kruszonką. Dobrze, zostawiamy jedzonko. Gratuluję jagodzianki za 19 zł wyborów życiowych. Kubo, słuchamy pytania.
2: Było tak, to jest osoba, która śpiewa, było, tak?
0: Tak.
2: I jest to facet, tak?
0: No, na pewno nie jest kobietą.
2: Czy, nie jest to kobieta, dobrze. Czy jest to osoba z polskiej sceny muzycznej?
0: Tak.
2: Dobra, jadę na babank. Czy jest to Norbi?
0: No, śpiewa, to dużo powiedziane, no, podśpiewuje, ale też robi inne różne rzeczy. Niestety nie, to nie jest Norbi, ale myślałem dzisiaj o nim, powiem ci, że myślałem.
2: Ja właśnie tak pomyślałem, że ty myślałeś. Właśnie.
0: No, są pewne osoby, o których możecie tak domyślać się, że myślałem. Jest taka pula osób, która gdzieś tam się przewija i tak, no, to jestem przewidywalny. Dobrze.

0: Kubo, pozdrawiam ci serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, do później. Na razie. I co więcej, ta osoba jest z tej puli. Łukasz jest razem z nami. Dzień dobry, Łukaszu.
1: No witam, witam.
0: Witamy, słuchamy.
1: No, skoro jesteś przewidywalny, to od razu strzelam, może to jest Marian Lichtman.
0: Nie, to nie jest Marian Lichtman. Kurde. Nie, to byłoby zbyt łatwe. To byłoby zbyt łatwe, ale no, kiedyś myślałem o tym.
1: Ale idealnie by było, no był tutaj dzisiaj to czy takie hasło.
0: No tak, ale już jest 15 po i już jest po konkursie. I później to, i co? Milczenie.
1: Już
0: milczenie.
1: Nie dzwonię, to nie dzwonię.
0: Trzymaj się, Łukasz, wszystkiego dobrego. Na razie. O, i Marcin zostawił komentarz na grupce. Hi-hi! Czyli a propos Michaela Jacksona, ale nie, to nie był Michael Jackson, niestety. Pozdrawiamy serdecznie. Hi, hi. 226452100. Numer do naszego studia. Szukamy jakiejś postaci śpiewającej z Polski. 226452100.

0: Stefan i Kamil właśnie dołączyli do grupki hejterska 4.1. Witamy, witamy, dzień dobry panowie. No i teraz mamy na linii Bartka. Halo Bartku.
1: Siemano, siemano.
0: Siema, jak tam? Pozdrowienia. Tak, pozdrowiłeś nas?
1: Mamy dwa pytanka, czy to jest polski wykonawca?
0: Jedno masz pytanko, bo dzwonisz już tam jako kolejna osoba. Tak, to jest polski wykonawca.
1: To jedno pytanko.
0: Dobra.
1: Polski wykonawca.
0: Yes.
1: Dawaj to. Polski to jest.
0: Polski.
1: No. Tam to ma jeszcze wakacje.
0: Paul z Debrzuska.
1: Tak jest.
0: Nie, nie, chłop z Mazur. Nie, nie, nie, nie, nie. Pozdrowienia z Mazur, czy mówicie chłop z Mazur? Bo jest

0: też taki...
1: No, pozdrowienia spod Częstochowy.
0: No dobra, dobra, dobra. Ale ani jedno, ani drugie, aż Częstochowy... Postać, która najczęściej...
1: No liczyliśmy na Mariana, no liczyliśmy na Mariana, ale no nie wybrałeś Mariana dzisiaj, no.
0: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. To nie jest Marian. I też nie jest
1: Paul... Nie wejście dzisiaj Mariana po tego. Popieramy i propsujemy.
0: Dobrze, Marian zawsze na propsie. Marian zawsze. Legenda, legenda. Poprawia humor. Kiedy tylko się Marian odzywa, kiedy tylko się pojawia, od razu naprawdę uśmiech na twarzy się pojawia. Bartku, pozdrawiam...
1: Nie da się ukryć.
0: Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Przesyłamy moc energii. Do Czewki. Dziękujemy bardzo. Na razie. Hejka. No i teraz mamy Michała. Halo Michale.
2: Siemanko, cześć.
0: Cześć. Słuchamy pytania.
2: Dobra, mogę tak poza konkursem zapytać, czy to właśnie ta postać z Częstochowy? Coś takiego mówiłeś?
0: Nie, to nie jest postać z Częstochowy.
2: Dobra, ale dobra, to moje pytanie jest. Czy jest to wokalista, powiedzmy, powszechnie znany na całą Polskę, czy tylko w uniwersum hejterskiej?
0: Jest znany na całą Polskę.
2: Czy to, dobra, czy to Stachurski?
0: Nie, to nie jest Stachurski. Chociaż Stachurski jest wyjątkowo dobrze znany w uniwersum hejterskiej, ale nie. To nie jest on. Niestety nie, nie, nie, nie, nie. Dobra. Trzymaj dzięki. Się, Michał, wielkie dzięki. Okay. Na razie. No i teraz mamy Łukasza. Halo, Łukaszu. Dzień dobry.
3: Czy ta postać zajmuje się tylko...
0: Nie.
3: Udzian.
0: Który?
3: Ten, co śpiewa.
0: Duży występuje w teledyskach główny, ale nie, to nie jest Pudzian, niestety nie. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam serdecznie, na razie, hej, hej. No i jeszcze mamy Michała teraz na linii. Halo, Michale.
4: Cześć ponownie, cześć, cześć.
0: Witamy, słuchamy.
4: Czy jest to przedstawiciel polskiego gatunku muzyki disco polo?
0: Nie.
4: O, to nie pomagasz.
0: No, o kim myślałeś? To myślałeś, że ja Zenka wymyślę?
4: Tak o Zenonie.
0: No tak łatwo było, łatwo było. Pamiętaj, że wiesz, moje rodzinne miasto to jest stolica disco polo.
4: O, w ogóle nic już chodzi mi do głowy.
0: No dobrze, to co poddajesz się? Tylko disco polo w głowie ci gra.
4: Hejterskim świrem nie poddaję się.
0: Dobra, to co, pada jakiś strzał? Pał, pał, pał?
4: Jednak się poddaję.
0: Dobrze. Nie jesteś hejterskim. Teasowałeś tylko, jestem hejterskim świrem, się nie poznaję. Dobra, się nie poznaję.
4: Teasowałem, jak to hejterski. Teasowałem sobie.
0: Tylko krowa nie zmienia zdania. Dobra, nie ma tego.
4: Taki wkręcik.
0: Beka, wkrętka, alert. Trzymaj się, Michale, na razie. Hej, hej. Prankt, je byłem. Dobra, teraz mamy jeszcze Bartka. Halo, Bartku.
5: No, cześć. Ja mam pytanie, czy ta osoba miała piosenkę o rowerach?
0: Nie. Nie.
5: To może Waszka G.
0: A Waszka G o czym miała piosenki? Miał piosenki.
5: Kurde, no maczecie miał, ale...
0: I o kominiarce, i robocie. No. Zdejmuje kominiarek, gdy wjeżdża na robotę. Ale nie, to nie jest Waszka G, niestety nie. Pozdrowienia. Elo, elo, na razie. No i jeszcze Łukasz jest razem z nami. Halo.
6: No witam.
0: Witamy.
6: Czy ta osoba występowała w polskich boysbandach?
0: Nie.
6: Nie. To będzie Rafał Brzozowski.
0: Nie. To nie jest on.
6: Dobra.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie 226452100. Przypominam, że czwórkowe klapki Kubota są do zgarnięcia. Absolutna nowość, szyki, klasa, elegancja. No i przede wszystkim wygoda i cyrkulacja powietrza dla stópki, a to jest najważniejsze. Stopa ma oddychać. 226452100. Czekam na wasze telefony, a na was czekają klapeczki.

0: Yo, man, let's get out of here.
1: Ice, baby. I Hubert jest razem z nami. Halo,
2: dzień dobry, cześć Kamilo.
1: Cześć Hubert, jak tam u ciebie piątek?
2: A wszystko dobrze, bardzo dobrze.
1: Jakieś plany wystrzałowe na weekend?
2: Nie, żadnych, absolutnie.
1: Na spokojnie?
2: Tak jest, tylko spać i mecze oglądać.
1: Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi?
2: Jak Tamagotchi, tak.
1: Dobra. To na który meczyk najbardziej czekasz?
2: Na dzisiejszy, Hiszpania-Belgia.
1: Okej, i za kim jesteś?
2: Chyba za Hiszpanią.
1: Za tymi czerwonymi, tak?
2: Tak. Oboje są czerwoni, tak.
1: A widzisz, trochę coś tam oglądam. Wczoraj oglądałem meczyk, ale akurat zasnąłem, jak gole strzelali. Pech
2: ja tak
1: chciał.
2: Samo, dokładnie tak.
1: Naprawdę zasnąłem, no taki był. Ale spoko. Sport, rekreacja. Też będę dzisiaj oglądał, ale chyba dzisiaj jest późno, co?
2: Nie, o 21:00, wcześniej.
1: No dobrze, tylko wcześniej, dlatego wcześniej, no tak. Ale dobrze, mecze meczami, a teraz my tutaj mamy konkurencję i walkę. Słuchamy pytania.
2: Czy ta postać, o którą dzisiaj pytasz, jest przy okazji aktorem? Czy ta postać jest aktorem?
1: Powiedzmy.
2: Czy to jest Michał Milowicz?
1: Tak, to jest Michał Milowicz! To teraz wymieniaj dyskografię, jak taki mądry jesteś.
2: Gdzie się podziały tamte sandały? Najważniejszy utwór w historii muzyki Michała Milowicza.
1: No ale też w jego karierze jest bardzo ważna jego wielka improwizacja. Posłuchajmy.
3: Ja tu, bracie, jesz na luziku, fiku, miku, pom.
1: Co autor miał na myśli? Też pewnie dzisiaj będziesz na luziku, fiku, miku, fą, fą.
2: To powinno być na maturze w przyszłym roku.
1: Zinterpretuj, tak. Napisz rozprawkę o Milo, polski Elvis.
2: 10 tysięcy słów, dokładnie.
1: Gratuluję ci bardzo serdecznie. Hubert, no, przyznajesz, że Michał Milowicz raz na jakiś czas pojawia się, prawda? Tutaj gdzieś w hejterskiej.
2: Oczywiście. I w konkursach, i jeśli chodzi o utwory muzyczne zawsze.
1: Kozak nutki.
2: Tak.
1: Hubert, gratuluję ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Czwórkowe klapki są już twoje. Mam nadzieję, że będziesz nosił je godnie.
2: Dobrze.
1: Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Pozdrówki. Na razie. Hej, hej.
2: Na razie, cześć.

Weekend. Jeszcze powróćmy na chwilę do naszego konkursu, żeby nie było, że tylko tutaj zgadywanki i sobie dworujemy. Ponieważ, prawda, tutaj czwórka uczy, czwórka bawi, no trochę tutaj fajnych melodii można usłyszeć, ale też ważne rzeczy, prawda, słuchając radia też czegoś wypadałoby się dowiedzieć. Otóż na polskiej Wikipedii czytam, jaka miałaby być inna Wikipedia, bo to jednak dotyczy Michała Milowicza. W wieku 13 lat dostał w prezencie gitarę i sam nauczył się na niej grać. W liceum śpiewał hity Presleya przy ogniskach, w tym Love Me Tender. No i proszę bardzo, taki wątek biograficzny. Uczęszczał do szkoły sportowej, a zainspirowany filmem Wejście Smoka z Bruce'em Lee zapisał się na lekcję karate.

American Shake, bardzo dobry też mashupik, który kiedyś już w hejterskiej się na pewno przewijał. Mariusz pisze, na wieść o wcześniejszej hejterskiej chmury zawróciły, deszcz przestał padać, a gołąbek w gnieździe zaczął głośniej gruchać. Gruchu, gruchu, gruchu. IG in the house, jest komentarz od Miłosza i też zachwyty od Vanilla Ice przerobione. Kefas natomiast pisze, nie wiem czy mój szef zorientował się, że pracujemy do 15. Ach, te zmiany hejterskiej. No i też jeszcze pochlebne komentarze na temat Metaliki w wersji takiej bardziej romantycznej. Polecam waszej uwadze jednak ten artykuł na Wikipedii o polskim Elvisie. Chyba sam edytował, tak coś czuję. Tak obstawiam, że on mógł jednak maczać w tym palce, ale zdjęcie jakie tam się pojawia, no nie wiem, czy on je autoryzował. Warto zerknąć.

Elton John i System of a Down, Crocodile Chop. Był telefon tutaj do reżyserki z podziękowaniem, ale wspaniały utwór. Proszę bardzo, proszę bardzo. Nie ma za... Murdu, nie ma za co. Wszystkiego dobrego, cieszę się, że się podoba. A nie bez powodu ten utwór teraz się pojawił, ale tylko jeden utworek. Koncert System of a Down, a właściwie dwa koncerty w przyszłym już tygodniu w Warszawie, więc coś czuję w kościach, że za tydzień może będzie System of a Downerska 4? Tak, no jeżeli się uda uciułać, może nie przez dwie godziny, ale tam jedną godzinkę, to na pewno jakoś ukulamy z mashupów, przeróbek i remiksów. Mario X2X lubi to, szkalowanie System of a Down będzie. Dobrze, ale skoro mieliśmy krokodyla, który jest gadem, no to co powiecie na płaza, jakąś szaloną żabę byśmy teraz może zagrali?

0: W oryginale ten utwór Super Now Black Sabbath z czwartej płyty jest moim ulubionym utworem Black Sabbath ever. A fajnie, fajnie, w hejterskiej, ale w maszapiku. Zet Kacper w studiu czwórki, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jedziemy.
1: Na weekend.
0: Jedziemy na weekend. Co u ciebie dzisiaj w audition?
1: Mój drogi, 3 godziny przed nami bardzo ciekawych tematów. Przede wszystkim w pierwszej godzinie wybierzemy się w podróż po nietypowych muzeach w Polsce. Na przykład byłeś kiedyś w Muzeum Mydła i Historii Brudu?
0: Wiem, że to muzeum istnieje,
1: w Bydgoszczy.
0: Bałem się, że mnie nie wpuszczą, więc nie wchodziłem.
1: Więc o tych różnych muzeach i zachęcamy słuchaczy, niech dzielą się może na świecie. Byli w jakichś nietypowych muzeach. W drugiej godzinie moimi gośćmi będą dziewczyny z podcastu Jak Będę Duża, Będę Aktorką. Porozmawiamy sobie o tym, bo skończył ich szkołę teatralną. Czy naprawdę tam jest tak, jak się mówi? A potem, jak zawsze, podsumujemy internet w tym tygodniu, bo działo się dużo.
0: Dobrze, jesteś gotowy, Kacper?
1: Jak zawsze.
0: Dobrze, to my słyszymy się w hejterskiej za tydzień, a w poniedziałek w popołudniowie po godzinie 13:03. Yeah.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja.

Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów do

0: Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyństwo. Pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: Co się dzieje za tym oknem? Zimno, wieje i pada deszcz. Aktualnie najchłodniejszym miastem w całym kraju jest Zamość. Tam ledwo 14 stopni, natomiast najcieplej, tak dla kontrastu, w Słubicach 25 stopni. Ale spójrzmy, jak to będzie wyglądać dzisiaj jeszcze to popołudnie dla całego kraju. Najchłodniej będzie w okolicach Suwałk, tam 17 stopni, oczywiście oprócz wspomnianego Zamościa. Natomiast opady deszczu absolutnie w większości kraju, tylko właśnie Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, tam bez deszczu. Natomiast jeśli chodzi o słońce, nie ma co na nie liczyć. I uwaga, burze w okolicach Białegostoku.
1: Autopromocja.

0: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
1: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
0: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
2: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
0: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o

0: audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: Dzień dobry, to jest audycja Jazda na Weekend. Rozpoczynamy jakże cotygodniowe nasze spotkanie, w którym towarzyszymy Wam podczas podróży, w drodze na wakacje albo w trakcie planowania wymarzonego urlopu. Przed nami fantastyczne iście, 3 godziny rozmów o podróżach i aktywnym wypoczynku, pomysłów na niezapomniane lato. A skoro mówimy o tych pomysłach, to zdradzę Wam troszkę, że w pierwszej godzinie, czyli to co za chwilę, porozmawiamy o nietypowych muzeach w Polsce. Pojawi się na przykład Muzeum Mydła i Historii Brudu. Ja nie wiem, czy tam w Bydgoszczy to u Was tak nieczysto, że trzeba aż muzeum o tym robić. No i wiele, wiele innych. Moi drodzy, jeśli Wy byliście w jakichś nietypowych muzeach w Polsce, ale też na świecie, obojętnie gdzie, ale jest to absolutnie muzeum, które potrafi nas zaskoczyć i Was zaskoczyło, to dzwońcie do nas do studia, podzielcie się tą historią, bo my chcemy szukać inspiracji na wspólne wyjazdy. Słuchajcie, 226452100 to telefon do studia. Ja chcę usłyszeć tutaj po prostu te historie i te miejsca, które zaskoczyły Was. 226452100, a za moment właśnie o tym Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Ja tu absolutnie nie chcę nikogo prowokować, ale mam pytanie do mieszkańców Bydgoszczy. Czy wy się nie myjecie? No bo Muzeum Mydła i Historii Brudu u was w mieście to jest naprawdę zaskakujące miejsce, ale już tak poważnie, bo może i ktoś czasem potrzebuje więcej mydła, ale przyznajcie szczerze, kiedy ostatnio zastanawialiście się, jak wyglądała codzienna higiena na przykład kilkaset lat temu, bo dzisiaj wystarczy odkręcić kran, sięgnąć po pachnące mydło i po prostu zapachu, jaki sobie tylko wymarzymy, jakichś fiołków i tak dalej. No i gotowe. Ale dawniej sprawa była znacznie bardziej skomplikowana. I co więcej, przez długi czas wierzono nawet, że zbyt częste kąpiele mogą zaszkodzić zdrowiu. Zresztą mamy to przysłowie, częste mycie skraca życie. No, co pokazuje to muzeum? Bo na pierwszy rzut oka, tak naprawdę ucha, jak usłyszymy tą nazwę, no to wydaje nam się, że zobaczymy tam po prostu różne mydła i różne rodzaje brudu. Nic bardziej mylnego. Tam możemy zobaczyć, jak wyglądały zwyczaje higieniczne bardzo, bardzo dawno temu, jak powstawały pierwsze mydła, jak wyglądały łazienki, a właściwie ich brak na przestrzeni wieków. Są stare tarki do prania, różnego rodzaju przyrządy, a także mydła

z różnych epok i zakątków świata. Więc można powiedzieć, że historia naprawdę pachnie, a może czasem wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o największą atrakcję tego muzeum, to jest to możliwość własnoręcznego wykonania mydła, więc to jest i świetna zabawa dla dzieci i dorosłych. Możecie sobie wybrać kolor, zapach, dodatki i naprawdę potem zabieracie to do domu i wszyscy są szczęśliwi. Więc jeśli ktoś jest w Bydgoszczy i chce się umyć, a raczej planuje się umyć, może sobie zrobić mydło, zabrać je do domu i to zrobić, bo czemu by nie? Słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o nietypowych muzeach, miejscach, które możemy odwiedzić w Polsce. Natomiast jeśli wy znacie jakieś ciekawe miejsce, muzeum, które was zaskoczyło, to dzwońcie do nas 226452100. Żeby było na przykład ciekawie, to na świecie też są takie muzea, bo na przykład w Chorwacji, a mianowicie w Zagrzebiu, znajdziemy Muzeum Złamanego Serca i tam są różnego rodzaju takie pamiątki po zerwaniach, związkach i tak dalej. Więc taki przykład wam podaję. Czekam na telefony 226452100.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No ale nie biegaj, nie dotykaj tego, weź zachowaj ostrożność i w ogóle zakaz wstępu. Brzmi znajomo, prawda? No, witam was teraz w Muzeum Przestróg Uwag i Apeli. To jedno z takich najbardziej oryginalnych muzeów, jakie można sobie wyobrazić, bo zamiast obrazów czy rzeźb oglądamy tutaj tablice ostrzegawcze, napisy, znaki i komunikaty, które przez lata towarzyszyły nam w szkołach, zakładach pracy, na ulicach czy dworcach. Przenosimy się do Złotego Stoku w województwie dolnośląskim, bo tam to muzeum można znać. Ono znajduje się na terenie kopalni Złota, właśnie w Złotym Stoku. Jest tak dużo złota tutaj naprawdę. No i co? Słuchajcie, niektóre z nich, tych znaków, tych apeli i przestróg są bardzo poważne. Inne z kolei wywołują dziś szczery uśmiech. No bo mamy na przykład o zakładach pracy z PRL-u, mamy takie, które miały motywować, wychowywać albo po prostu pilnować porządku. Są też tabliczki tak absurdalne, że aż zaskakująco absurdalne. No słuchajcie, to jest jednak coś więcej niż zbiór śmiesznych napisów, no bo wiadomo, że większość z nich już nie mogłaby służyć jako te znaki ostrzegawcze w przestrzeni publicznej, no ale dobrze, że mamy takie muzeum, bo muszę przyznać, że spacerując między eksponatami można na przykład złapać się i powiedzieć: o, pamiętam to.

albo taką tabliczkę mieliśmy w szkole. To chyba na tym polega magia tego miejsca. Budzi wspomnienia, więc o, no i właśnie. Bo człowiek sobie myśli, jak bardzo szalone jeszcze mogą być muzea. Jak bardzo jeszcze można coś znaleźć, o czym można zrobić muzeum. No i właśnie wtedy wchodzi Muzeum Przestróg Uwag i Apeli, bo dzisiaj rozmawiamy o nietypowych miejscach, o nietypowych muzeach. No i dodaję teraz od razu ciekawostkę ze świata. Wyobraźcie sobie, że w Indiach, w miejscowości Delhi, znajduje się muzeum toalet. No i nie wiem, czy akurat Indie to wzór na pokazanie najczystszych toalet świata, ale spokojnie, tu nie chodzi o najczystsze toalety. Muzeum w Delhi trafiło na listę 10 najdziwniejszych muzeum na świecie, więc gratulujemy udziału w tym rankingu. Bardzo, bardzo ciekawe, od 1992 roku można tam oglądać wystawę poświęconą historii toalet i sanitariów. I uwaga, najstarszy eksponat jest z roku 1145. A może ktoś z was odwiedził najciekawsze, najdziwniejsze, najpiękniejsze muzeum, takie, które po prostu was czymś zaskoczyło, albo swoim pięknem, albo swoim dziwactwem, to dzwońcie do nas, podzielcie się tą informacją 226452100, bo może właśnie ktoś z was wraca teraz z pracy albo jedzie na wakacje, to jest jeszcze lepsza opcja, i myśli sobie, kurczę, przecież my 2 lata temu byliśmy w tej Bydgoszczy, Muzeum Mydła i Historii Brudu. A, zadzwonię się, podzielę. No to dzwońcie, 226452100. Bye.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Byliśmy już w województwie kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, to teraz przetransportujemy się do województwa łódzkiego, a mianowicie do Łowicza, gdzie znajduje się Muzeum Guzików. Jest ono uznawane za jedno z najmniejszych muzeów w Europie. Moi drodzy, no kto by pomyślał, że taki guzik może mieć tak wielką historię? To jest miejsce, które pokazuje, że nawet takie małe rzeczy mają naprawdę wielką, mamy wiele do opowiedzenia. No i na pierwszy rzut oka guzik to po prostu coś, co trzyma sobie koszulę czy płaszcz, ale wystarczy tak naprawdę chwilę posłuchać przewodnika i nagle odkrywamy, że przez wiele, wiele lat, tak właściwie przez wieki, guziki były symbolem statusu, bogactwa, a nawet mody i technologii. W muzeum można zobaczyć, no jak myślicie co? Guziki. Owszem, są to guziki, ale wykonane z różnych materiałów. Mamy drewno, mamy metal, mamy szkło, porcelanę, masę perłową, a nawet kości. Są te maleńkie, są te ogromne, są takie bogato zdobione i bardzo proste. No, każdy ma po prostu swoją historię i często pochodzi z absolutnie różnych epok. Mamy też na przykład, bo wiecie, oczywiście guziki mogą mieć różne kolory. I widzicie? Niby guzik, jedna rzecz, a ile ja już mogę o tym opowiadać? Mamy, tak jak mówię, różne kolory, różne rozmiary, ale mamy też guziki na przykład wojskowe, kolejowe, mundurowe, czy pochodzące z dawnych zakładów przemysłowych. No, uwierzcie mi, dla kolekcjonerów, bo mamy ludzi, którzy kolekcjonują guziki, są tacy, co kolekcjonują znaczki pocztowe, inni guziki. No to jest naprawdę nie lada gratka. Najbardziej zaskakuje jednak fakt, że patrząc na taki jeden mały guzik, można odczytać z niego bardzo, bardzo wiele informacji, bo to nie tylko materiał, z którego został wykonany, sposób zdobienia, czy nawet możemy przeczytać miejsce produkcji. I to wszystko mówi nam wiele o właścicielu ubrania, o czasach, w których żył, czyli jak tak sobie spojrzymy na to długofalowo, no to okazuje się, że z małego guzika możemy dojść do historii różnych rodów. No i o tym chyba jest Muzeum Guzików i bardzo dobrze, że mamy też takie muzea. Może wy widzieliście jakieś ciekawe muzea, może byliście w jakichś muzeach ciekawych, zaskakujących?

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: A dla tych, którzy patrzą za okno i myślą sobie, kurczę, znowu zimno, no bo wiecie co? Ja wczoraj wstaję, to była godzina 6 rano, patrzę na telefon i tam mi pokazuje, że odczuwalna 9 stopni. Myślę sobie, gdzie ja jestem? Co się dzieje? Słuchajcie, naprawdę wyświetliło mi się sporo TikToków i w ogóle filmów w internecie, że ludzie zaczynają... A, bo już w sklepach są rzeczy związane ze szkołą, natomiast w internecie wyświetliło mi się, że ludzie się przygotowują już do Halloween, to ja sobie myślę, wiecie co? To idźmy dalej. Święta za pasem Bożego Narodzenia. Więc na koniec przygotowałem dla was bardzo ciekawą propozycję z województwa podkarpackiego w miejscowości Nowa Dęba. Muzeum Bombki Choinkowej. No właśnie. Zwiedzający mogą zobaczyć cały proces produkcji bombek. Od dmuchania szkła po ręczne zdobienie. No i właśnie, to mimo tego, że mamy wakacje, to do tych świąt można przejść. Bo bombki wydają się czymś absolutnie oczywistym. Wyciągamy je, no powiedzmy sobie szczerze, raz do roku z pudełka. No jeszcze kiedyś się trzymało w pawlaczu choinki i bombki. Mam nadzieję, że wiecie, co to pawlacz. To u mnie się tak mówiło, to jest taka szafka nad drzwiami wejściowymi. No i te, jak się już wyciągnęło, te bombki z pudełka, zawieszało się to na choince i po świętach znowu do tego pawlacza siup poszło. Tymczasem każda z tych bombek ma swoją historię, szczególnie w muzeum. No bo można zobaczyć różne ręcznie wykonywane ozdoby z różnych okresów i w najróżniejszych kształtach, bo mamy te klasyczne kule, ale mamy bombki, które przypominają zwierzęta, postaci z bajek, instrumenty muzyczne, samochody czy nawet potrawy. No fantazja twórców naprawdę absolutnie nie zna tu granic. Ogromne wrażenie, myślę, robi zobaczenie, jak ten proces powstawania bombek wygląda. Chciałem powiedzieć baniek. Nie wiem dlaczego, chociaż w niektórych częściach Polski mówi się bańki na bombki. Uff, absolutnie nie. Więc wszystko zaczyna się od takiej szklanej rurki, wysoka temperatura, no i nagle mamy delikatną ozdobę. Tam musi być niesamowita precyzja i doświadczenie, żeby to wszystko zrobić, więc kto wie. I wiecie, jak tak rozmawiamy o tych nietypowych muzeach, to można sobie powiedzieć, że jest jeden aspekt, który łączy wszystkie te miejsca. Brzmi śmiesznie, no bo historia brudu, uwagi, apele, guziki, bombki choinkowe, ale jak się w to zagłębimy, to nagle okazuje się, że wszystko wokół nas może kiedyś trafić do muzeum. No bo jak tak patrzę nawet na nasze czwórkowe studio, słuchajcie, mikrofony. No przecież można zrobić muzeum mikrofonów i za 30 lat powiedzieć, o, ten mikrofon stał w czwórce. Można zrobić muzeum kamer, muzeum monitorów. I to wszystko może kiedyś trafić do muzeów. I to jest niesamowite, bo wtedy będzie można zobaczyć, jak to wszystko się na przestrzeni lat zmieniało. No właśnie, więc takie właśnie ciekawe miejsce wam polecamy w audycji Jazda na Weekend. I tak będziemy to robić dalej.

Moi drodzy, to było ostatnie muzeum, które wam przedstawiłem w tej pierwszej godzinie audycji Jazda na Weekend. Za moment po godzinie 16 będziemy mieli bardzo ciekawą rozmowę. Moimi gościniami będą Marlena Jonasz i Agata Łabno, absolwentki szkoły teatralnej, które tworzą podcast. No i właśnie o tym aktorstwie porozmawiamy, więc słyszymy się już za moment.

0: Autopromocja.
1: Są tu jacyś fani drum and bassu? Jeżeli tak, to koniecznie odpalcie czwórkę w piątek po 20. Przypomnimy set Ross Addiction i Mr. Foxa z tegorocznej edycji festiwalu Snowfest. Na pasmo muzyczne w piątek od 20 do 20.30 zaprasza Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Spójrzmy teraz troszkę w przyszłość na prognozę pogody na jutrzejszą sobotę. Wyobraźcie sobie, że nadal w całym kraju będzie padać. Znaczy, znajdą się takie wyspy bez deszczu i tymi wyspami będzie Wrocław, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski oraz Szczecin. Natomiast wreszcie kraju, na terenie reszty kraju będzie deszcz, burze. Pojawią się m.in. w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej standardowo w Suwałkach, 19 w Białymstoku, w Warszawie 21, w Gdańsku 20, w Poznaniu 24 i te 24 to będzie najcieplejsza temperatura jutrzejszego dnia.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.

0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
10: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
3: Po reklamie.
12: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: I witam serdecznie w drugiej godzinie audycji Jazda na Weekend. Kilka chwil po godzinie 16 już jesteśmy. No i skoro rozmawialiśmy o nietypowych muzeach w pierwszej godzinie, to teraz można porozmawiać, nie chcę mówić, nietypowych pasjach, bo jest to pasja jak najbardziej typowa, ale tak jak zapowiadałem, są z nami już Marlena Jonasz i Agata Łabno, aktorki i twórczynie podcastu Jak Będę Duża, Będę Aktorką.
2: Dzień dobry!
3: Cześć!
1: Przybyły w bieli, można by rzec. Moje drogie, no to początek to jest zawsze to samo pytanie, którego prawdopodobnie się spodziewacie. Jak to się wszystko zaczęło?
2: Zaczęło się w szkole teatralnej w Krakowie, gdzie studiowałyśmy razem aktorstwo. Marlena na wydziale aktorskim, ja na wydziale wokalno-aktorskim. I byłyśmy razem na roku.
3: I razem mieszkałyśmy w jednym takim mieszkanku na Karmelickiej. I to było trochę takie studio self-tape'owe, castingowe. Myślę, że całego roku, jak nie całej szkoły, dużo osób do nas wpadało nagrać casting online. I zawsze coś u nas było do zjedzenia. I tak miałyśmy, kurczę, fajnie tak przyjmować tych ludzi, z nimi rozmawiać.

0: zamawiać, coś robić twórczego i przy okazji im gotować.
1: I po studiach, jak już skończyłyśmy studia, stwierdziłyśmy, trzeba wykorzystać jakoś tą naszą energię gościnności i tego, że lubimy sobie pogadać i pojeść. I tak powstał pomysł na to, żeby gadać o aktorstwie. Tak. Nie tylko o aktorstwie, ale o marzeniach, o realizacji ich i konfrontacji z rzeczywistością, z ludźmi z tej branży.
0: I tak, ja muszę tu dodać, że takim mocnym zapalnikiem początków było to, że skończyłyśmy szkołę teatralną i co teraz? Jak się mamy dostać gdziekolwiek, żeby gdzieś grać? I te rozmowy trochę przybliżają nam ten aktorski świat, tylko też myślę nie nam, nie, też naszym słuchaczom przede wszystkim, pokazują, co jest za tymi kulisami, co jest w tych kulisach.
2: No i właśnie o tych kulisach będziemy właśnie, oczywiście dzisiaj właśnie rozmawiać, ale na pierwszy rzut oka od razu nazwę, przyciąga nas nazwa. Jak będę duża, będę aktorką. Czy teraz, jak już jesteście w zawodzie.
0: Jesteście duże. I jesteśmy aktorkami.
2: Czyli wszystko, no to może jakiś rebranding. Chociaż wiecie, to jest fajny sentyment. Czy nadal czujecie się trochę jak te dziewczyny z marzeniami wtedy?
1: I tak. Ja bym powiedziała za siebie, że tak. I w ogóle generalnie w tym zawodzie bardzo często się czujemy jak takie małe dzieci, które mogą eksperymentować i robić różne szalone rzeczy. Więc myślę, że ta nazwa zostanie z nami, nie będzie rebrandingu.
0: Tak, a ta nazwa też prowadzi do takich rozmów właśnie z reżyserami, z aktorami już takiej starszej daty, żeby się dowiedzieć o ich początkach i trochę może, nie wiem, podejrzeć tę ich ścieżkę aktorską. My właśnie często mówimy, że jak się nie dopchamy do tego zawodu drzwiami, to wejdziemy oknem, jak nie oknem, to Veluxem, jak nie Veluxem, to się gdzieś podkopiemy i rzeczywiście wierzę, że tak będzie i te rozmowy, nie wiem, z Anią Dymną czy z Tomkiem Kotem rzeczywiście pokazują, że się da, no tylko trzeba tej determinacji, tej wiary w siebie i tej siły.
2: Trzeba mieć tę siłę i cierpliwość czasem, mam wrażenie.
0: Oj, tak.
2: Słuchajcie, za chwilę przejrzymy listę waszych gości oczywiście i zobaczymy, który was najbardziej stresował. Natomiast jeszcze wrócę do tych początków, bo jak zaczynałyście, to była bardziej ekscytacja, chociaż wspomniałaś, że tą energię waszą trzeba przełożyć na coś fajnego, ale to była bardziej ekscytacja, czy raczej taka myśl, że kurczę, ktoś tego będzie słuchał w ogóle?
1: Oczywiście, że były takie myśli, kto tego będzie słuchał, albo jak nas będą oceniać inni ludzie z branży. O, założyły sobie podcast i teraz gadają o aktorstwie, teraz się mądrzą, bo skończyły szkołę. Wiadomo, ale chyba każdy z nas ma takie myśli, co sobie pomyślą inni i trzeba po prostu je wyrzucić drugim uchem, kiedy one się pojawiają.
0: Tak, i też my zaznaczamy, że nie jesteśmy dziennikarkami, tylko aktorkami, które prowadzą podcast i w którym pieką, czyli przyjmujemy gości i zawsze pieczemy ich ulubiony deser. No i u nas co, no bywają jakieś, nie wiem, przekleństwa,
2: no dobrze, naturalnie jest.
0: Często się coś nam rozleje. Te rozmowy też są w takiej formie, że włączamy mikrofony, ale my w międzyczasie kroimy deser, coś tam gadamy, tak backstage'owo.
1: Zapraszamy tych gości i też naszych słuchaczy, tak jakby do nas przyszli naprawdę na deser i z nami sobie usiedli i go jedli. Też staramy się nie ciąć tych odcinków.
0: Mhm. Nie montować,
1: nie wycinać jakichś pauz.
2: Czyli to, co się dzieje, po prostu tam się dzieje w tym odcinku. I to jest tym fantastyczne. Dobrze, moje drogie, to za moment porozmawiamy o największych mitach o zawodzie aktora, więc macie czas, żeby się zastanowić nad takimi największymi.
0: Dobra.

0: Jazda na weekend.
1: Moi drodzy, to tak rozmawiamy dzisiaj o tym aktorstwie. Ze mną, przypomnę, są Agata Łabno i Marlena Jonasz, aktorki. No to zapowiadałem, mity o zawodzie aktora. To jaki jest taki największy mit o waszym zawodzie, jaki słyszałyście?
2: Największy mit, z którym ja się spotkałam i gruchnął mnie w twarz, to był mit tego, że jak zdam do szkoły, już się tam dostanę i będę miała dyplom i będę aktorką z papierkiem, to pojawi się praca.
1: Tak. Rozumiem, jest. Że rzeczywiście tak nie jest.
2: Tak nie jest. No nie jest tak, tak łatwo. Na pewno nie. Trzeba chodzić na castingi i jakby ten papier oczywiście bardzo dużo daje w mojej głowie też i tego, że mam jakiś warsztat za sobą i że przeszłam tę szkołę i myślę, że nie cofnęłabym tej drogi, nie zmieniłabym jej, ale jednak ta szkoła nie gwarantuje ci tego, że potem znajdziesz pracę.
3: Tak, i też przede wszystkim to, że talent wystarczy. Mam wrażenie, że jest bardzo dużo utalentowanych ludzi. Właśnie to mówiłam przed wejściem, że gdzie kogo nie poznasz, to jest ktoś aktorem w obecnych czasach, więc tych aktorów i aktorek jest multum. Ale jednak bez tej, mam wrażenie, takiej determinacji, pracy, tej wiary w siebie i tego dobijania się drzwiami i oknami, to niewiele, myślę, w tym zawodzie idzie osiągnąć. No bo castingów jest mnóstwo, ale jak to się dzieje, że te role dostaje ta, nie inna osoba, no to właśnie o tym trochę rozmawiamy w naszym podcaście.
1: Ale to jest bardzo ciekawy case, bo zawód aktora to jest postrzegany, powiem z mojej perspektywy, jako osobie, która absolutnie nie zna się na tym, czyli tak trochę stereotypowo, że jest tak, bardzo trudno jest się dostać do szkoły aktorskiej najpierw, więc mamy takie wrażenie, że dobra, przecież jak już ktoś się dostał i potem kolejne lata przechodzi, zdaje, no i wychodzi z tej szkoły, tak naprawdę powiedzmy, ile osób wychodzi z jednego rocznika, jak się kończy?
3: Około 30, ale
1: zaczyna?
3: No myślę, że zdaje w ogóle do szkoły ponad 1400 osób.
2: U nas było 1400 kandydatów i przyjęli nas na rok 28 osób.
3: Tak.
1: Okej, i to jest tak, że wszyscy kończą to?
3: Nie, u nas skończyło chyba 26 osób, chyba dwie osoby w międzyczasie odpadły, ale rzeczywiście tak jest, że myślisz, że nagle wszystkie ścieżki ci się otwierają.
1: No bo ja się nie dziwię, masz tysiąc ileś osób i nagle jesteś wybrana do tej 26, powiedzmy.
3: Tak.

0: To jest trochę elitarnie i masz wrażenie, że wychodzisz z tej szkoły i nagle wszystkie drzwi są otworem dla ciebie.
1: My w sumie chyba jak zaczynałyśmy studia, to myślałyśmy, że Boże, najcięższe za nami, a potem się przekonałyśmy i cały czas się teraz przekonujemy, że to było najprostsze, czyli to był chyba taki pierwszy w ogóle stopień dostanie się i przetrwanie tej szkoły. No bo później to jest jeszcze gorzej.
2: Znaczy myślę, że najtrudniejszym, przynajmniej w mojej opinii, jest zaakceptowanie tego, że odrzucenie jest częścią tego zawodu. No. Im szybciej się to zaakceptuje, tym lepiej dla ciebie, dla twojej głowy, dlatego żebyś nie siedziała w tym ocenianiu się, że nie wygrałem tego, ktoś dostał, ja nie, i nagle się zaczynasz oceniać i po prostu krytyk wewnętrzny ci tam bije.
1: I chyba to porównywanie się jest najgorsze i myślę, że takim kluczem jest zaakceptowanie, że każdy ma swoją drogę, każdy ma swoją ścieżkę i no, jakkolwiek by to nie brzmiało, każdy ma swój czas.
0: Trzeba tak spojrzeć na to, że każdy jest po prostu inny w pewien sposób.
1: Dokładnie.
0: Każdy...
2: Na przykład posłuchać naszych odcinków, gdzie mamy to. Tych historii mnóstwo, jak kto zaczynał, jak marzył, a jak konfrontował to w rzeczywistości. Tych historii jest mnóstwo, każdy ma inną właśnie drogę.
0: Bardzo polecamy, a my za moment, bo to jest coś, co mnie ciekawi, więc muszę was wypytać o to i o tym już za moment. Castingi. Jak to wygląda i w ogóle skąd się bierze te castingi?
1: Głęboki temat.

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: Coś, co mnie osobiście bardzo interesuje, to są castingi, bo mi się troszkę tak wydaje, tak nawiązując do tego, o czym przed momentem rozmawialiśmy, trochę mi się tak wydaje, że wychodzicie z tej szkoły i nagle, no macie ten dyplom i nagle castingi do was dzwonią, piszą i w ogóle...
2: Tak, telefon się urywa.
1: Jakie tutaj, jakie zaśmianie od razu, bo jaka jest rzeczywistość? Jak macie marzenie, żeby wziąć udział w jakiejś produkcji, to jak to jest z tymi castingami?
3: No to jest właśnie bardzo głęboki temat, dlatego że jeżeli ma się agencję, to jest dużo

0: dużo prościej, bo agent wysyła te castingi i rzeczywiście wtedy możemy wziąć w czymś takim udział. Problem jest taki, że dużo studentów kończąc szkołę, tego agenta jeszcze nie ma i w ogóle teraz agencje są tak przepełnione, że ciężko się nawet do takiej samej agencji dostać.
1: Przecinek, kropka. Agencje się rzucają na was, czy wy się sami musicie?
2: My się rzucamy do agencji.
0: Oczywiście, okay, że my na agencję.
1: Czyli agencja jeszcze musi.
0: Tak, to jest jeszcze
1: powiedzieć...
0: casting do agencji.
1: No dobra, chodź.
2: No okay, tak, tak, najczęściej wysyła się po prostu mnóstwo maili do różnych agencji z zapytaniem o prośbę, z zapytaniem, czy możemy się spotkać, umówić na spotkanie, że szukam agentki, agenta, ale to jest no trudne. Najlepiej być właśnie w takiej agencji, żeby być w bazie tak zwanej, po prostu żeby twoje zdjęcie gdzieś wisiało na jakiejś stronie, że reżyserzy castingu, obsady mogą cię gdzieś zobaczyć, bo tak to, no...
0: Tak, i to właśnie ci reżyserzy obsady są bardzo ważni i ważne, bo też są reżyserki obsady bardzo topowe w Polsce, które zresztą były u nas w podcaście i
2: tak jest,
0: skonfrontowałyśmy te niektóre pytania z nimi. Też to taki mały spoiler, w sierpniu będzie też taki topowy reżyser obsady u nas, więc
1: kto?
0: Słuchajcie.
1: Powiesz, nie powiesz?
0: Konrad Bugaj.
1: No i proszę bardzo, mamy tu ujawnione nazwisko.
2: Tak, ujawnione na żywo tajemnica.
0: I uważam, że to jest taka jedna z rozmów z reżyserami obsady, gdzie naprawdę zadawałyśmy pytania wprost na zasadzie, czy są castingi tylko po to, żeby wydać budżet przeznaczony na dany casting.
1: No i ciekawe, czy są.
0: No, są. Są. Kropka. To już mały spoiler.
1: Mały spoiler. To jest to dla mnie zaskakujące jednak, bo wydawało mi się, że to... Tak patrząc na to znowu z zewnątrz, to wydawało mi się, że oczywiście są produkcje, kiedy sobie tam cała obsada, powiedzmy, jest obsadzona, że z góry założymy, że chcielibyśmy tą osobę, a tu się okazuje, że jest obsadzona, a niektórzy nie wiedzą, że jest.
0: Tak, albo idą na casting, właśnie przechodzą kilka etapów i się dowiadują, że już ta rola jest dawno przewidziana dla kogoś innego.
2: A ty tak naprawdę jesteś na castingu do jakiegoś tam epizodu, co nie jest złe, bo epizody są świetne.
0: Chcemy grać epizody, trzeba to zaznaczać i my też to cały czas zaznaczamy. Że
2: małymi kroczkami.
0: Bardzo
1: czyli,
0: też tak nas rozwijają.
1: Czyli cieszmy się z małych rzeczy.
2: Dokładnie tak,
0: bo wzór na
1: szczęście w nich zapisany jest.
0: Kropka.
1: Kropka. Pięknie nam się to spuentowało. Dobra, ale żeby nie było o tych negatywach, to za moment porozmawiamy o tych pozytywach.
0: Tak,
1: na przykład
0: tak,
1: o tym, co wam daje taki podcast wasz. W ogóle co daje, jakie możliwości daje aktorstwo.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Dobra, bo my tutaj te negatywy, tutaj, że castingi, tak, że pracy nie ma, to teraz ta jasna strona.

0: No dobra.
1: Jest jej bardzo dużo u nas.
0: Jaka na przykład? Słucham.
1: No słuchajcie, dzięki naszemu podcastingowi miałyśmy okazję, szansę jedną na milion spotkać się z panią Agnieszką Holland.
0: Wow.
2: Która, bo my, nie wiem czy to już dzisiaj padło, nagrywamy podcast w mieszkaniu, w naszym mieszkaniu i wszystko jest po domowemu. I pani Agnieszka po prostu przyszła do nas na ciasto, nawet na chyba tam były
1: na
2: dwa ciasta.
1: Sernik baskijski i na cytrynowca.
0: Tak. Jak pamiętam.
2: Jak taka nasza ciocia siedziała z nami, jadła te ciasta, opowiadała o tym, jak na przykład pracowała z Leonardo DiCaprio. Więc to jest...
0: Absurdalne. Poziom absurdu w ogóle wyszedł z mieszkania.
2: Dokładnie. Ale miałyśmy naprawdę cudownych mamy gości. Najnowszy gość Krzysztof Dracz, wspaniały, wybitny aktor. Cudowna rozmowa, bardzo wam polecamy, żeby odsłuchać. Ale też Łukasz Simlat, Bartek Topa, Basia Kurdej-Szatan,
1: Ewa Brodzka,
2: Agnieszka Glińska,
0: no dobra,
1: Marta Kownacka.
0: To krótko. Przy kim się najbardziej stresowałyście?
1: No ja myślę, że przy pani Agnieszce.
2: Holland, tak.
1: To był mój najbardziej.
2: Aczkolwiek Tomek Kot też był wysoko względem stresu, ale stres minął, jak tylko Tomek Kot przekroczył nasz próg.
0: No właśnie, bo chciałem o to zapytać, bo na pewno są tacy wybitni aktorzy, z którymi rozmawiałyście. To był poziom stresu, ale nagle zaczyna się rozmawiać i to
2: jest luzik, flow.
0: Totalnie widzicie, że to idzie.
2: Tak. Dokładnie.
0: Czyli Tomek Kot. Ktoś jeszcze?
2: Tomek Kot. No właśnie ci reżyserzy obsady. I to jest też, wracamy do tego, co nam ten podcast daje, że no umówmy się, że możemy się takim reżyserkom obsady pokazać, że hej, jest taka Agata, hej, jest taka Marlena. No i też poznać ich, co oni lubią w tych castingach, czego nie lubią, czego nie robić, co robić, więc to jest też na pewno duży atut. No i z kim my się jeszcze stresowałyśmy? My się generalnie wszystkim przejmujemy.
1: My się zawsze przejmujemy przed rozmową, tak, zawsze się boimy, że coś się zepsuje.
0: Nie mówcie, że się stresujecie, mówcie, my porządnie podchodzimy do tematu.
1: No, ale myślę, że to jest taki zdrowy stres, tak jak za każdym razem...
2: Taka trema przed wyjściem na scenę.
1: Na scenę, dokładnie. Mhm. Że jeśli ona jest, to znaczy, że ci zależy, to dobrze.
0: Tak.
1: Bo nie kończy ci się to paliwo i ta pasja w środku. I mam nadzieję, że to będzie się trzymać nas...
2: Tak, i ten podcast jest taką trochę naszą sceną właśnie. Obie gramy czynnie w teatrze, więc też mam wrażenie, że później te emocje są bardzo podobne, że idzie to trochę na żywo, bo staramy się tych odcinków nie montować. No i chcemy, żeby wyszło jak najlepiej, żeby ten gość nam powiedział wszystko, czego nie powiedział jeszcze w żadnym innym wywiadzie, a naprawdę tak się zdarza.
0: A jak się przygotowujecie do tego wywiadu, to jak duży research to jest robione?
2: Oj, głęboki.
1: Ja jestem królową cytacików. Uwielbiam czytać jakieś wywiady z poprzednich lat i wyciągać jakieś smaczki. I też słuchamy podcastów różnych, no chodzimy na różne spektakle, oglądamy filmy.
2: Ale też staramy się jakby to, co nas ciekawi w danej osobie, wyciągać. Coś, co właśnie wcześniej może nie padło. Nie skupiamy się na prywacie, bo uważam, że takie życie osobiste...
1: Zostawiamy osobiste, po prostu.
2: Dokładnie. Bardziej na tej drodze, ścieżce kariery gdzieś tam się opieramy.
0: Ale wiecie, potem na przykład jak zrobicie wywiad z daną osobą, to ten cytat może być od was, z waszej rozmowy.
2: I często są już, naprawdę.
1: Byłyśmy kiedyś w wysokich obcasach nawet.
0: Yeah. No. Jak się czujecie wtedy, jak widzicie, że w rozmowie z...
1: Jesteśmy dumne bardzo.
2: Tak.
1: Ja jestem na maksa z nas dumna, że to robimy i że nam się chce, że mimo tego, że obydwie pracujemy czynnie w zawodzie, to znajdujemy na to czas, bo to nas na maksa też rozwija i też dodaje otuchy i nie jest tylko tak gorzko, bo ten zawód jest piękny i ten podcast nam to też pokazuje.
2: Dokładnie.
0: Za moment wrócimy do samych korzeni, bo ja bardzo chcę poznać historię, jak to się stało, że w pierwszym odcinku waszego podcastu pojawiła się już taka ikona, Anna Dymna.
2: Ach,
0: więc
2: tak.
0: O tym za moment.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Jest 6 grudnia roku pańskiego 2023 i pierwszy odcinek waszego podcastu pojawia się w sieci i nie bez kim.
3: Anna Dymna. Tak.
2: Jak to się stało, że już w pierwszym odcinku macie tak spektakularną gwiazdę?
3: Wiedziałyśmy, że chcemy zacząć mocno, żeby przykuć uwagę trochę środowiska na nas, na naszym podcaście. A pani Ania była naszą profesor w Szkole Teatralnej w Krakowie, więc wracamy do podstawy znajomości. Odezwałyśmy się tak do pani Ani i powiedziałyśmy, że no bardzo chcemy, żeby to ona była w tym pierwszym odcinku, który w ogóle cały czas bije rekordy słuchalności i naprawdę... Cały czas ludzie go słuchają, mimo że to już 47 odcinków temu.
2: A powiedzcie mi, bo to jest coś, co mnie bardzo ciekawi, bo to, że my sobie obejrzymy podcast, super, a jaki jest odbiór tego środowiska właśnie aktorskiego bardziej na to?
3: Różny chyba.
4: I pozytywny, ale też wydaje mi się, że są znajomi, którzy, wiecie jak to jest, nie lajkują ci postu.
2: Chodzi o zazdrość, bądźmy szczerzy i wiemy jak to jest. Niestety taki jest świat.
3: No, ale szkoda, że tak jest, bo jednak takie wspieranie się tym głupim lajkiem daje dużo.
4: Udostępnieniem, daniem followa.
2: Tak, ale wiecie, jest ten mem, kiedy robisz coś, co jest dla ciebie ważne i obcy ludzie dają ci milion serduszek, a ci znajomi nie.
3: I nawet mem taki, że wiesz, że robisz dobrą robotę, kiedy twój znajomy nie dał ci serduszka.
2: Oczywiście, że tak. To wtedy jestem najbardziej tak. dumny z tego, co
3: No różne są głosy. Głosy są od tych dobrych, od studentów ze szkoły, że dzięki dziewczyny nie wiedziałem tego, tamtego. Po takie, że o, założyły podcast, bo chcą się pokazać.
4: Bo chcą się wybić. No i okej, takie zdanie też jest...
2: Ale powiedzmy sobie szczerze, no też po coś się to robi, bo faktycznie chcecie się pokazać. Bo faktycznie macie na tyle pomysł, że chcecie ten swój pomysł pokazać światu. A świat potrzebuje pomysłów.
3: Tak, ale też tych ludzi przedstawić głębiej, bo mam wrażenie, że widzi się jakąś postać na ekranie, nie wiem, Bartek Topa w 1670 i sobie myśli człowiek różne rzeczy.
2: A tu śmieszek jest na pewno.
3: Ale też taka ciężka praca codzienna, którą Bartek wykonał, żeby dojść do tego momentu, w którym też jest. Mhm. I każdy z naszych gości o tym backstage'u właśnie opowiada i myślę, że to jest też duża wartość, że pokazujemy, że to nie trafiło się im od tak. To była ich ciężka, codzienna, żmudna, ale też fajna praca.
2: A powiedzcie tak już niestety na koniec, czy dziś warto zostać aktorem, aktorką? Ale cisza, wow! Po prostu czy zrobiłybyście jeszcze raz to samo?
3: Tak, tak. Bez dwóch zdań, bez chwili zastanowienia
4: nie ma,
3: się. Tak.
4: Nie ma odwrotu. Mhm.
3: Trzeba wierzyć w siebie i małymi kroczkami iść do przodu i się nie porównywać, bo myślę, że to porównywanie jest chyba taką najgorszą przeszkodą, że ktoś ma już coś, a ty bardzo o tym marzysz.
4: I też nie przekładać tego, że ten zawód to jest tylko i wyłącznie twoje życie, żeby Dokładnie. Mieć też jakby coś poza, bo jednak w życiu jednak są ważniejsze rzeczy niż tylko praca.
3: I rola.
4: Fajnie być spełnionym aktorem, aktorką, ale też fajnie w życiu się spełniać i w relacjach.
3: Dokładnie.
2: To jeżeli miałobyście dać jakąś radę osobie, która powiedzmy planuje od października iść do szkoły aktorskiej.
3: Myślę, że nawet już chyba tak to zaplanowała, że już jest, bo są już ogłoszone listy
2: studentów. Ta osoba się dostała.
3: Myślę, że przede wszystkim, żeby słuchała naszego podcastu, bo tam naprawdę jest dużo takich
4: wszystkich
3: rzeczy.
4: Wszystkich odcinków z reżyserami obsady
3: tak,
4: na pewno.
3: Warto.
2: Czyli znajdziemy tam wskazówki, na co
3: konkrety,
2: oni zwracają
3: tak,
2: uwagi.
3: Konkrety.
4: Ale też mogą ich zobaczyć, bo nie zawsze są zdjęcia w sieci tych reżyserów tak, i nie tak, wiadomo, tak. do kogo się idzie.
3: Żeby szukali agencji i żeby po prostu wierzyli, że jeżeli będą codziennie, chociaż my to tak mówimy, jakbyśmy były nie wiadomo kim. No.
2: Słuchajcie, ciężko nam dać jakąś taką radę. Dla nich jesteście już jednak krok dalej.
3: No trochę tak.
2: Więc...

0: patrzą na was na pewno z podniesioną głową. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Aktorki Marlena, Jonasz i Agata Łabno.
1: Bardzo ci dziękujemy za super rozmowę.
0: Płynęła ta rozmowa.
1: Trochę chaotycznie, ale to tak jak na spotkaniu.
0: Słuchaj, tak jest najlepiej. Bardzo wam dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dobrego wieczoru.

tak, druga godzina audycji Jazda na Weekend dobiega końca, ale spokojnie, spokojnie, jestem z wami jeszcze trzecią godzinę, bo po godzinie 17 podsumujemy sobie internet, bo wydarzyło się naprawdę, naprawdę sporo, więc moi drodzy, zachęcam do tego, żeby zostać z czwórką i słuchajcie audycji Jazda na Weekend.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: No, I'm better solo, solo. I never let me down, down, down, down.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 17. Pogoda. Spójrzmy teraz na prognozę pogody na niedzielę. Co prawda temperatury lekko się poprawią, bo prawie w całym kraju powyżej 20 stopni. Wyjątkiem będzie Lublin, tam 19, ale naprawdę w reszcie kraju 21-22, a wyjątkowo ta Zielona Góra Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Tam 28-27 stopni, zazdrościmy. Tym razem, żeby było sprawiedliwie, deszcz będzie padał w tych samych miejscach, co w piątek i sobotę. Odpuści jedynie we Wrocławiu, Opolu i Katowicach.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Cześć, tu mi

0: Kaupiela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie.
2: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Zaprasza Zet Kacper.
1: Jest 7 minut po godzinie 17, a my wracamy z trzecią godziną audycji Jazda na Weekend. Moi drodzy, przed nami ostatnia godzina spotkań i rozmów o tym, co czeka nas w wakacje, ale zawsze w tej trzeciej godzinie podsumowujemy sobie internet i przeglądamy, co wydarzyło się w danym tygodniu, bo kto wie, może któreś z tych wydarzeń zainspiruje nas do czegoś, do czego zachęcam. I już biegnę z wyjaśnieniami, co w tej trzeciej godzinie dziać się będzie. Najpierw spojrzymy na wyniki matur i na to, czy, bo wszyscy czekają na tą informację, czy pan Józef Peruga z Kalisza zdał egzamin maturalny w tym roku. Potem jedni na przykład ślub wzięli i polecieli, pojechali do niego Tyrolką, a inni zakończyli swoje związki. To o tym też. Ciekawostka, Kanada dołączy na Eurowizję w przyszłym roku. O tym sobie podyskutujemy, ale też poopowiadamy o historii koncertów na rodzinnych ogrodach, w rodzinnych ogrodach działkowych, bo są ludzie, którzy mają właśnie taką pasję. Zostańcie z nami, zostańcie z czwórką. Za moment ruszamy. To jest Jazda na Weekend.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No i stało się, jazda na weekend rusza dalej, no i tak naprawdę niektórzy, szczególnie ci maturzyści tegoroczni, mogą wreszcie z ulgą albo duszą na ramieniu ruszyć na weekend, na wakacje, no bo wyobraźcie sobie, 8 lipca, czyli 2 dni temu pojawiły się oficjalne wyniki matur, każdy abiturient może już spojrzeć w swoje osobiste wyniki, ale jak to się kształtowało na poziomie całego kraju? Maturę zdało ponad 80% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, 12,3% zdających, którzy nie zaliczyli jednego egzaminu obowiązkowego, ma prawo do poprawki w sierpniu. Pozostali, no niestety, nie. Czy to dobry wynik, czy to zły wynik? Trudno to ocenić. Wiemy jedno, matury tegoroczne potrafiły zaskoczyć i jak zwykle tutaj internet podzielił się absolutnie na pół, bo jedni mówili, że to była najprostsza matura od lat, a inni, że to była najtrudniejsza matura od lat. Komu wierzyć? Trudno powiedzieć. Jedni przygotowali się bardziej, inni mniej lub w ogóle. Ale jest jedna osoba, której wyniki matur chcieli poznać wszyscy Polacy. Józef Peruga, 84-latek, podchodził po raz trzeci do matury. No i uwaga, czy zdał, czy nie zdał, bo 2 razy mu się już nie udało i wiemy już, że 3 raz również nie. Pan Józef jest zdruzgotany. Zapowiedział odwołanie się do komisji egzaminacyjnej, twierdzi, że oni nie sprzyjają maturzystom i że w ogóle to tak nie może wyglądać. No, miejmy nadzieję, że... bo jeszcze nie podjął decyzji, czy 4. raz za rok spróbuje pan Józef z Kalisza. No, powiem tak, trzymamy kciuki, ale może dajmy już mu tą maturę. Niech ma, niech będzie maturzystą po prostu. Tak czy inaczej, kochani, pamiętajcie, że wyniki matur absolutnie was nie definiują. To jest tylko cyferka. Oczywiście cyferka, która ułatwi albo utrudni wam dostanie się na studia, ale jeżeli komuś potknęła się noga, no to można spróbować po prostu raz jeszcze. Ja pisałem maturę 2 razy. Znaczy zdałem, ale chciałem dostać się na inne studia, więc stwierdziłem, że chill, nie dostałem się na te studia. Spróbuję raz jeszcze. Będzie dobrze, naprawdę. To nie koniec świata.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Czasem wśród nas są ludzie, którzy mają wyjątkowe pasje, a my nawet możemy o tym absolutnie nie wiedzieć. I o jednej z takich pasji, bo stwierdziłem, że to bardzo fajny moment, żeby o tym wspomnieć, możecie usłyszeć w audycji Przerwa Weekendowa w Czwórce, która przez całe wakacje, w każdą sobotę i w niedzielę od 10 do 13. No i oprócz tego, że usłyszycie tam masę propozycji na spędzenie czasu, no to właśnie pojawiła się m.in. Weronika Boczek, czyli Ronia, która w wakacje robi trasę koncertową. No i człowiek sobie pomyśli, okej, trasa koncertowa i w ogóle muzyka, co jest tym specjalnego? No ale właśnie, Weronika robi te koncerty w nietypowych miejscach, bo są to ogródki działkowe. Rodzinne ogródki działkowe, tak zwane rody, rodosy, no jak wy chcecie to nazywać, tak nazywajcie. No i tam przychodzą ludzie i słuchają tych koncertów. Zresztą rozmawiała z nią Weronika Puszkar, posłuchajcie sami.
3: Pamiętasz pierwszą wiadomość, którą napisałaś do jakiegoś właściciela działki?
4: Tak. Napisałam do dziewczyn, do Kusz i Doroty, które mają działkę tutaj w Warszawie, na Żoliborzu. I one odpisały błyskawicznie. Napisałam do nich coś w stylu: hej dziewczyny, obejrzałam wasz profil, bardzo mi się on podoba, chciałabym zagrać koncert na waszej działce, mam taki pomysł, że chciałabym zagrać trasę koncertową wyłącznie na ogródkach działkowych. No i pomyślałam, jako że jestem z Warszawy, może chciałybyście, żebym zaczęła tę trasę u was. One od razu napisały, że jest im bardzo miło, że one są z takiego środowiska właśnie bardzo otwartego, twórczego. No i tak naprawdę podczas tego koncertu ja się sama o tym przekonałam, bo było bardzo wiele ciekawych osób z grona świata plastycznego, aktorskiego, muzycznego, no zewsząd. Tak naprawdę ludzie różnych profesji, ale bardzo wrażliwi na sztukę i to była taka nasza grupa docelowa, mówiąc brzydko i biznesowo, ale nawet nie myślałam o tym, że dokładnie do takich ludzi trafię, do których chciałabym trafić. To był jakiś taki podprogowy przekaz.
3: Tak sobie też pomyślałam, że w ogóle ta grupa ludzi, którzy mają działki, to też jest taka specyficzna grupa.
5: No, to są też takie bardzo wrażliwe dusze najczęściej, więc my się artystycznie dobrze rozumiemy, bo tutaj Ronia słusznie porównuje często ogrodników do muzyków, do artystów, no i jakby to jest bardzo słuszne porównanie. Także zazwyczaj mieliśmy bardzo dużo wspólnego z gospodarzami. Zresztą ten wspomniany koncert w Warszawie, pierwszy rodosowy, no był nie dość, że frekwencja była bardzo wysoka, co oczywiście super aspekt taki społeczny.
2: Dajecie wiarę? Koncerty na rodach. No przecież to jest coś absolutnie wyjątkowego i polecamy wam słuchać audycji Przerwa Weekendowa w Czwórce, która w każdą sobotę i niedzielę od 10 do 13, bo tam właśnie takie historie, no i wiele propozycji na to, jak spędzić czas. Bo ja na przykład, jak usłyszałem, że są koncerty na właśnie tych rodach, od razu sobie pomyślałem, czego to ludzie nie wymyślą.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Moi drodzy, moi mili, wakacje to czas ślubów bardzo często. No i właśnie teraz o tych miłosnych perypetiach, bo jedni biorą ślub, drudzy się rozwodzą. No i zacznijmy od tych pozytywnych. Ślub Oli Nowak i Macieja Mazurka, bo to jest bardzo gorący temat. Twórczyni internetowa, oni wzięli ślub w Rzymie. On wzbudził ogromne zainteresowanie, między innymi na portalach plotkarskich, bo działo się wiele. Oprócz tego, że było wielu celebrytów, to pan młody do ślubnego kobierca zjechał tyrolką przed kościół. Wyobraźcie sobie.

zjeżdża na tej trolce w tym garniturze. No to nie koniec. Do tego podczas jego zjazdu śpiewa Roxana Węgiel. Roxana Węgiel śpiewa piosenkę Adele Skyfall. I to wszystko się tam dzieje. Ja nie wiem już, o co chodzi. I wiecie co? Okazuje się ostatecznie, że fajnie ślub wzięty, ale tak naprawdę oni formalnie nie są nadal małżeństwem. Bo nie udali się do Urzędu Stanu Cywilnego. Więc to był taki ślub, nie chcę mówić na pokaz, ale taki ślub przedślubny. I dopiero teraz będą małżeństwem. No ale dobrze, jedni, tak jak mówiłem, biorą śluby, inni się rozstają, bo inna popularna para, Damian i Marta z programu Love is Blind, poinformowali o swoim rozstaniu. No ale tak naprawdę sam sposób, bo to nie było poinformowali, poinformował. To, że u nich w związku tam od jakiegoś czasu coś nie grało, wiedzieliśmy. Natomiast ostatnio wyszły na jaw nowe fakty. Damian założył sobie swój podcast, mówi w nich o męskich sprawach i nagle ni z tego, ni z owego powiedział, że oni się rozstali. Powiedział tak, niestety się nie udało. No i to tyle, co powiedział. Sama Marta Frymer, zaskoczona informacją o tym, że on to ujawnił, wydała oświadczenie, że nie zgadza się na taki sposób ujawnienia i promowania swojego podcastu w ramach tego, że on to sobie powiedział i to się kliknęło. No i co? No, przypomnijmy, ten program polegał na eksperymencie, że ludzie się nie widzieli, zaręczali się przez ścianę tylko na podstawie tego, o czym rozmawiali i słyszeli. No i oni przetrwali ten program i byli tak naprawdę dużą nadzieją tego eksperymentu. Ludzie mówili, że to najlepsza para, że życzą im jak najlepiej. A tu taka niespodzianka. No i teraz tylko została Daria i Filip, jeśli chodzi o małżeństwa. No ale cóż, zaskoczenie to było, a o jeszcze jednym zaskoczeniu opowiem wam już za moment.

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: I obiecałem, że jeszcze was czymś dzisiaj zaskoczę i tak właśnie się wydarza. Wyobraźcie sobie, przepraszam, że się śmieję, ale to już po prostu jest trochę dziwne. Mamy coś takiego jak konkurs piosenki Eurowizja, prawda? Wszyscy wiemy, w tym roku była Alicja Szemplińska, która reprezentowała Polskę, w tym roku wygrała Bułgaria i tak dalej, już o tej Eurowizji mówiliśmy. Natomiast na dniach teraz ogłoszono nowego uczestnika Eurowizji. Mało tego, ten uczestnik będzie pierwszym nowym uczestnikiem od roku 2015. I przypomnę, nazwa Euro. Eurowizja. A tym nowym uczestnikiem zadebiutuje w roku 2027 jest Kanada. Tak, Kanada, kraj z Ameryki Północnej, będzie uczestniczył w Eurowizji. Wyobraźcie sobie, że kanadyjski nadawca publiczny CBS Radio Canada uzyskał pełnoprawne członkostwo w Europejskiej Unii Nadawców, co otworzyło temu krajowi drzwi do rywalizacji. Przypomnijmy, w 2015 roku do Eurowizji dołączyła Australia, co już jakby wywołało niemałe poruszenie, bo obiecano wtedy, że Australia tylko na tą jubileuszową edycję

Grecja będzie w roku 2015, no ale została i jest wciąż. No i choć Kanada nie brała udziału dotychczas jako państwo w konkursie Eurowizji, no to kanadyjscy artyści regularnie występowali w barwach innych europejskich krajów i chyba takim najsłynniejszym przykładem jest Celine Dion, która w 1988 roku wygrała Eurowizję, reprezentując Szwajcarię. Inne znane gwiazdy z tego kraju, które już pojawiły się na eurowizyjnej scenie, to m.in. Lara Fabian z Luksemburga, reprezentowała Luksemburg w 1998, oraz Natasha Saint-Pierre z Francji 2001 roku, oraz również z Francji, tylko roku 2023, to była Lazara. Zobaczymy. No, na razie internet się śmieje, bo może już czas zrobić po prostu światowy konkurs, a nie Eurowizję, bo ta Kanada do tej Eurowizji to tak nie pasuje. Chociaż jak człowiek słyszy, że Kanada ma dołączyć do Unii Europejskiej, to o czym my mówimy po prostu?

0: Powołania. No i moi drodzy, audycja Jazda na Weekend już dobiega końca, ale po godzinie 18 po prostu gramy co chcecie, bo tak właśnie nazywa się audycja i jej prowadzący już ze mną Adam Smolarek. Cześć, witam ciebie.
1: Dzień dobry, hej.
0: Co tam zagracie dzisiaj?
1: Co my dzisiaj zagramy? Zagramy to, co zaproponowali już teraz słuchacze na akurat Instagramie, czy przez maila, czy przez telefon wcześniej, ale przecież w trakcie audycji też będziemy odbierać, też będziemy dobierać muzykę. Także pojawi się na pewno coś z repertuaru Audio River, który teraz właśnie trwa. Zagramy, zdaje się, że headlinerów, ale zobaczymy jeszcze. Na pewno pojawi się coś z nieistniejących już zespołów z polskiego Niezalu, bo dostałem dokładnie taki request. Coś, czego już nie ma. Jakąś taką sentymentalną wycieczkę zróbmy. No dobrze, okej, w porządku, zrobimy. Co jeszcze, myślę? A, wiem, pojawi się Caroline Polaczek remiksująca Charlie XCX. Na
0: proszę
1: pewno.
0: Bardzo.
1: No, a co więcej, zobaczymy. No, o to chyba chodzi w tej audycji, żeby dobierać na bieżąco.
0: Niech nas to zaskoczy jak najbardziej,
1: tak,
0: więc po godzinie 18 gramy co chcecie, po prostu. A ja bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Audycja Jazda na Weekend wraca już za tydzień od godziny 15 w piątek, także słyszymy się. A ja dziękuję za dzisiaj. Kasper Zembrzucki. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Są tu jacyś fani drum and bassu? Jeżeli tak, to koniecznie odpalcie czwórkę w piątek po 20. Przypomnimy set Ross Addiction i Mr. Foxa z tegorocznej edycji festiwalu Snowfest. Na pasmo muzyczne w piątek od 20 do 20.30 zaprasza Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: ASAP Rocky.
1: 18 na zegarze.
2: Pogoda.
1: Kto jeszcze zmógł po drodze do radia? Ręka w górę. Jestem sam w pomieszczeniu, więc to w sumie było trochę głupie, ale tak czy inaczej. Jest mokro, pada deszcz, raz pada, raz nie pada, bo gdy szedłem tutaj jakieś 25 minut, to dokładnie tak to wyglądało. 3 minuty opadu, potem przerwa, 3 minuty, potem przerwa, ale gdy padało, to była ulewa. Może tak, także coś czuję, że powrót do domku będzie wesoły, bo moja bluza nie wyschnie. I tak też zapowiadają się w ogóle najbliższe dni. Cały czas będą występować przelotne opady deszczu. Co prawda zrobi się cieplej, także nie dość, że będzie mokro, to jeszcze będzie duszno przede wszystkim. Także jeśli ktoś czeka na upały, doczeka się. 30 stopni już w przyszłym tygodniu ponownie się pojawi. Na ten moment jednak 13 w Zamościu, 25 w Słubicach. No to te Słubice całkiem tak nieźle, całkiem ciepło. A jednak przeważnie w naszym kraju pogoda wygląda tak jak w Zamościu. Średnio 16 stopni.
2: Autopromocja. Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę? W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
4: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
3: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie. Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
5: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz,
6: Julia Święch,
7: Alicja Michalska,
8: Kasia Dydo.
2: Autopromocja.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: No dzień dobry. Dni się zmieniają, a ja ciągle przy mikrofonie. Adam Smolarek z tej strony.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
0: Jesteśmy w składzie Kuba Szczepaniak, Adam Smolarek, Patrycja Boronka do godziny 20. Gramy co chcecie, w istocie, mianowicie możecie pisać, możecie dzwonić 226452100, adam.smolarek@polskieradio.pl. To są te adresy, które należy wybierać, a my będziemy grali to, co zaproponujecie. Oczywiście w granicach rozsądku, prawda? Bo są takie utwory, że mogłoby być troszkę ciężko. Cypisa nie zagramy, może tak powiem. Mimo wszystko mamy co robić, mamy co grać. Trochę propozycji już się pojawiło, bo pytaliśmy oczywiście w wcześniejszych audycjach o wasze propozycje. Pytałem też na swoim Instagramie Halo Odbiór. Mamy trochę takich rzeczy. Teraz od Łukasza. Kawałek Blackwater, czyli, no, powiedzmy klasyk. Tak, 26 lat od wydania. Można powiedzieć, że klasyk. Detroit House, Detroit Techno, czyli klasyka gatunku. Piękny wstęp, poruszający, ale spokojnie już zaczyna wchodzić bicik. Także będziemy się dobrze bawić do 20, a to jest naprawdę długi numer. Będzie jeszcze sporo elektroniki w dzisiejszym wydaniu, będzie sporo rocka, pojawi się również rap. Adam Smolarek, raz jeszcze się przedstawię. Gramy do 20.

7 albo i 8 minut prawie za nami. Octave One, Blackwater, to jest kawałek, o który wnioskował Łukasz. Napisał, jeśli ma być wakacyjnie, no to stary, dobry numer musiał się pojawić. I tak też jest. To jest kawałek Łukasza z pewnego pięknego lata, wiele lat temu. Pozdrawiam serdecznie i liczę na to, że takich wspomnień, Łukaszu, masz naprawdę wiele. A co przed nami? No takie wspomnienie chyba troszkę gorzkie dla fanów drużyny Maroka, ponieważ wczoraj zdecydowanie wygrała Francja jednak. 2-0. Oglądamy mundial, ja też oglądam, a nie lubię piłki nożnej, także no, co zrobić? Trzeba. Człowiek ma obowiązki, aby być na bieżąco. No i tak zwracam uwagę, co mnie zawsze zastanawia, z czego wynika dobór kawałków w trakcie mistrzostw w piłkę nożną? No otóż, nie wiem, nadal nie wiem. Wiem, że są wydane specjalne utwory, wiem, że są wybierane specjalne utwory, a jednym z nich powtarzającym się jest właśnie ten Alors on danse. Myślę, że przedstawiać, kto to jest, nie trzeba.

0: czwórka. To słychać.
1: Let's play football.

Champions, I Show Speed, wcześniej oczywiście Aloron Dons od Stromi. No, moi drodzy, bawimy się z piłką nożną cały czas. Kto śledzi na bieżąco, ten wie, ile się dzieje. Przypomnijmy, to jest audycja Gramy Co Chcecie, także zapraszamy serdecznie do dzwonienia na numer 226452100. Czekamy na wasze propozycje, choć oczywiście cały czas je mamy. Ja dzisiaj zostałem poproszony wcześniej i przed audycją o zagranie czegoś z repertuaru z Audio River, który przecież już trwa. No, trudny wybór, bo patrzę w tym momencie, nawet specjalnie otworzyłem line-up i jest on wybitnie szeroki, szczerze mówiąc. Jest to bardzo dużo nazw, trochę mi się plącze w oczach nawet, gdy na to patrzę, ale na pewno można zagrać The Prodigy. Kto by nie chciał posłuchać różnych klasyczków? Jeden z nich, Smack My Bitch Up, to jest taki kawałek, który, do którego były nawiązania nawet w Cyberpunku 2077 przecież. Był taki jeden quest, gdzie było Smack My Bitch Up i no, nie wnikajmy, co tam trzeba było robić, ale jak to w Cyberpunku, trzeba się było troszkę pobawić. My też pobawimy się. Tak liczę na to. Jest piątek w końcu. Piątek wieczór, 18:24. Może macie jakieś plany? Też możecie dzwonić oczywiście. 226452100. Ta playlista czwórki stoi przed wami otworem. The Prodigy, Smack My Bitch Up.

0: Oj, boli niektórych, że nie ma ich na festiwalu Audio River, gdzie odbywa się tyle koncertów. 160, jeśli dobrze przeliczyliśmy. Także całkiem sporo. Są takie wydarzenia, na których no line-up, no, nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że się nie kończy, bo, ale trochę tak jest. Natomiast z nami w tym momencie na antenie jest słuchacz. Dzień dobry, cześć. Skąd do nas dzwonisz?
1: Cześć, dzwonię z Wojewodzina, województwo podlaskie, 4 km od Grajewa.
0: To wszystko jasne, dziękuję ci. Jak się nazywasz?
1: Tak, Dariusz.
0: Dariusz, dlaczego wybrałeś kawałek, który przed nami? Taki intensywny zdecydowanie.
1: Tak, wiesz co, wybrałem ten kawałek dlatego, że mam z tym kawałkiem fajne wspomnienia, bo przy tym kawałku pod koniec pierwszej połowy lat 90. w szkole bawiłem się na dyskotece.
0: O proszę, a powiedziałbym, że tak, znowu powiedziałem, całkiem intensywny ten numer. Państwo i Policaj, Modo, to jest ta kompozycja. No chwilę temu jeden ze słuchaczy proponował kawałek, który kojarzył mu się z upalnym latem sprzed, no właśnie, wielu już wiosen, nazwijmy to. Ty też nawiązujesz już do lat 90.
1: Tak, ten kawałek to sprzed 32 lat. To też był, jakoś to było lato. Przełom lipca, sierpnia, jakoś tak.
0: To prawie
1: no
0: jak teraz.
1: No i ten kawałek mi się po prostu spodobał.
0: Dobrze, no to pozostaje nam chyba już tylko posłuchać utworu od Modo, Państwa i Policaj. No słucham.
1: Ten kawałek dedykuję całej załodze Czwórce i Kamilowi Jasińskiemu, który prowadzi Hejterską.
0: Pozdrawiamy Hejterską, wspaniała audycja. Ech, było ciepłe lato, choć czasem padało, jak mawiał poeta, a teraz Państwa i Policaj. Dziękuję ci bardzo za telefon. Zapraszamy następnych słuchaczy. 226452100, a teraz od Dariusza Modo, Państwa i Policaj.
2: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.

najgorętszych producentek w tym roku, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o to, co się dzieje na jej koncertach, bo, no tak, to zdecydowanie są jednak koncerty, są live acty, może tak, i widziałem kilka nagrań z takich występów i szczerze mówiąc wszyscy po prostu szaleją. To jest niesamowite, że koncert może się zacząć na przykład o 4 rano na festiwalu, a i tak po pierwsze jest pełno ludzi, po drugie wszyscy bawią się doskonale. Wspaniała informacja zawsze, a jeszcze lepszą jest to, że Nina Girachi będzie można w Polsce w tym roku zobaczyć w Katowicach za miesiąc na festiwalu. Także tam spodziewam się, że wytrzymam fizycznie, że nie będzie lało tak jak teraz zazwyczaj w ostatnich dniach i w ostatnich latach na OFF-ie też było. A tutaj za propozycję również dziękuję słuchaczowi. Niestety muszę powiedzieć, że nie znam jego imienia, ponieważ występuje pod pseudonimem, ale tak czy inaczej dziękuję ci za propozycję. Proponował Nina Girachi, All I Am, ale też G-Spot Boys, przyszły mieszkaniec Florydy. Ten drugi kawałek okazał się troszkę zbyt wulgarny, trochę było trudno go poczyścić, także niestety się nie pojawi, ale mam nadzieję, że nie obrazisz się za to, że poleci drugi raz Nina Girachi. Wcześniej All I Am, a teraz Info Hazard.

0: She's Gone Dance On, czyli wróciliśmy wraz z Disclosure na festiwal Audio River.
1: Gramy co chcecie.
2: Gramy co chcecie.
0: To również było takie bardzo luźne zaproponowanie utworu przez jednego ze słuchaczy, ponieważ od DJ-a Sudo, od Tymiego, DJ-a słynnego, dostałem propozycję ostre rejwowe łojenie. Nie wiem, czy Disclosure to jest doskonały przykład tego requestu, ale jednak można powiedzieć, że przy tym też się tańczy, przy tym też się bawi. Tu też mamy Audio River, także wystąpią Disclosure i oj, no znowu. Myślę, że doskonała zabawa w piątek wieczorem na prośbę DJ-a Sudo, który

0: chodzić z Łodzi, który grywa muzykę różną, ale myślę, że raczej lubi szybszą troszkę. Także no nic, jeśli lubicie DJ sety, to to jest jeden z przykładów. Ale my sobie zakończymy tę godzinę już za moment. Zakończymy też requestem ciekawym, ponieważ dostałem kilka, no właśnie, takich luźnych pytań, luźnych propozycji, luźnych zapytań. Jedno z nich to było jakiś stary Pie Style. No chciałoby się zagrać coś z pierwszej płyty, tylko jest to troszkę problematyczne często, ponieważ wypadałoby grać coś, w czym co drugie słowo nie co drugiemu słowu nie należy się wypikanie. Udało się znaleźć taki utwór. Tu było zaskakująco mało odwracania, a jest to przebój z debiutu Pie Style'u. To dlatego, że też następne płyty oczywiście są świetne. Kto słyszał Krowodrza, ten wie, ale no jednak... No ja najbardziej lubię chyba wracać do tej pierwszej. Tym samym kończymy pierwszą godzinę audycji. Gramy co chcecie. Przypomnijmy, możecie do nas pisać do mnie adam.smolarek@polskieradio.pl. Czwórka@polskieradio.pl to również jest ten mail. Albo dzwonić na bieżąco 226452100. Słyszymy się ponownie po godzinie 19. A teraz no, pozostaje odezwa. Odezwa do bloków, do dzielnic, do gangów. Pie Style w radiowej czwórce.
1: Krakowskie gangi. Nigdy nie byłem w gangu. Nazywałem to ekipą.

Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury.

0: natury.
1: To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się Was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
2: Po reklamie.
4: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: No tak, jeszcze troszkę rapu, jeszcze troszkę elektroniki. Przed drugą godziną gramy co chcecie. To Victory Lab, Fred Again i Skepta.
1: Pogoda. Pogoda.
0: A tymczasem, jak w Polsce? Otóż połowa Polski na szaro, susza hydrologiczna, druga połowa Polski na żółto, gwałtowne wzrosty stanów wody. Ojej, no nie jest to ani konsekwentne, ani dobre. Cieszmy się, że deszcz pada, bo jednak tej suszy jest naprawdę dużo. Z drugiej strony przy ulewach też to najlepiej, z tego co wiem, nie wsiąka. Ciekaw jestem też, jak trzymają się bywalcy Audio River, bo no była beczka przecież, że przenoszą festiwal z nadrzeki do Łodzi, gdzie rzek nie ma, jak wiemy, na powierzchni, a tymczasem może się jednak taka jakaś nowa pojawić. Kto wie, w końcu opady są naprawdę intensywne. I tak też zostanie w najbliższych dniach. Wypogodzi się dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Będzie też cieplej. Wrócą upały. Wróci 30-stopniowy upał. W tym momencie jednak niestety 19 stopni. W centralnej Polsce 25 na zachodzie, 20 na południu, 17 na wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Są tu jacyś fani drum and bassu? Jeżeli tak, to koniecznie odpalcie czwórkę w piątek po 20. Przypomnimy set Ross Addiction i Mr. Foxa z tegorocznej edycji festiwalu Snowfest. Na pasmo muzyczne w piątek od 20 do 20.30 zaprasza Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Po reklamie.
5: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: to widział. Skracza w 2026 roku w utworze rockowym, a jednak Mlecze, które wpadną do mnie w najbliższą niedzielę do audycji Pasmo Muzyczne.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
0: To ja. Z wami piąty wieczór z rzędu, moi drodzy. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tak dużo razem, że słuchamy tyle muzyki wspólnie. Teraz też pojawią się oczywiście propozycje od was, bo przypomnijmy, na tym polega audycja Gramy co chcecie, że piszecie do mnie, a potem sprawdzamy, czy też te utwory można zagrać, czy je chcemy zagrać. Nie, no tak naprawdę gramy. Więc zapraszamy oczywiście do dzwonienia 226452100. To jest ten numer telefonu. Zapraszamy na antenę też, żebyście wyjaśnili, dlaczego dany utwór chcecie zaprezentować. Mlecze za nami, przed nami natomiast Wet Leg z, powiedzmy, utworem dodatkowym, tak, z edycji poszerzonej albumu Moisturizer, czyli tego, który tak naprawdę sprawił, że są aż tak znane. I dobrze, niech im się wiedzie. Zapraszam was do godziny 20. Adam Smolarek przy mikrofonie cały czas z wami.

14 sierpnia ukaże się najnowszy album Jungle, czyli Sunshine. Za nami teraz singiel, który zapowiada tę płytę, Someday, Somewhere. Myślę, że to jest idealny moment i idealna afirmacja też na taki okres jak teraz, kiedy dużo pada, jest zimno. Myślę, że wszyscy chcielibyśmy to wspomniane sunshine, czyli słońce oczywiście, piękną, pogodną aurę, może tak. Także tym sobie teraz rozluźniliśmy się lekko, jak sądzę. Jungle, zespół znany, zespół już nie duet, a trio, ponieważ Jay Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kito w tym momencie już wszyscy razem. No to jest jeden z symboli lata. Myślę, że tutaj nie masz żadnych wątpliwości. Czy jednym z takich symboli jest za to grupa następna? Oj, nie wiem, zależy kogo zapytacie. To dlatego, że The Rolling Stones to jest zespół, który na scenie jest długo. Tak powiedzmy, eufemistycznie, delikatnie. Ich nowy album to już jest 25. płyta. Niektórzy tyle lat nie żyją nawet jeszcze, a no ja na przykład ja. Nieprawda, już jestem trochę starszy, ale jednak no, zespół Rolling Stones wrócił kiedy? 2 lata temu z poprzednią płytą, a teraz nagle, proszę bardzo, Foreign Tongues, czyli najnowszy album, który ukazał się dziś, bo dziś mamy piątek, dzień premier. Gramy z propozycji nadesłanych do mnie na Instagramie. Coś nowego od Rolling Stones. Proszę bardzo. Także dla wszystkich fanów prawdziwej, dobrej, rockowej muzy na prawdziwych instrumentach, żywych The Rolling Stones i Mr. Charm. Ta audycja to Gramy Co Chcecie. Przypomnijmy, 226452100 to jest nasz numer telefonu. Dzwońcie, zapraszamy serdecznie. A teraz gramy.

0: środę.
1: Stanę pośrednio i wtorek. To jest propozycja, którą dostałem nawet od paru osób na Instagramie, także zagraliśmy dla was specjalnie. Zespół, który zresztą z czwórką jest, można powiedzieć, związany. To dlatego, że przecież Stany Pośrednie to są laureaci konkursu Będzie Głośno. Oni nie tak dawno grali koncert w tym studiu, które jest w tym momencie za mną. Miałem przyjemność ten koncert rozpocząć. Chyba tak można by powiedzieć. Rozpocząć i zakończyć, bo tylko się odezwałem na początku i na końcu. W trakcie chłopaki grali. To nie była taka sesja, gdzie jest przerywana wywiadem. Nie. Rozmowa była później. Tam dostałem propozycje różnych piosenek właśnie od chłopaków ze Stanów Pośrednich. Pojawiło się Depeche Mode, pojawiły się zespoły trochę mniej spodziewane, trochę pop-punku się pojawiło. To akurat chyba brzmienie, które powiedzmy nie jest najbardziej szokujące w ich przypadku, bo mogliśmy tutaj usłyszeć wpływy trochę właśnie post-punku, trochę nowej fali, ale tej może najnowszej, tej spod znaku Third Eye, czyli kolektywu, z którym związany jest lub był Zdechły Osa. Tam znajdziemy właśnie tak sporo takich bitów, trochę elektronicznych, trochę gitarowych, sporo takiego skandowanego wokalu, przetworzonego trochę, jakby ktoś do nas mówił przez mikrofon, przez megafon oczywiście, przez mikrofon to zawsze mówią. Także Stany Pośrednie. Warto ich śledzić, warto obejrzeć też nagranie z koncertu, bo ono jest dostępne na naszym YouTubie, także zapraszamy Stany Pośrednie, koncert będzie głośno. Przed nami natomiast znowu Niezal, ale tym razem Niezal z Rzeszowa. Little Man Figurine to jest grupa, która, do której musiałem się przekonać, bo gitarowo tak, grają, alternatywnie tak, grają, ale nie byłem przekonany, czy ich pomysł mnie kupuje, ale no co zrobić, była propozycja od słuchacza, trzeba zagrać, bo do tego służy właśnie ta audycja. Gramy co chcecie, 226452100, nasz numer telefonu, gramy wasze propozycje. A przed nami teraz Little Man Figurine, czyli zespół, który jest wciąż bardzo młody, wciąż ma wiele przed sobą i wygląda na to, że proponuje coraz ciekawsze kompozycje. Ta, która przed nami, to Space Error i z tego samego miejsca, z tej samej stajni pochodzą Mlecze, od których zaczęliśmy tę godzinę. Czwórka, Polskie Radio, 22 minuty po godzinie 19:00.

0: Lazarus, Big Special, to jest właśnie to, czego słuchaliśmy. Przypomnijmy, 226452100, to jest nasz numer telefonu.
1: Na audycję Gramy Co Chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
0: A to jest propozycja, która zaskoczyła mnie trochę, a raczej jej źródło, bowiem napisał do mnie niedawny gość czwórki, Zbigniew Chojnacki, akordeonista eksperymentalny, człowiek, który lubi się bawić, no nie wiem, jakby to nazwać, gdyby na akordeonie grać jazz, to myślę, że Zbigniew Chojnacki by do tego pasował i zaproponował właśnie taki dość konwencjonalny jak na siebie utwór, bardzo przyjemny, moim zdaniem, Big Special, świetna nowa płyta, także takie odkrycia w audycji Gramy Co Chcecie, przypomnijmy, gramy wasze propozycje, a następną akurat możecie znać. To dlatego, że jest to utwór autorstwa Charlie XCX i Caroline Polaczek. W tym przypadku oczywiście podstawowym kawałkiem był tylko utwór Charlie, ale no tu mamy wersję Brat, która została zremiksowana, w której pojawili się goście, gościnie i nieraz te kawałki są diametralnie inne od ich podstawowych wersji. Bardzo to lubię. Trzeba przyznać, że podeszli do tego kreatywnie zarówno Charlie, jak i cały team, który razem z nią stoi, czyli A.G. Cook, The Dare i szereg innych oczywiście osób. Tutaj Caroline Polaczek jest osobą, która powiedzmy jest bardzo kreatywna w swoim dziele. Czekam na następny album, bowiem od Desire I Want to Turn Into You już minęło parę lat, a jest to artystka obdarzona wspaniałym głosem, ciekawym wyczuciem muzycznym, no i przy okazji, no jednak alternatywna, jednak awangardowa, poszukująca swojej drogi. A także zatem, teraz już, na prośbę słuchaczki Oli, gramy Everything is Romantic, Charlie XCX, Caroline Polaczek. Again, fallen.

Confessions Part 2. Jakie jest wasze zdanie na temat tego albumu? Wiem, że niektórym się podoba. Tutaj słuchacz Krzysztof zaproponował właśnie Madonnę z najnowszego albumu Dance Theria. To jest utwór, którego słuchaliśmy. A przypomnijmy, że zdaje się w poniedziałek, tak, na pewno, w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, ja i Marcin Delem-Jankowski rozwijaliśmy w sumie nasze refleksje na temat nowej Madonny. Nowej

i tej starej też, bo graliśmy jeszcze Hang Up, graliśmy Open Your Heart, graliśmy, no, Sorry, o, Sorry jeszcze graliśmy, tak. Także oczywiście nowe utwory też się pojawiły. Jednym z nich jest ten, który wybrzmiał. No, wydaje się, że Madonna w formie, że współpraca ze Stuartem Price'em jej służy, także warto sprawdzić nowy album, tym bardziej, że, no, to jest jakaś narracja. To nie jest tak, że mamy w kółko tylko takie przebojowe, hitowe piosenki jak ta, która za nami. Nie, tam też są troszkę bardziej liryczne utwory. Jest jeden utwór, w którym Madonna rozlicza się ze swoją relacją z córką. Córka zresztą jest obecna też jako gościni w tymże utworze. A czym teraz przejdziemy dalej? Przejdziemy dalej Danielem Averym, który jest producentem od lat sięgającym już po mocniejsze brzmienia. No niekoniecznie może po hard techno, bo bez przesady, ale jednak zdecydowanie klubowo, zdecydowanie industrialowo, o może tak. Także zagrajmy sobie serdecznie teraz Daniela Averego i kawałek Satisfied w radiowej czwórce w audycji Gramy Co Chcecie. Powoli zmierzamy do końca, więc ostatnia szansa, żeby zamówić kawałek, moi drodzy, 226452100.

dwóch jego najnowszych singli. To było Satisfied, a ten drugi to Lemon. Przypomnijmy, że Daniel Ivory jest producentem z Londynu i produkuje, moim zdaniem, coraz ciekawiej. Fajnie się rozwija. A to, co już leci u nas w tle, co nam przygrywa, to już Fortet Baby w wersji zremiksowanej przez Tomego Romera z epki Baby Love Cry, która nazywa się, tak przyznam szczerze, mało oryginalnie, to dlatego, że znajdują się na niej utwory, uwaga, Baby oraz Love Cry właśnie. Ale jednak, jest to remix, który wybrzmiał na DJ secie Forteta, na którym miałem okazję być nie tak dawno, także tym razem propozycja ode mnie, bo jednak Fortet to jest człowiek, który doskonale bawi się brzmieniem, czasem właśnie IDM-owym, czasem jazzującym, zależy od wydawnictwa, zależy od remiksu. No i tak, za tydzień pogadamy sobie o Fortecie więcej, bo wydał ostatnio płytę pod bardzo specyficznym aliasem, ale googlujcie go sobie, zobaczycie jaki. Powodzenia życzę. Baby w Radiowej Czwórce.

Baby Fortet w remiksie poszerzonym, remiksie Tonego Romery. To jest audycja Gramy Co Chcecie. No już zagraliśmy, co chcieliście. Także jeszcze będziemy oczywiście się z wami spotykać co piątek od 18 do 20. Ja, Zuza Zielińska i Damian Sikorski. Na zmianę będziemy prowadzić tę audycję i cóż, no będziemy grać to, co wy dokładnie nam zaproponujecie. Także dzisiaj kończymy kawałkiem tytułowym ze zbliżającego się debiutu solowego WIHZG, czyli z albumu Psiarnia. I tym właśnie się pożegnam. Także miłego piąteczku. Adam Smolarek z tej strony. Realizował Kuba Szczepaniak, wydawała Patrycja Bronka. Do usłyszenia w niedzielę w paśmie muzycznym, które za moment dzisiaj poprowadzi dla was Kugar.

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
0: Po reklamie.
6: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: reach my telephone.
1: Minęła 20. Pogoda. Pogoda daje nam się we znaki od paru dni i tak było też dzisiaj, ale wieczór w większości kraju zapowiada się znacznie spokojniej niż pierwsza część dnia, choć miejscami nadal mogą utrzymywać się przelotne opady deszczu. Najwięcej chmur będzie na północy i północnym wschodzie, natomiast na zachodzie i południu pojawi się więcej rozpogodzeń. Temperatura wieczorem wyniesie około 15-16 stopni nad morzem i na terenach podgórskich do około 18-20 stopni w centrum i na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, a ciśnienie będzie powoli rosnąć, co oczywiście jest dla nas tą wyczekiwaną dobrą wiadomością na kolejne dni, bo przecież ostatecznie właśnie zaczynamy weekend.
2: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: There's the fire. One, zero.

0: na pasmo muzyczne zaprasza Cougar.
1: Słuchacie Czwórki i to jest pasmo muzyczne. Co piątek inny prowadzący, ja się dzisiaj z wami witam po raz pierwszy, choć normalnie możecie mnie usłyszeć rano. Zazwyczaj gram lekko, zazwyczaj gram disco i indie. Dzisiaj będzie troszkę inaczej, bo wieczór rządzi się innymi prawami. Przyszedł też upragniony weekend ostatecznie, więc będzie bardziej elektronicznie, trochę ciężej momentami, trochę mocniej, trochę szybciej. No ale oczywiście wciąż raczej pozytywnie i raczej energetycznie. Również będziemy słuchać klasyków, będzie trochę premier, no i trochę o festiwalu Audio River, który już w ten weekend odbędzie się w Łodzi, a właściwie to już się odbywa, bo zaczął się o godzinie 18 na łódzkich Błoniach. No i na koniec jeszcze wspomnień Czar, czyli wyjątkowy set wyjątkowego artysty, jakim jest Ross Addiction, wprost z festiwalu Snowfest, który odbył się w marcu tego roku w Szczyrku, a dodatkowo jeszcze w tym secie usłyszymy Mr. Foxa. Selekcje zaczną nam na razie jeszcze dosyć wolno Jamę oraz Giza DJs z numerem Dafty Disco Balls. Tym również rozpoczynałam seta na Tauron Festival w tym roku, no i mogę tylko powiedzieć, że działa.

0: Pasmo muzyczne.
1: A to był Ziggy Freud i jego Party Keeping. Tak dzisiaj właśnie gramy. Podtrzymujemy imprezę. Właściwie dopiero ją zaczynamy, bo jeszcze 3 godziny przed nami tak naprawdę. Dziwne to trochę dla DJ-a nie szykować się do grania o tej porze, ale jednocześnie bardzo jest to kojące. Troszeczkę może ostatnio przesadziłam z festiwalami. Jedyne, o czym marzę, to kubek herbaty, kocyk, no i serial na Netflixie może ewentualnie. Ale trochę funkowego klimatu też nie zaszkodzi, zanim przejdziemy do cięższych brzmień. No i cóż, będzie to The Sponges. The Sponges to amerykański duet producentki z Detroit, który przebojem wszedł na scenę house właśnie dzięki temu swojemu funkowemu, imprezowemu brzmieniu. Ich muzyka to mieszanka house'u, disco, funk'u, breakbeatu, no i też jest tam mnóstwo humoru i bardzo chwytliwych sampli oraz bardzo ciekawych groove'ów, nie tylko z tychże sampli. Wydawali dla wytwórni takich jak Dirty Birds czy Box of Cats, no i współpracowali chociażby z A-Trackiem czy Doktorem Freshem. Najbardziej ich znane kawałki to Space Funk 75 i Dream About You, a my posłuchamy sobie ich premiery właściwie sprzed miesiąca i to będzie kawałek All I Hear. Ja sobie lubię zawsze takiego funku posłuchać, zanim przejdziemy do tych mocniejszych brzmień, to niech nas ukoi The Sponges, a potem house'owo Joshua i If It's Real.

0: Girl, just tell me if it's real.
1: It starts spinning around my mind. I think about it all the time.
0: Girl, just tell me if it's real.
1: It starts spinning around my mind. I think about it all the time.
2: Na pasmo muzyczne zaprasza Cougar.
3: To wejście dedykuję Sylwii, która jest jedną z osób najczęściej pojawiających się na moich setach, a do tego tak się składa zapaloną, długoletnią hausiarą. Chodzi na imprezy, kiedy tylko może, zdaje się. No i tak jak ja kocha muzykę house oraz disco, jedną z jej ulubionych wykonawczyń jest LP Giobbi, która zresztą ostatnio grała w Warszawie i Sylwia miała ją okazję tam właśnie zobaczyć. Kto nie zna LP Giobbi, niech prędko nadrabia, bo naprawdę jest to fantastyczna artystka, fantastyczna DJ-ka, producentka i do tego pianistka klasycznie wykształcona, która w swojej muzyce właśnie te elementy łączy. Łączy house z żywym graniem na fortepianie właśnie. Jest również założycielką projektu Femme House, wspierającego kobiety oraz osoby niebinarne w produkcji muzycznej. Grała na Coachelli, Tomorrowlandzie, Electric Forest, no i wielu największych festiwalach na świecie. No i właśnie dotarła również do klubu Moon, gdzie zagrała pod koniec czerwca. Melodyjny, funkowy, bardzo pozytywny house. Ja na to daję naprawdę ogromną okejkę i bardzo mnie też cieszy, że kobiety przejmują konsolety, nie tylko te DJ-skie, również te producenckie. Bardzo temu oczywiście kibicuję. Mam nadzieję, że to również w Polsce zacznie się coraz bardziej wydarzać, że coraz więcej kobiet będzie produkować muzykę. Zwłaszcza, że mamy dużo pianistek, które by mogły dołożyć swoją cegiełkę do tego właśnie gatunku, jakim jest taki soulful melodic piano house. LP Giobbi pokazuje, że można zajść w tym wszystkim naprawdę daleko. Posłuchamy więc teraz jednego z jej ostatnich singli. To jest Spirit Higher z marca tego roku. Sylwia, ten numer jest dla ciebie.

0: El tigre.
1: Pasmo muzyczne.
2: To było Fundido i Siren Tiger, a teraz przechodzimy do trochę mocniejszych klimatów. No i tak już dzisiaj pozostanie. Zawsze to jest miłe, kiedy się okazuje, że znajomym twojego znajomego w codziennym życiu, nie tylko w muzyce, jest ktoś zdolny, bardzo zdolny. No i właśnie jakiś czas temu okazało się, że znajomym mojego znajomego jest taki właśnie zdolny ktoś, kogo zresztą grywałam czasem w moich setach, nawet często w pewnym momencie, a jest to wykonawca znany jako Daddy Squat. Był kiedyś taki wspaniały synthpopowy projekt o nazwie Monarchy. Ja osobiście dość mocno się w nim zasłuchiwałam w latach 2000 nastych. Daddy Squat to solowy projekt Andrew Armstronga, współzałożyciela tego właśnie zespołu Monarchy. Tym bardziej zwrócił się on teraz w stronę czegoś mocniejszego po tym synthpopowym okresie i jest to bardziej italo, disco, bardziej elektronika, no i lata 80. również są w tej muzyce. Solowo Andrew w ogóle nie próżnuje, tworzy imprezy w Madrycie, współpracował między innymi z Ditą Von Teese i z Renato Cohenem oraz z Corinne, bardzo zdolna wokalistka z Francji. Udało mu się nawet zagrać na Coachelli, ale nie tylko, bo również na festiwalach takich jak Arsenal Sound czy Lovebox, no i prowadzi dzisiaj własną niezależną wytwórnię. Sam odpowiada za wszystkie etapy wydawania swojej muzyki. No właśnie, znajomy znajomego. Wspomnianym znajomym jest Basz, z którym znam się od wielu lat. No i który również przez lata orbitował właśnie w okolicach Madrytu, gdzie Daddy Squat mieszka. Zrobili razem nawet kawałek. Znalazł się on na tej samej składance, co moja muzyka. Była to składanka All About Us labelu Pets Recordings. Puenta tego wszystkiego jest taka, że świat jest mały. A my zagramy teraz najnowszy singiel Daddy Squada właśnie z Renato Cohenem z kwietnia tego roku. Nazywa się on High Tension i jest muzycznie właściwie podsumowaniem wszystkiego, o czym tutaj mówiłam. A następnie w podobnym klimacie psychodeliczno-elektroniczno-diskotekowym zagra nam Dvir Nones oraz jego Sax Ebom.

Słuchacie czwórki z wami od godziny 20 Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i na koniec tej godziny dla was jeszcze jedna z moich ulubionych hausiarskich producentek oraz DJ-ek i to będzie Monki. Na co dzień Monki związana jest z wytwórnią Defected. Pracuje również jako prezenterka w radiu BBC One, gdzie promuje młodych wykonawców muzyki elektronicznej i nie tylko. No i właściwie jest jedną z najbardziej wpływowych postaci teraz na brytyjskiej scenie klubowej. Na pewno najbardziej wpływowych postaci kobiecych. Udało mi się osobiście spotkać Monki w 2024 roku w Chorwacji na festiwalu Defected właśnie, gdzie grała pięknego seta na plaży. No i właściwie nie tylko ją mogłam tam spotkać, bo tak się składa, że zabrała na ten wyjazd całą swoją drużynę piłkarską, czy też drużynę piłkarek, bo była to drużyna damska. No i to właściwie piękne, że nie samą muzyką człowiek żyje. Czasami trochę sportu również oczywiście jest wskazane. No i dlaczego też na festiwal zamiast plus jeden nie zaprosić czasami plus 11? Ja chyba sama się nad tym zastanowię. Monki wydała w maju piękny singielek Drum Beats Go Like, którego teraz właśnie posłuchamy, a zaraz jeszcze trochę wspomnień z mojego bardzo udanego openera i to będzie Calvin Harris z Clementine Douglas w remiksie Ketamy, czyli Blessings. Słyszymy się już za chwilę.

0: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: na zegarach 21.
1: Pogoda.
0: Dobra wiadomość dla festiwalowiczów. Dziś wieczorem pogoda w końcu troszeczkę odpuszcza. Po dynamicznym, pogodowo-deszczowym dniu czeka nas spokojniejsza noc. W większości kraju, zwłaszcza na zachodzie, przejaśnienia. Trochę więcej chmur i lokalnych opadów zobaczymy jeszcze na północy oraz wschodzie kraju. W większości z kraju około 15-17 stopni Celsjusza. W Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu termometry pokażą mniej więcej 16 stopni, podobnie w Krakowie oraz Katowicach. Nad morzem będzie nieco chłodniej, około 14-15 stopni. Najzimniej w Lublinie jedynie 12 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i słaby, miejscami szczególnie na północy ciut mocniejszy, ale wciąż nie przekraczy on 30 km na godzinę. Ciśnienie dziś w granicach normy, w następnych dniach będzie jedynie rosnąć i czeka nas wreszcie upragniony powrót lata.
1: Autopromocja.
2: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę? W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
4: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
2: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
3: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
2: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w czwórce.
4: Zapraszają
2: Marta Zienkiewicz,
5: Julia Święch,
3: Alicja Michalska,
4: Kasia Dydo.
1: Autopromocja.
6: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: na pasmo muzyczne zaprasza Cougar.
1: Zgadza się z wami Cougar. Drugą godzinę dzisiejszego wieczornego pasma muzycznego otworzyło nam Cats and Dogs z numerem Diva. No i nie bez przyczyny ten numer pojawił się właśnie teraz. Koty i psy wystąpią bowiem w tym roku na festiwalu Audio River, który już dziś, właściwie już 3 godziny temu rozpoczął się w Łodzi. I o tym festiwalu dzisiaj sobie porozmawiamy. Jest to jeden z największych, najbardziej prestiżowych festiwali muzyki elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od początku stawiał na ambitny światowy line-up zamiast komercyjnego EDM-u. Odbywa się od roku 2006. Przez pierwszych 18 edycji gościł w Płocku, stąd oczywiście nazwa, a od roku 2024 roku jego nowym domem są Błonia Łódzkie. Na samym Audio River występowały gwiazdy takie jak Roisin Murphy, Charlotte David, Tiesto w zeszłym roku, Gesaffelstein, Nina Krawitz, Polk, Karbrenner, DJ Koza, Crystal Castles, Trent Moller, Little Dragon. Naprawdę można wymieniać te nazwy godzinami. Tych ikon elektroniki było znacznie więcej. W tym roku festiwal świętuje 20-lecie, wracając zarówno do legend sceny, jak i zapraszając gorące nazwiska młodego pokolenia. No właśnie, ja również tam zagram jutro, otwierając scenę Park, na której później zagoszczą m.in. Malgrab, Effie, Party Boys 69 czy nasz czwórkowy kolega Naked Relaxing. No a co do legend, to również na Audio River parę się w tym roku pojawi. Będzie to m.in. The Prodigy, legendarna brytyjska formacja muzyki elektronicznej założona w 1990 roku przez Liama Howletta. Pionierzy big beatu, łączący elektronikę z punkiem oraz rockową energią. No i oczywiście rozpoznawalne hity takie jak Firestarter, Breath, Smack My Beach Up, No Good czy Omen. Mimo śmierci Keitha Flinta w 2019 roku zespół nadal koncertuje. Zagramy sobie ich absolutny klasyk, czyli właśnie Brief z roku 1996, a potem równie lubiany przez publikę Ellie Brown oraz jego featuring z projektem Solardo, czyli XTC. To akurat prosto z mojej selekcji. Prodigy już dzisiaj na głównej scenie festiwalu Audio River. Ellie właśnie teraz zaczyna grać na cyrkusie. Słuchamy.

0: Pasmo muzyczne.
1: Słuchacie Czwórki, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Rozmawiamy o festiwalu Audio River, który odbywa się właśnie teraz do niedzieli wieczór na łódzkich Błoniach. Jutro pojawi się headliner, na którego całe szczęście akurat zdążę, a będzie to projekt Disclosure. Brytyjski duet braci Gaja oraz Howarda Lorenzów, którzy wypromowali nowoczesny UK House dzięki albumowi Settle z roku 2013. Sam Smith, Lord Kellys czy The Weeknd to są te nazwy, które współpracowały z projektem Disclosure, a ich największe hity to Latch, White Noise oraz You and Me. Ten elektroniczny, trapowy, minimalowy okres tych właśnie hitów mają akurat za sobą. Teraz grają znacznie bardziej house'owo, znacznie bardziej bujająco i funkowo, co oczywiście bardzo mnie cieszy. Doskonałym tego przykładem jest ich singiel z 2024 roku o nazwie She's Gone Dance On. To tak dla wszystkich ze złamanym serduszkiem. Dziś na głównej scenie również ZHU, jego album Generation Y znam właściwie chyba na pamięć, tym chętniej zagram wam jeden z moich ulubionych kawałków z tejże płyty, Electrify Me. To teraz przed wami, tuż po Disclosure w Czwórce.

0: Pasmo Muzyczne zaprasza Cougar.
1: Rozmawiamy dzisiaj o festiwalu Audio River, który właśnie teraz dzieje się w Łodzi, a konkretnie na łódzkich Błoniach. Festiwal ten przyciąga również, a może nawet głównie, fanów mocniejszego brzmienia. Co jednak ciekawe, to brzmienie wydaje się coraz bardziej zmiękczać, coraz bardziej komercjalizować. Tak jest w przypadku wielu projektów, ale również tych dwóch, które na Audio River grają i które zagramy za chwilę. Marlon Hofstadt oraz moi ulubieńcy X-Club. Sam Marlon to oczywiście niemiecki producent, DJ z Berlina. Jest jednym z liderów powrotu transu oraz eurodance'u do klubowego mainstreamu. Kiedyś występował także pod aliasem DJ Daddy Trans. Jego sety łączą house trans oraz właśnie ten przepiękny rave z lat 90. Wyobraźcie sobie, że zapytałam moją znajomą, z którą będę na festiwalu Audio River jutro, czy chciałaby pójść na Marlona, no bo pamiętałam, że jest jego dużą fanką, a ona odpowiedziała mi, że właściwie to nie jest pewna, bo strasznie się skomercjalizował. No i co zrobić? Właściwie jest to chyba droga większości artystów. Jeżeli chce się grać dla większego tłumu, no to trzeba grać chyba trochę bardziej popowo. Czy słychać to na jego nowym singlu Party People? Tego posłuchamy już za chwilę. Na pewno projekt X-Club poszedł w bardziej piosenkowym kierunku, czego dowodzą właśnie ich ostatnie kawałki, zwłaszcza te ubiegłoroczne, zwłaszcza ten, którego zaraz posłuchamy, czyli Stay With Me. Kiedy ja zaczynałam ich słuchać, to grali naprawdę mocno, grali rzeczy, które właściwie nawet nie podchodziły pod techno, tylko techno były. Teraz szybciej i dużo więcej jest tam wokali. Fajnie, czy lepiej, żeby te chłopaki grali mocniej i mroczniej? Ocencie w swoich serduszkach sami.

0: Pasmo muzyczne.
1: Słuchacie Czwórki, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Rozmawiamy dzisiaj o festiwalu Audio River, który odbywa się właśnie teraz na łódzkich Błoniach. No i cóż, nieodłącznym elementem tego festiwalu od wielu lat jest jego rezydent Malgrab, australijski producent mieszkający w Londynie, który swoją karierę rozpoczynał od brzmień bardziej lo-fi'owych. Potem przeszedł w stronę breaków, techno i elektro. Teraz bardzo, z tego co wiem, lubi grać na Audio River House. Założył własną wytwórnię Looking for Trouble. No i jest chyba jednym z najpopularniejszych DJ-ów młodego pokolenia. Pamiętam doskonale, jakim dla mnie osobiście przeżyciem było 2 lata temu wejście na backstage seta Malgraba, znalezienie się nagle z tyłu sceny, gdzie dyrygował tak naprawdę tłumem kilku tysięcy osób w namiocie. Każdemu fanowi muzyki elektronicznej życzę takiego doświadczenia. Jest naprawdę absolutnie magiczne. No i właściwie też pokazuje, jak niezwykłym, jak niepowtarzalnym zjawiskiem jest scena klubowa, bo naprawdę uczucie, jakiego się wtedy doświadcza, jest po prostu spektakularne. No i przywraca to wiarę w to, że jeszcze się nie zwijamy z tą sceną klubową, że jeszcze nie wszystko stracone. W tym roku Malgrab oczywiście również zagra na festiwalu Audio River w dniu jutrzejszym, a my zagramy w tym klimacie właśnie malgrabowe Love is Real, jeden z moich ulubionych jego kawałków we współpracy z Lutzem. Stworzony był ten numer. A potem znowu projekt, który zaczynał od ostrego, nawet trochę nieprzyjemnego elektro brzmienia, a skończył piosenkowo. Czyli Boys Noise razem z Kungs zagrają nam Getaway. Oni dziś jeszcze chwilę na głównej scenie grają w Łodzi. Kto na miejscu, może nawet uda się na nich zdążyć.

0: pasmo muzyczne. Zaprasza Cougar.
1: Słuchać czwórki. My rozmawialiśmy właśnie o Audio River Festival, który odbywa się w Łodzi w ten weekend, a przed nami jeszcze godzina dobrej muzyki. Tym razem będzie to coś specjalnego. Mamy dla Was seta Ross Addiction oraz Mr. Foxa z festiwalu Snowfest, który odbył się w marcu tego roku w Szczyrku. Będzie elektronicznie, będzie eklektycznie, będzie drum and bassowo przede wszystkim. Zostańcie koniecznie z nami. Polacy, co wiemy, nie od dzisiaj swoją scenę elektroniczną również mają, czego zresztą Ross jest znakomitym przykładem, ale również polscy wykonawcy, którzy w tym roku pojawią się na Audio River, tego przykładem są. Chociażby na przykład Linz oraz Edwin. To dwie postaci reprezentujące nowe pokolenie tej rodzimej sceny elektronicznej. Linz w swoich setach łączy house, breakbeat i nowoczesne klubowe brzmienie. Jest niezwykle energetyczną postacią. W zeszłym roku został okrzyknięty odkryciem roku przez Muno, przez redakcję Muno.pl w czasie Muno Ludów. Sam Edwin z kolei produkuje również często z Linzem. To muzyka na pograniczu hard groove'u i takiego mocniejszego house'u, nawet tribalu. Często nawiązuje do klasyki muzyki tanecznej, ale w bardzo nowoczesnym wydaniu. No i to również za chwilę usłyszymy. Zostawiam Was z kawałkiem Linza oraz Miki Hegermana, Bay If You Need Me, oraz kawałkiem Edwina i Linza. Freak the Funk to właśnie to nawiązanie do klubowej muzyki i do jej historii. Dzięki wielkie za dzisiaj, ale cóż, usłyszymy się jeszcze w kolejnej godzinie słuchając seta Rosa, więc nie będę się jeszcze żegnać. Zostańcie z nami i do usłyszenia po przerwie. Cześć!

0: Pasmo muzyczne.
1: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja. Despacito. Quiero desnudarte a besos
2: despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. O nie, my tak nie gramy.

0: dni na wschodzie kraju w nocy. Niedziela zapowiada się nieco spokojniej, pojawi się długo wyczekiwane słońce, a przelotny deszcz będzie już raczej tylko lokalnym zjawiskiem. Temperatury od 19 do 23 stopni. Pogoda sprzyjać będzie wreszcie spacerom i planom na świeżym powietrzu. Wiatr silny będzie jedynie na zachodzie kraju. Przetrwajmy jeszcze tylko ten weekend. Przyszły tydzień zapowiada się już znacznie lepiej, dużo bardziej słonecznie, no i przede wszystkim cieplej.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
3: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: pasmo muzyczne. Zaprasza Cougar.
1: Słuchacie Czwórki, a z wami już trzecią godzinę Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. I to będzie bardzo specjalna godzina, bo spędzimy ją z wyjątkową muzyką, a mianowicie z setem Ross Addiction z tegorocznego festiwalu Snowfest, który odbył się 6 oraz 7 marca na południu Polski w Szczyrku. Ross Addiction to jeden z pionierów polskiej sceny klubowej. Od połowy lat 90. działa jako DJ, producent, promotor oraz założyciel Addiction Records, które zaczynało jako legendarny sklep z winylami w Gdyni, a dziś funkcjonuje jako wytwórnia. Od lat pozostaje wierny muzyce drum and bass, ale nie boi się eksperymentować z gatunkami, co także usłyszycie w jego secie. Ja sama miałam przyjemność spotkać Rossa na festiwalu Carbon w Zabrzu tego roku. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia o 30-leciu swojej działalności.
2: Minęło 30-lecie moje na scenie polskiej, ale nie tylko, bo wiadomo, że pojawiałem się też poza Polską. Nieprzerwanie 30 lat promuję dobrą muzykę.
1: Minęło jak jeden dzień?
2: Minęło bardzo szybko.
1: Powiedz mi, co właściwie sprawia, że po tych 30 latach ty nadal chcesz szukać tej nowej muzyki, odkrywać nową muzykę, grać nową muzykę?
2: No nieprzerwanie to jest pasja i miłość do tej muzyki. Kiedyś te 30 lat temu zdecydowałem, że poświęcę się temu i tak to trwa, płynie ze mną w większym lub mniejszym natężeniu, ale nieprzerwanie, tak jak powiedziałem.
1: No właśnie, tyle lat minęło i cały czas drum and bass, jak sami tutaj rozmawialiśmy poza anteną, utrzymuje się cały czas na powierzchni, wraca cyklami, czasami go nie ma, czasami jest. Jak to jest? Czy on w ogóle tak naprawdę nigdy nie znika z tej fali popularności?
2: Fala popularności to jest takie pojęcie też względne, w zależności gdzie trafi ten drum and bass i czy on jest bardziej w mainstreamie, czy mniej w mainstreamie. Teraz jest chyba mocno w mainstreamie. Kiedyś ten mainstream był inny, więc inaczej to było postrzegane, natomiast on dla mnie cały czas, tak jak wie, niejednokrotnie powtarza, on dla mnie cały czas, on nie znika nigdzie. On cały czas jest, jestem dowodem na to, bo cały czas nieprzerwanie działam. Pandemia mnie zatrzymała na chwilę, ale to tylko krótka chwila była. Tak jak mówię, on trwa, on czerpie z old schoolu, mutuje się z nowymi rzeczami cały czas do przodu.
1: O tym właśnie rozmawialiśmy z Rossem Addiction na festiwalu Carbon, a teraz prawdziwie wybuchowa mieszanka muzyczna przed wami przez najbliższą godzinę w Czwórce.
0: Czwórka gra Snowfest.
3: It's all about some good vibes. We doing what we love to do. Ciao.

0: ponad 30 lat na scenie. Przez lata to właśnie Ross Addiction był jedną z osób, które popularyzowały w Polsce drum and bass, a działa nieprzerwanie od roku 1995. Był to pierwszy polski DJ, który zagrał w legendarnym londyńskim klubie Fabrik, jednej z najważniejszych świątyń muzyki klubowej na świecie, gdzie dzielił scenę m.in. z LTJ Bookiem. Niesamowita energia, ogromna eklektyczność. Słuchacie właśnie jego seta z festiwalu Snowfest 2026 w Szczyrku. Mogliśmy usłyszeć go w tym roku również na Carbon Festival, gdzie rozmawiała z nim czwórka. Posłuchajmy, jak jego zdaniem radzą sobie dzisiaj na scenie drum and bassowej młodzi, no i troszeczkę również o jego marzeniach.
1: Sądzisz, że ci wykonawcy młodzi mają teraz trochę łatwiej niż ty, kiedy zaczynałeś?
2: Oczywiście, no teraz są social media i streamy i można tak naprawdę w ciągu...

0: jednego dnia zostać, pójść gdzieś daleko, natomiast w moich czasach naprawdę trzeba było się mocno napocić, żeby chociażby, żeby zrobić razem kawałek, to trzeba było być fizycznie w studiu dwie osoby, żeby go zrobić. Natomiast teraz to jest kwestia dobrego łącza, chociażby.
1: Wszystko jest w chmurze, prawda?
0: Tak jest.
1: Powiedz mi, czy po twoim występie w Fabryk zostały ci w ogóle jeszcze jakieś marzenia do spełnienia, czy to już był taki maks?
0: No to było takie moje główne marzenie, żeby zagrać z tym LTJ Bookemem w Fabryk. LTJ Bookem to jest moja taka wielka inspiracja i tak naprawdę on mnie sprowadził na tą drogę drum'n'bassową. I po tym Fabryk już tak, już mówiłem Bertowi na w którejś audycji, że mógłbym śmiało zakończyć karierę, ponieważ to było główne marzenie. Natomiast cały czas może nie mam jakichś sprecyzowanych marzeń, natomiast tym głównym jest, żeby to robić wciąż.
1: Myślę, że gdybyś zakończył karierę, to jednak cały czas gdzieś byłaby ta chęć tworzenia, prawda? Jednak ta pasja, która cię tutaj cały czas popycha, a nawet właśnie przez te 30 lat grania, pasja jest najważniejsza, prawda?
0: Dokładnie. Często moi znajomi pytają się, że dzisiaj jeszcze chcę. No chce mi się, po prostu to kocham i ta pasja i ta miłość pcha mnie do działania cały czas i do szukania nowych kontaktów, czy to są młodzi ludzie. Nigdy zresztą nie rezygnowałem z wspierania młodych ludzi i dalej to staram się robić, więc bardzo dużo się mogę od nich nauczyć, a jednocześnie oni uczą się ode mnie.
2: Czwórka gra Snowfest.
3: Snowfest, if you're feeling good, somebody say yo! That's real love. We see ya.

This one's a winner. Yeah. Watch out. Russia.

0: smilers. Skank with a smile. We're sad.
1: Rose Addiction to głównie drum and bass, ale nie tylko. Jego sety wykraczają daleko poza jeden gatunek, od breaków i basu po house, techno czy bardziej eksperymentalne brzmienia. W ostatnich latach rozwija bardziej kontemplacyjne, wolniejsze oblicze pod nazwą Tempo w dół, wracając do swoich muzycznych korzeni i pokazując, że nie interesuje go wyłącznie klubowy peak time. Jak sam twierdzi, nie goni za trendami, zamiast dostosowywać się do mody, woli grać muzykę, która jego zdaniem przetrwa próbę czasu. Dlatego jego selekcja często wykracza poza aktualne klubowe hity. Jest również kolekcjonerem winyli z ogromnym stażem. Przez lata podkreślał, że największą inspiracją dla niego było nie trzymanie się jednego gatunku, ale ciągłe kopanie, digowanie nieoczywistej muzyki od jazzu, funku, po ambient i elektronikę. Co ciekawe, zanim zakochał się w drum and bassie, grał house. I sam opowiada, że muzyką klubową zaraził się podczas pobytu we Włoszech na przełomie lat 80. i 90., a do Polski przywiózł najpierw właśnie house. Słuchamy jego seta ze festiwalu Snowfest 2026, który odbył się w Szczyrku na południu Polski w marcu.
2: Czwórka gra Snowfest.
0: Absolute love my G.

0: Słuchacie Czwórki, a to było wieczorne pasmo muzyczne z Lulu Zupczyńską, czyli Cougar. Usłyszeliśmy właśnie seta Ross Addiction z tegorocznego festiwalu Snowfest w Szczyrku. 30 lat na scenie drum and bassowej, wiele występów za granicą. No i wygląda na to, że Ross nie zamierza się wcale zatrzymywać. Słuchajcie Czwórki, bo przed nami jeszcze wiele fantastycznych setów dla Was w wieczornych pasmach. Ja dzisiaj się już przepięknie żegnam, przepięknie Wam dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Słyszymy się w poniedziałek o 10 rano, a nawet wyjątkowo w tym tygodniu również we wtorek. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.
1: Pasmo muzyczne.
2: Autopromocja.
3: Nie byliście na koncercie miłego ATZ-a, gdy występował na rap scenie Czwórki? Nic straconego. Ja wam przypomnę to wydarzenie już w najbliższą sobotę. Posłuchamy również kultowego białego albumu Fleetwood Mac w 51. rocznicę premiery tego krążka. Będzie również David Bowie. Dlaczego? Przekonacie się słuchając sobotniego pasma muzycznego od 20 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
2: Autopromocja.
4: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Lub mnie zaszufladkować.
1: Wiesz, o co grasz w ogóle? Jaki to jest cash? Jak na ciebie to wpływa? Czujesz stres? Na co liczysz po tym wszystkim? Na fame?
0: Wszyscy tu jesteśmy niemale wróg, którzy dostali za mało uwagi. Pomoc!

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Mamy kolejny konkret, kolejną sprawę, więc ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na ziemi.
2: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień się

Jestem w wagonie, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnolii. Nie nagrywaj mnie jak kidrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi.

Repetuję dla ziomów na szaro. Robię to dla ziomów na czyż. Robię to dla ziomów co pola. Robię to dla ziomów bez wyjść. Robię to dla ziomów na szaro. Robię to dla ziomów na krzyż.

Parę dziewczyn na ulicy Kożej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009. Może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej

radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał. Może tajne częstotliwości z neta, z jakich

Kle sprzedaje ci płyną to co ćpają. Ale żołądkowa gorzka, koleżka koks ma katar ten nie odmierzy, tu twoja ślina gorzka jest pierwszy raz w życiu. Skóra łapie promień słońca, widać, że nazajutrz przyjdzie wiosna, bo jej sukienka jest skąpa, wycięta jest na biodrach. Krzyczymy i gwizdzemy do niej przez otwarte okna. Zaraz się okazuje, że dał ziomka. Zresztą

słuchasz Czwórki.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.